0: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

still blessed in all the things we see.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: kupisz mi to?
1: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej. Don't get

Radio Rodzina.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest poniedziałek, 14 września. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Wyobraź sobie starszego mężczyznę, idącego gdzieś z pośpiechem. Trwa już noc. W tle słychać cykanie świerszczy. Wreszcie człowiek ten zbliża się do drzwi. Tam czeka na niego osoba znająca odpowiedź na niepokoje jego serca.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
1: Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, prócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,

skończył. Czasem wydaje się, że to, co najciekawsze w relacji z Bogiem, należy już do przeszłości. Tymczasem Jezus przekracza oczekiwania. Zaskakuje. Jakie uczucia budzi w tobie taka perspektywa?

Uczony Nikodem zna Mojżesza. Pamięta historię o miedzianym wężu. Izraelita, którego ukąsił prawdziwy wąż, mógł popatrzeć na jego miedziany wizerunek. Wówczas Bóg go uzdrawiał. Jezus zapowiada podobny znak. Człowiek, którego dręczy grzech, może uwierzyć w Jezusa, który wziął na siebie grzechy całej ludzkości. Bóg nie obiecuje, że już teraz zniknie ból, trud i umieranie. Bóg proponuje zmartwychwstanie, odnajdywanie życia. Jakie emocje pojawiają się w tobie na tę myśl?

przejęty Nikodem, przychodzi do Jezusa w taki sposób, w jaki na tę chwilę potrafi. Jest ciekawy tego, co Jezus ma mu do powiedzenia. Słuchając tekstu Ewangelii po raz kolejny, spróbuj zobaczyć, co cię w nim porusza.

Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, prócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,

nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: życia.
1: Zbliża się godzina 6. Oczekujemy na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za pośrednictwem Radia Rodzina.

Na zegarach godzina 6:00 rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry. W Częstochowie będziemy transmitować mszę świętą Prymarię. Zapraszam.

wszystkich pielgrzymów zgromadzonych tutaj w Kaplicy Matki Bożej, szczególnie z parafii ze Starego Gostynia, z archidiecezji poznańskiej wraz z księdzem Mirosławem, także tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem transmisji w Radiu Jasna Góra i przekazu internetowego. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ojciec Jan modli się w 40. rocznicę święceń kapłańskich księdza Adama Czechorowskiego. Ojciec Marian prosi o łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla Andrzeja Stawożyńskiego. Ja modlę się o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Wojciecha Bukały, abyśmy mogli godnie i owocnie tę najświętszą ofiarę celebrować. Na początku uznajmy naszą słabość i grzech. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Czytanie z Księgi Liczb. W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

0: to święto, które dzisiaj obchodzimy, a w Bazylice Jasnogórskiej nawet można powiedzieć uroczystość odpustowa, bo Bazylika Jasnogórska, tak na marginesie, ma dwa wezwania. Pierwsze właśnie znalezienia Krzyża Świętego i drugie wezwanie, które też w tym miesiącu święto obchodziliśmy, narodzenia Najświętszej Maryi Panny, więc dziś w Bazylice w ten szczególny dzień można uzyskać łaskę odpustu zupełnego, modląc się w intencjach Ojca Świętego i mając to pragnienie uzyskania tego odpustu, ale to tak na marginesie. I kiedy patrzymy na historycznie na ten dzisiejszy dzień, kiedy w IV wieku święta Helena, matka cesarza Konstantyna, który ustanowił chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie rzymskim, szukała drzewa krzyża i go znalazła, i na miejscu, gdzie ten krzyż się znalazł, stanęła bazylika Zmartwychwstania, przyprowadza nas do tego momentu, że każdy z nas potrzebuje swój osobisty krzyż znaleźć. Chociaż wydaje się, że w pierwszym momencie krzyż jest rzeczywistością, którą należy odrzucić, ale bez znalezienia krzyża, a każdy z nas swój osobisty krzyż posiada, żeby widzieć, że na tym krzyżu, który ja mam osobiście i na który to krzyż zbierają się różne rzeczywistości, niekoniecznie przyjemne, bo krzyż zawsze też na początku jest znakiem cierpienia, że na tym narzędziu Chrystus chce mnie zbawić. I Matka Kościół dzisiaj w kontekście tego święta daje nam tak naprawdę słowo o wężu. Dlaczego? Bo każdy z nas jadem węża został ukąszony. Patrząc globalnie na historię zbawienia, kiedy wychodzimy od trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, kiedy pierwsi rodzice zostali skuszeni tą katechezą złego ducha, właśnie który jako wąż przybył do Ewy, żeby spożyła owoc z drzewa poznania dobra i zła. Potem Ewa podzieliła się z Adamem i tak to się ciągnie przez te wszystkie wieki. I to zranienie powoduje, że potrzeba było kogoś, kto nas odkupi. I jak mamy trzeci rozdział Księgi Rodzaju, to jest ta obietnica, którą Ojciec Niebieski daje Adamowi i Ewie w raju, że potomek niewiasty zmiażdży głowę węża. I to zmiażdżenie dokonuje się w osobie Jezusa Chrystusa. Jest taka scena, kiedy Mel Gibson nakręcił Pasję, opierając się o objawienia Katarzyny Emerich, kiedy modli się Chrystus w Ogrójcu i jest ten dialog przedstawiony z szatanem, kiedy on podejmuje decyzję, że wychodzi naprzeciw Judasza i tych wszystkich żołnierzy. To jest ten moment, że wstaje i miażdży głowę tego węża, któremu się tam wije wokół nóg. Bo żeby zmiażdżyć grzech, potrzeba było ofiary Chrystusa złożonej na drzewie krzyża. I w tym pierwszym czytaniu, które też jest figurą drzewa krzyża, bo kiedy Izraelici zaczynają narzekać na swoją sytuację po wyprowadzeniu z niewoli egipskiej, to żeby ich wezwać do nawrócenia, mówi to pierwsze czytanie, że Pan Bóg zesłał węże o jadzie palącym. I jak mówią komentarze naszych starszych braci w wierze Żydów, że to były takie małe wężyki, które się wiły i które tych Izraelitów kąsały, że umierali od tego jadu. I ratunkiem było to, kiedy oni zobaczyli swój grzech, przychodzą do Mojżesza i Bóg mówi: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. I wystarczyło spojrzeć na ten znak, żeby uzyskać łaskę zdrowia. Ale żeby spojrzeć, to trzeba było oderwać wzrok od ziemi i podnieść go w górę. I my też możemy zobaczyć, że żeby doświadczyć zbawienia, czasem potrzeba oderwać wzrok od tego, co nas ciągnie w stronę ziemi, a spojrzeć na tego węża miedzianego. Bo ten symbol węża miedzianego przywodzi na myśl Chrystusa, który na drzewie krzyża za każdego z nas oddał swoje życie. I jak mówi fragment z listu do Filipian, który Matka Kościół też daje do wyboru na ten dzisiejszy dzień, że Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Że ta ofiara, którą nasz Zbawiciel złożył, stając się najpierw człowiekiem, doprowadza najpierw Jego do wywyższenia po prawicy Boga, ale też przez tą ofiarę On każdego z nas chce wynieść na wyżyny nieba. Tylko od nas zależy decyzja, czy, tak jak mówi Paweł na końcu tego fragmentu, czy to wyznanie wiary, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca, rzeczywiście staje się zasadą naszego życia. Bo patrzenie na drzewo krzyża, czy patrzenie na mękę Chrystusa jako na tą drogę do mojego uświęcenia, że na tym moim krzyżu Chrystus chce nas zbawić, zależy też ta jakość naszego życia. I kiedy Kościół dzisiaj rozpoczyna tą liturgię, to jest ta antyfona, która też przychodzi na rozpoczęcie mszy świętej w Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, gdzie możemy słyszeć, że a myśmy się chlubić powinni krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Nim jest zbawienie i życie wieczne. Że ta chluba, też tak jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, nie z drzewa krzyża, z jakiegoś kawałka pala, który został zbudowany dla Zbawiciela ponad 2000 lat temu, ale że w tym fakcie męki i śmierci i w konsekwencji zmartwychwstania naszego Zbawiciela przychodzi nam życie wieczne. I jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, poza krzyżem nie ma innej drabiny, po której można by się dostać do nieba. To nie Bóg zsyła człowiekowi krzyże i cierpienia, ale człowiek skazał Boga na krzyż. I dzięki temu, że Chrystus, jak mówi Paweł, tą wolę Ojca na siebie przyjął, że w taki sposób chciał nas zbawić, my teraz możemy tej łaski życia wiecznego doświadczać. I dlatego, mając tą świadomość, że tak jak mówi też liturgia Kościoła, przez cierpienie my możemy dojść do chwały zmartwychwstania, to chrześcijaństwo, broń Boże, nie jest żadnym cierpiętnictwem, ale jest miejscem, czy jest wydarzeniem, przez które Chrystus chce nas doprowadzić do siebie, bo sam doświadczył konsekwencji naszych grzechów. Sam, będąc bez grzechu, jak mówi Słowo Boże, wyniósł nas na te wyżyny świętości. Bo jak mówi list do Hebrajczyków, przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby ich przewodnika udoskonalił przez cierpienie. Że ta ofiara, którą Chrystus za każdego z nas złożył i chce nas udoskonalić, właśnie żeby nas wyprowadzić na wyżyny nieba. I kiedy możemy dzisiaj podjąć tą refleksję dłuższą bądź krótszą nad tym, co jest moim krzyżem, bo on albo jeden jakiś już był, może jest teraz inny, a może jeszcze będzie jeszcze inny, żeby zacząć patrzeć też na niego jako na dar Bożej miłości, że w tych wszystkich faktach i wydarzeniach Chrystus jest tym, który chce mnie zbawić. Bo zawsze, tak jak powiedziałem, krzyż będzie symbolem tego, co zabija, co przynosi śmierć i co w gruncie rzeczy jest śmiercią. Bo każde nieszczęście zawsze prowadzi, tak nam się wydaje, do śmierci i nikt z nas cierpienia tak naprawdę nie chce. I kiedy na różne sposoby od tego cierpienia uciekamy i współczesny świat oferuje mnóstwo rzeczywistości, systemu rozbudowanego, który pozwala od cierpienia, starości, chorób uciekać, ale tak naprawdę te trzy rzeczy, które wydaje się, że każdego z nas spotkają, one w stronę krzyża będą nas prowadzić. To są choroby, właśnie cierpienie i starość, nie? Że i na końcu śmierć. I kiedy może starości wszyscy nie dożyją, bo nie wiadomo, ale przez cierpienie i śmierć przejdzie każdy z nas, mając tą głęboką świadomość, że to jest droga do spotkania z Chrystusem, też potrzeba umieć Go błogosławić, tak jak mówi ta antyfona, chlubić się krzyżem naszego Zbawiciela, bo w nim mamy tą wytyczoną drogę, tą drabinę, o której mówi katechizm, że jesteśmy wprowadzani jak po stopieńkach na wyżyny świętości, też ucząc się akceptować tą rzeczywistość, w której jesteśmy postawieni i w której tak naprawdę Chrystus chce nas zbawić. I ten krzyż, jak mówili ojcowie Kościoła, który jest jaśniejącym obliczem Ojca Niebieskiego, że na krzyżu ta miłość Boża najpełniej promienieje, że przez krzyż został darowany nasz dłużny zapis, ten dług, o którym też mówiła wczorajsza Ewangelia, że Ojciec Niebieski nie zawahał się poświęcić swojego Syna po to, żeby nas wprowadzić do raju z powrotem, z którego dla naszego dobra jako ludzie zostaliśmy wygnani, żeby sięgając po owoc z drzewa poznania dobra i zła, jak mówi Księga Rodzaju, przypadkiem nie sięgnąć po owoc z drzewa życia i w śmierci trwać na wieki. Dlatego, mając tą świadomość, że nie zawsze ten nasz życiowy krzyż akceptujemy, bo on ma też za zadanie sprowadzić nas do słusznych wymiarów stworzenia, bo nam się wydaje wielokrotnie, że jesteśmy bogami w naszym życiu. Ale przychodzą fakty, które pokazują, że bez łaski Bożej nie damy rady. I dlatego oparcie się o tą drabinę wprowadza nas do nieba. I też krzyż pozwala zobaczyć, że ja potrzebuję kogoś mocniejszego. I tym mocniejszym zawsze będzie nasz Zbawiciel, który swoją łaskę nam ofiarowuje. I też w tym miejscu, gdzie możemy patrzeć na Maryję, która pod krzyżem wytrwała, to ona też pomaga nam akceptować tą rzeczywistość, tej drogi do zbawienia taką, jaką dla nas Pan Bóg przygotował. Bo to jest ta konsekwencja tej protoewangelii, tego trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, że potomek niewiasty zmiażdży głowę węża. I Maryja, jak mówi Kościół, jako ta nowa Ewa, staje też pod drzewem krzyża i staje się matką wszystkich żyjących, bo ona odpowiedziała na to zaproszenie Boga, by stać się matką Jego Syna i przez to wypełnić ten plan zbawienia. I przez jej orędownictwo też my możemy na drzewie naszego krzyża widzieć to zbawienie. Bo jak mówi Jezus w tej Ewangelii, On przyszedł na świat nie po to, aby świat potępić, ale żeby przez Jego ofiarę świat został zbawiony. Więc też to zbawienie przez Chrystusa na drzewie krzyża chce przychodzić do każdego z nas. Amen. Powstańmy i krzyż jest znakiem naszej nadziei. Złóżmy więc u stóp Jezusa ukrzyżowanego nasze pokorne prośby.
1: Chryste ukrzyżowany, Ty założyłeś i podtrzymujesz Kościół Święty. Błogosław wszystkim Jego pasterzom, aby ich służba Tobie i ludziom przynosiła błogosławione owoce. Ciebie prosimy. Chryste ukrzyżowany, Ty dajesz ludziom pokój, którego świat dać nie może. Obdasz pokojem skłócone narody, aby na całej ziemi ustały konflikty i wojny. Ciebie prosimy. Chryste ukrzyżowany, Ty zapraszałeś do siebie dzieci i młodzież. Kieruj sercami i umysłami najmłodszych, aby swoją teraźniejszość i przyszłość budowali razem z Tobą. Ciebie prosimy. Chryste ukrzyżowany, Ty w niebie przygotowałeś mieszkanie dla każdego człowieka. Wprowadź do domu Ojca wszystkich, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Ciebie prosimy. Chryste ukrzyżowany, Ty pragniesz szczęścia wszystkich ludzi. Pomóż nam tu zgromadzonym dźwigać krzyże naszej codzienności. Ciebie prosimy.
2: Ukrzyżowany Jezu, kłaniamy się Tobie i całujemy Twoje święte rany. W Tobie jest nasze zwycięstwo, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo to jest Królestwo i potęga na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

Z ogłoszeń sanktuaryjnych to dziś nie ma zasłonięcia cudownego obrazu w samo południe o godzinie 12. Spowiadamy w wieczerniku do 19.30. Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu do godziny 20.45 w kaplicy adoracji przygotowanej w dawnym arsenale. Również dziś w Jasnogórskiej Bazylice o godzinie 18.00 koncert ze średniowiecznych zbiorów jasnogórskich, pauliński chorał gregoriański z XV wieku, na który serdecznie zapraszamy. Czuwanie nocne w kaplicy Matki Bożej po apelu podejmie kolegiata pod wezwaniem świętego Marcina w Opatowie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Do godziny 7 pozostało 11 minut na naszej antenie trasy Leny Krawic, a przy mikrofonie w studiu Radia Rodzina Judyta Eksner. Dzień dobry.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: To w pociąg towarowy, a nie pasażerski, miał uderzyć dron przy granicy z Polską. Do pokoju po raz kolejny wezwał papież. Trzeci mecz i trzecia wygrana. Polscy siatkarze bronią Mistrzostwa Europy. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku rosyjskiego drona wczoraj rano w pobliżu polskiej granicy była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan. Według wcześniejszych komunikatów polskiego i ukraińskiego przewoźnika kolejowego celem ataku miała być lokomotywa pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Kijów, który po południu dojechał do stolicy Polski.
2: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
3: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
1: Mówili komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan, a dopowiadał premier Donald Tusk. Tymczasem PKP Intercity utrzymuje, że jeden z dronów uderzył właśnie w lokomotywę składu pasażerskiego. Szef polskiego rządu na odprawie w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówił, że Rosjanie są gotowi użyć przeciw Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Premier dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Do pokoju po raz kolejny wezwał papież Leon XIV. Przypomniał wczoraj też o ofiarach zamachów terrorystycznych z 11 września. Zwracając się do wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra, Ojciec Święty zachęcił do modlitwy za tych, którzy stracili życie, ich rodzinę oraz wszystkich cierpiących z powodu przemocy i wojny.
5: Przed 2 dniami minęła 25. rocznica zamachów terrorystycznych z 11 września w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponawiam modlitwę za tych, którzy stracili wówczas życie oraz za wszystkich, którzy do dziś noszą w sobie rany tamtego tragicznego dnia. W czasie, gdy konflikty i przemoc przysparzają cierpienia tak wielu naszym braciom i siostrom, zachęcam wszystkich do modlitwy, aby Pan obdarzył świat swym darem pokoju. Pamięć o tragicznym wydarzeniu sprzed 25 lat skłania nas do ponowienia naszego zaangażowania na rzecz pokoju, przede wszystkim poprzez modlitwę, którą powierzamy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.
1: Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów przybyłych do Rzymu z różnych krajów, w tym grupy z Brazylii i Włoch. Zwrócił się również do motocyklistów.
4: Wiadomości ze świata sportu.
1: Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 w swoim trzecim meczu grupy B Mistrzostw Europy i zostali liderem swojej grupy z kompletem wygranych i punktów, a także bez straconego seta. Wcześniej wygrali z Portugalią i Izraelem. Podopieczni trenera Nikola Grbicza, którzy bronią tytułu, dziś mają dzień wolny, a jutro zagrają z Ukrainą.
6: Cztery minuty po godzinie 7:00. Dzisiaj jest poniedziałek, 14 dzień września. Nad Dolnym Śląskiem pochmurne niebo, deszczowe niebo. Może padać na terenie całego województwa w dniu dzisiejszym, a jednak jest ciepło, 20 stopni to temperatura maksymalna. We Wrocławiu będzie stopni 19, aktualnie 14 stopni na termometrach. Temperatura

0: oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.
2: Radio Rodzina.
3: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: Sześć minut po godzinie siódmej przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, słuchacie Radia Rodzina. Nadajemy dla Was prosto z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu. Zaczynamy od Błażeja Króla już teraz na naszej antenie.

0: I już 12 minut po godzinie 7 w pawilonie Czterech Kopuł ma miejsce interesująca wystawa Stulecie w rocznicę Wielkiej Wystawy Śląskiej Sztuki Średniowiecznej. I rzeczywiście w tym roku mija dokładnie 100 lat, od kiedy została udostępniona właśnie dokładnie w tamtym obiekcie także wystawa Śląskie Malarstwo i Rzeźba Doby Średniowiecza. Pozwolę sobie nie czytać tego po niemiecku. W 1926 roku właśnie, a wystawa odbywa się w pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, gdzie, jak podkreślałam na początku, równo 100 lat temu prezentowano śląską sztukę średniowieczną. Posłuchajmy, co na ten temat mówi dr Agata Stasińska, kuratorka tej wystawy.
1: Dlatego, że w 1926 w pawilonie ekspozycyjnym na wrocławskich Szczytnikach miała miejsce wielka wystawa śląskiej sztuki średniowiecznej, zorganizowana przez dwóch kuratorów, Braunego i Wizego. I to wydarzenie było, no powiedzmy sobie, karkołomne. Prawie ponad 280 zabytków ściągniętych w latach 20. na wystawę gigantyczną, ale też wystawę bardzo ważną naukowo. Dlatego, że ona zmieniła nasze patrzenie na śląską sztukę, sposób mówienia o niej. No dość powiedzieć, że do katalogu wracają nawet dzisiejsi studenci historii sztuki. Tak jest istotne. No i przede wszystkim przełom, jeżeli chodzi o muzealnictwo, czyli no prawdziwy rozmach i taki początek wielkich wystaw.
0: A co takiego ma w sobie sztuka średniowieczna, że wracamy do niej z takim rozmachem po 100 latach?
1: Myślę, że przede wszystkim ponadczasowość, ponieważ to, co my widzimy, czyli ten taki po prostu zachwyt nad formą tej sztuki, to tylko jedna jej strona. Ale warto wiedzieć, że ta sztuka zawsze powstawała po coś, zawsze czemuś służyła i te cele, to, co nam ta sztuka mówi, to jest właśnie ta zagadka, którą chcemy, żeby nasi zwiedzający odkrywali, no a my chcemy też im w tym pomóc.
0: Z pewnością są dzieła, które specjalnie na tę okazję opuszczą magazyny i ujrzą światło dzienne, i także my będziemy mieli okazję je zobaczyć.
1: Myślę, że tak, bo wielką zaletą organizacji wystawy czasowej jest to, że ściągamy obiekty z różnych muzeów, z magazynów muzealnych, a więc siłą rzeczy, których nie widzimy na co dzień, ale też ściągamy je z kościołów. Możemy je zaprezentować w innym anturażu. Otrzymaliśmy wiele zgód i też weszliśmy we współpracę z wieloma parafiami, więc tutaj z naszych lokalnych świątyń poprzywoziliśmy fantastyczne dzieła, czasami naprawdę monumentalne, i myślę, że we wnętrzach pawilonu z taką odpowiednią oprawą, z odpowiednim opisem, no mogą zaprezentować coś zupełnie innego.
0: No właśnie, coś zupełnie innego. Ja przyznam, że obejrzałam taki filmik promujący tą wystawę i tam była ona ukazana w dość ciekawy sposób, bardzo humorystyczny. Zapytałam też kuratorkę wystawy, Agatę Stasińską, czy na sztukę średniowieczną można czasem spojrzeć z przymrużeniem oka?
1: Kiedy włożymy odrobinę humoru, nagle się okazuje, że wyciągnąć z tych dzieł możemy o wiele więcej i trochę też tak podchodzimy do naszych oprowadzań. My przede wszystkim chcemy naszym zwiedzającym tą sztukę przybliżyć, czasem właśnie nawet z odrobiną humoru, ale przede wszystkim tak, żeby wynieśli z naszych oprowadzań, z naszych przekazów jak najwięcej, no i przede wszystkim tak samo jak i my dobrze się bawili podczas tych zwiedzań i tych wykładów.
0: No właśnie, dobrze można się bawić w pawilonie Czterech Kopuł. Wystawa potrwa do 30 grudnia, także czasu mamy bardzo dużo. Od poniedziałek nieczynne dzisiaj, gdyby ktoś miał ochotę się wybrać, ale od wtorku do niedzieli. I wystawie towarzyszy wiele wydarzeń towarzyszących, od wykładów przez oprowadzania kuratorskie, po takie oprowadzanie z elementami medytacji, ale także na przykład warsztaty tańca intuicyjnego, dlaczego by nie, oraz przeróżne warsztaty i takie aktywności dedykowane najmłodszym, ale także seniorom. Wszystko znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław. Jest to tam pierwszy artykuł i tam także cała rozmowa z Agatą Stasińską, kuratorką tej wystawy. Przypominam, to stulecie w pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu.

Wczoraj w Trzebnicy odbył się koncert Skolima, znanego artysty, który, jak się okazuje, mocno podzielił Trzebniczan. Niektórzy uważają, że no, nie godzi się zapraszać takiego artysty, którego teksty rzeczywiście są mocno wulgarne, kiedy słuchają tego dzieci. I zawrzała taka dyskusja, która już w przestrzeni internetowej od dawna ma miejsce. Taki krytyczny głos się pojawia, czy dzieci rzeczywiście powinny być zabierane na takie koncerty, czy powinno się jakoś oznaczać utwory, które nie są dedykowane najmłodszym. Ciekawa jestem, jakie jest wasze zdanie na ten temat.

0: Lady Punk na antenie Radio Rodzina. Już 30 minut po godzinie 7. Budzimy się, choć słońce wcale nie zaprasza nas do tego, żeby wstawać. Budzimy się muzycznie. Dzięki nam dostarczamy wam mnóstwo dobrej muzyki. Teraz na naszej antenie coś na pobudzenie szarych komórek. Kalendarium historyczne przygotowała je Ilona Baran. Zobaczymy, co ciekawego wydarzyło się 14 września.
1: Dzień dobry, dziś jest 14 września. Do końca roku pozostaje 108 dni. W 1309 roku malborski zamek został siedzibą wielkiego mistrza, a Malbork stolicą zakonu krzyżackiego. W 1788 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Jana III Sobieskiego, rzeźba dłuta Franciszka Pińska, umieszczona naprzeciwko Pałacu Łazienkowskiego. Wykonanie pomnika zlecił Stanisław August Poniatowski, by w ten sposób uczcić wodza Bitwy Wiedeńskiej. W 1998 roku papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę Fides et Ratio. Papież Jan Paweł II rok wcześniej odwiedził stolicę Dolnego Śląska. W 2001 roku odbyła się premiera filmu historycznego Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.

0: teraz czas na kalendarium muzyczne. To taki punkt obowiązkowy naszego poranka. Co wydarzyło się w muzyce 14 września?
1: 1959 roku w Norwegii urodził się Morten Harket, wokalista grupy A-ha, która w 1985 roku wspięła się na najwyższe miejsca list przebojów dzięki piosenkom.

1974 roku Eric Clapton zdobył pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych z singlem z piosenką I Shot the Sheriff. Był to oczywiście cover utworu Boba Marleya.

14 września 1968 roku w amerykańskiej telewizji wyemitowano pierwszy odcinek animowanej serii The Archies. Serial, który opowiadał o przygodach fikcyjnego zespołu, zawierał piosenki nagrane przez muzyków sesyjnych. Bazując na popularności serialu, zespół The Archies wylansował w 1969 roku utwór Sugar Sugar, który przez 4 tygodnie przebywał na szczycie listy przebojów w Stanach Zjednoczonych.

1978 roku urodził się Charlie Winston, wokalista, gitarzysta i autor piosenek. W 2007 roku Winston wydał swój debiutancki album studyjny zatytułowany Make Your Way.

14 września 2009 roku zmarł Patrick Swayze, aktor filmowy, tancerz i choreograf. Z przemysłem muzycznym związał się na krótko, nagrywając kompozycję, która trafiła na ścieżkę dźwiękową do filmu Dirty Dancing.

10 minut pozostało do godziny 8, a to zawsze na naszej antenie czas, a zazwyczaj czas, by zapowiedzieć poranną rozmowę porannego gościa. Dzisiaj będzie nim Mats Nissen, duński fotograf, dokumentalista i trzykrotny zwycięzca World Press Photo, takiej bardzo prestiżowej nagrody. Porozmawia z nim Natalia Wójcik, zapytamy o jego pracę jako fotografa, dokumentalisty. Zapytamy także, jak wyglądał proces fotografowania epidemii eboli w Afryce Zachodniej, a także jak wygląda praca dokumentowania konfliktów zbrojnych. Dotkniemy także kwestii etycznych. Na rozmowę poranną zapraszam o godzinie 8:10 na antenie Radia Rodzina.

0: Wznowiono ruch graniczny z Ukrainą. Tragedia w słowackich Tatrach, nie żyje młody polski turysta. Sezon grzybowy rozpoczęty. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą jest obecnie opanowana, a ruch odbywa się normalnie. Wczoraj w związku z zagrożeniem atakami bezzałogowych statków powietrznych po stronie ukraińskiej okresowo odprawy na przejściach były wstrzymywane. Premier Donald Tusk zapowiedział, że praca przejść będzie miała w najbliższym czasie specjalny charakter.
1: Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
0: Kreml już skomentował sytuację przy granicy z Polską. Twierdzi, że ostrzał w zachodniej Ukrainie wczoraj był wymierzony w wojskowe cele. Rosjanie chcieli zniszczyć infrastrukturę kolejową, którą transportowane są ładunki wojskowe z Europy, mówi szef sztabu dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych Jarosław Chojnacki.
2: Z ocen wstępnych wynika nam, że ponad 700 środków napadu powietrznego typu drony zostało użyte na Ukrainę oraz ponad 40 pocisków balistycznych.
0: Ukraińska kolej twierdzi, że celem rosyjskiego ataku mógł być pociąg dyplomatyczny, którym podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatr. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zebrali do Starego Smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze jedna inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został sprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza, że wreszcie doczekali się wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Przy tej okazji sanepid apeluje.
4: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
0: Ostrzegała Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju. Znowu podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za tę trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić, jadąc osobówką, 123 zł w sumie, ponieważ na każdej z trzech bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł. To jest o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2.
5: Cztery minuty po godzinie 8, poniedziałek, 14 dzień września. Na Dolnym Śląsku pochmurno i deszczowo. Dzisiaj popada właściwie w całym regionie. Maksymalna temperatura dla naszego województwa to 20 stopni. We Wrocławiu będzie stopni 19. Aktualnie mamy 15 stopni Celsjusza. Temperatura rośnie, pada deszcz. Wiatr wieje z prędkością do 15 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie.
6: Reklama.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Czas na naukę pływania w Aquapark Wrocław.

porannego gościa, a dziś będzie nim Mats Nielsen, duński fotograf, zdobywca WordPress Photo. Nieraz zdobył tą nagrodę. Porozmawia z nim Natalia Wójcik, o czym przekonacie się już za chwilę. Teraz na naszej antenie Marcin Rozynek.

0: Zapraszam na poranną audycję.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać trochę o pracy jako dokumentalista i fotograf, o etycznym kontekście tej profesji, a także o niektórych innych tematach związanych z fotografią. Naszym gościem jest Matt Nissen, fotograf z Danii, a także zwycięzca WordPress Photo. Dzień dobry.
3: Hello.
4: Hello.
5: Dzień dobry.
2: You've won, zwyciężyłeś 3 razy w prestiżowym konkursie fotograficznym. Jak to robisz, że jesteś w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, żeby zrobić zdjęcie, które zmieni i poruszy ludzi?
5: Staram się kierować aparat w stronę tych rzeczy, które są dla mnie najważniejsze. Szczerze mówiąc, nie myślę o tym, że jestem w odpowiednim czasie czy w odpowiednim momencie. Myślę raczej o tym, co jest dla mnie odpowiednim miejscem, gdzie czuję, że jest historia, która musi być opowiedziana,

0: I gdzie ja, jako indywidualista, mogę coś zmienić. Więc to jest to, co mnie interesuje.
1: Jak znajdujesz tematy, które chcesz fotografować?
2: There's so many stories that need to be told. There's so many places I like to be and photograph it. But in the end, you know, you need to choose and I'd rather stick.
0: Jest tak wiele historii, które muszą być opowiedziane. Jest tak wiele miejsc, w których chciałbyś być i je fotografować. Ale w końcu musisz wybrać. Ja raczej pozostaję w jednym miejscu przez dłuższy czas, albo wracam do niego, zamiast próbować opowiedzieć wszystko. Wybieram moje historie. W pewien sposób czuję, że te historie wybierają mnie. Czuję, że jestem czymś poruszony, że jestem wkurzony, że coś mnie martwi, albo że mam z czymś szczególny związek. I wtedy tam kieruję aparat. To jest to, na czym się skupiam. Przez ostatnie 10 lat fotografowałem wojnę kokainową, a potem całą drogę kokainy z Kolumbii, gdzie jest produkowana, przez Meksyk, do portów Europy, do Niemiec i Skandynawii, a także do gangów. Ta historia jest dla mnie bardzo ważna. Pracowałem i żyłem w Kolumbii przez wiele lat. Moja żona jest z Kolumbii. Obserwowanie konsekwencji handlu narkotykami w Europie bardzo mnie martwi i dlatego wybrałem tę historię. Dlatego ta historia wybrała mnie.
2: Makes me extremely worried, and so that's why I choose that story, or that's why that story chose me in a way.
1: In your photographs, jak powiedziałeś, w swoich zdjęciach opowiadasz o różnych problemach, które są ważne dla naszego globalnego życia, dla Ziemi, o rewolucjach, na przykład w Libii, albo epidemii eboli we wschodniej Afryce. W jaki sposób dokumentujesz tę sytuację? Czy po prostu jedziesz na miejsce i rozmawiasz z ludźmi, którzy są dotknięci tym problemem?
0: Ta część pracy nie jest najtrudniejsza. Właściwie po prostu wsiadasz do samolotu i przyjeżdżasz do nowego miejsca. To jest łatwa część. Trudna część to nawiązanie kontaktu z ludźmi na miejscu. Jak uzyskać dostęp, który jest potrzebny, żeby opowiedzieć historię i być wystarczająco blisko. Jak uzyskać fizyczny dostęp i wszystkie pozwolenia, których potrzebujesz. Potem pojawiają się prawdziwe problemy. Prawdziwe wyzwania. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze w mojej pracy. Jak zbliżyć się do ludzi, którzy żyją w dużo trudniejszych sytuacjach niż ja, którzy być może mówią w innym języku. Pod wieloma względami czasami jesteśmy bardzo różni. I właśnie moim zadaniem jest spróbować do nich dotrzeć, zbudować zaufanie. Mam takie przekonanie, że jeśli nie czuję historii, nie tylko jej nie widzę i nie tylko jej nie dokumentuję, ale naprawdę, jeśli nie czuję historii ludzi, którzy są przede mną, jeśli nie mam dla nich empatii, jeśli nie czuję tego nawet trochę, przez co przechodzą, to ludzie, którzy zobaczą te obrazy, nie będą czuć niczego. Moim zadaniem jest poruszyć odbiorcę, zaangażować go. A jedynym sposobem jest być bardzo zaangażowanym samemu.
1: Kiedy jedziesz do miejsca, do ludzi, którzy są dotknięci na przykład rewolucją czy epidemią, czy czasami czujesz, że nie jesteś tam chciany? Czy czujesz, że z aparatem pojawiasz się w nieodpowiednim momencie?
2: The most people who do not want photographers are people who have something to hide. It's my experience. It's people in power.
0: Większość ludzi, którzy nie chcą fotografów, to ludzie, którzy mają coś do ukrycia. Takie jest moje doświadczenie. To często ludzie u władzy, którzy obawiają się, że świat zobaczy, co się dzieje, że stracą twarz czy pozycję. Może chcą ukryć pewne rzeczy, a potem znaleźć różne wymówki. Dla własnego bezpieczeństwa, dlatego, że to nie jest dla nich przyjemne i tak dalej. Prawda jest taka, że najbardziej przerażeni ludzie często są bardzo wdzięczni, że przychodzę z moim aparatem i opowiadam ich historię. Oczywiście nie tylko jestem uprzejmy, okazuję szacunek i proszę o pozwolenie. Myślę, że to jest absolutne minimum, które możesz zrobić,
3: kiedy przychodzisz do kogoś, kto znajduje się w tak trudnej sytuacji. Ale kiedy przychodzisz jako człowiek, a nie jako zestresowany fotograf z aparatem, ludzie czują tę empatię, czują, że naprawdę cię to obchodzi. Większość ludzi jest bardzo wdzięczna, że spędzam czas, słuchając ich historii i że czuję, że ważne jest, aby przekazać je reszcie świata. Niektórzy ludzie uważają nawet, że dla nich daje to poczucie znaczenia w sytuacji, która pod wieloma względami wydaje się być bez znaczenia. Ta niesprawiedliwość, której doświadczają ludzie, mówi mi, że oni chcą, by świat wiedział, co się tutaj dzieje. Może wtedy ktoś coś zrobi, żeby to nie spotkało innych.
2: So maybe, you know, maybe someone will do something so it doesn't happen to others.
1: On your website, na twojej stronie internetowej możemy zobaczyć kilka serii, 9 zdjęć, które opowiadają różne historie. Jestem ciekawa i chciałabym przejść do serii zdjęć, które zrobiłeś we wschodniej Afryce podczas epidemii eboli. Na tych fotografiach możemy zobaczyć epidemię, ale też i ludzi, którzy noszą ubrania ochronne. Jak wyglądał proces robienia tych zdjęć? Czy również nosiłeś takie skafandry? Czy chciałeś być może bliżej ludzi? Nie miałeś ich na sobie.
4: Do you want to be very close to the people?
2: Covering Ebola is very complicated because I think we all remember Corona.
3: Fotografowanie eboli jest bardzo skomplikowane, ponieważ pamiętamy koronawirusa. Podczas pandemii koronawirusa musieliśmy się bronić. Jest dużo różnic pomiędzy fotografowaniem eboli a fotografowaniem koronawirusa. Ebola nie rozprzestrzenia się przez powietrze, ale jeśli się nią zarazisz, najprawdopodobniej umrzesz. Musisz być bardzo ostrożny, nie tylko ze względu na siebie, ale też po to, żeby nie przekazać wirusa innym ludziom. Możesz zakazić innych, nawet jeśli sam nie masz jeszcze żadnych objawów. Fotografowanie eboli było bardzo intensywne. Czasami również zakładałem odzież ochronną, ale nie wszystkie jej elementy, jak niektórzy ludzie na zdjęciach. Próbowałem zachować dystans pomiędzy sobą a każdym z ludzi, zwłaszcza kiedy byli chorzy. Było to przerażające. Zniszczyło całe społeczeństwo. Czuję, że w wielu miejscach było to bardziej dotkliwe dla ludzi, którzy już byli biedni. To oni cierpieli najbardziej. Wirusa nie obchodzi, czy jesteś biedny, czy bogaty, ale ludzie żyjący w takich miejscach często nie mają wiedzy, edukacji, ani nawet pieniędzy, żeby się ochronić. Znowu więc są najbardziej bezbronnymi ludźmi na tej planecie.
2: Or even the money to protect themselves are once again the most vulnerable people on this planet.
1: As you said, tak jak o tym opowiadałeś, myślę, że musiało być to bardzo trudne doświadczenie, też i pod kątem psychicznym. Jak sobie z tym poradziłeś? Co robiłeś, kiedy widziałeś na przykład ludzi, którzy umierają, albo dzieci dotknięte tym problemem?
4: People who are dying or children.
2: I remember speaking to one of these young men who got a job. He called himself.
3: Pamiętam, że rozmawiałem z jednym z młodych ludzi, którzy otrzymali pracę. Nazywał siebie obrońcą przed ebolą. Mówił, jesteśmy obrońcami przed ebolą. Idziemy i walczymy z nią. Walczymy i zajmujemy się ochroną zmarłych ludzi we właściwy sposób. Byli bardzo odważni. Zakładali te kombinezony dzień po dniu, wchodząc do domów, do najbardziej zniszczonych miejsc, zajmując się ciałami. To jest, wiesz, tak bardzo jak chcesz okazywać szacunek zmarłym, jest to również ogromne wyzwanie dla ciebie samego. Po śmierci ciało znajduje się w bardzo ciepłym środowisku i ludzie mogli być martwi przez dłuższy czas, zanim zostali odnalezieni. Stan ciała po wpływie ciepła i upływie czasu sprawia, że to naprawdę ciężka praca. Ale oni robią to z miłością do swoich bliskich, swojego kraju i swoich ludzi. I oczywiście jako fotograf to również jest wyzwanie. Będę szczery, to jest naprawdę trudne. Jesteś przestraszony, jesteś ostrożny, starasz się nie zarazić wirusem, a jednocześnie zmagasz się z rzeczami, które widzisz i słyszysz, krzykami, zapachami. To jest bardzo ciężkie. No ale w końcu wiesz, robisz to, bo w to wierzysz. I znajduję siłę w obserwowaniu tych żołnierzy eboli, którzy wykonują pracę o wiele trudniejszą niż moja. To naprawdę mnie motywuje, kiedy ludzie na całym świecie widzą te obrazy. Zmieniają się i w wielu przypadkach zaczynają się czymś zajmować po tym, jak zobaczą te zdjęcia. To mnie zachęca nie tylko do dokumentowania, ale naprawdę do tego, żeby doprowadzić pracę do końca, żeby ludzie zrozumieli i żeby otworzyć ich emocje.
1: Jak powiedzieliśmy, fotografowałeś na przykład rewolucję w Libii. Jak wygląda praca fotografa na pierwszej linii, na linii frontu?
3: Jest wiele sposobów, żeby być dokumentalistą. W większości rzeczy, które robimy, nie uważam za niebezpieczne. Ale kiedy pokazujesz kryzys, kiedy pokazujesz konflikty zbrojne, a ja wcześniej fotografowałem również wojny z narkotykami, to jest niebezpieczne. To jest skomplikowane. Naprawdę staram się przygotować tak dobrze, jak tylko mogę. Mamy odpowiednie kontakty, mamy szkolenia. Szkolenie z tego, jak poruszać się w warunkach konfliktu, jak deeskalować sytuację. Kiedy rozpocząłem pracę podczas wojny w Libii kilkanaście lat temu, w 2011 roku nie miałem takiego treningu. Nigdy wcześniej nie byłem przy bezpośrednim konflikcie zbrojnym. Byłem po prostu niedoświadczony. Podjąłem decyzje, których zdecydowanie nie podjąłbym dzisiaj. Więc każdemu, kto będzie pracował w takich miejscach, mogę tylko podkreślić, jak ważne jest zdobycie odpowiedniego przygotowania i przebywanie z ludźmi, którzy mają więcej doświadczenia niż ty. Ale w końcu to, co naprawdę pomoże ci być bezpiecznym, to twój instynkt, twój rozsądek i twoja intuicja. Kiedy coś jest dziwne, kiedy czujesz się nieswojo, to chyba dlatego, że coś nie jest w porządku. Kiedy nie masz zaufania do kogoś, może być ku temu powód. Lubię myśleć, że pracuję z myślą o długiej perspektywie. Czuję, że trudno byłoby mi sobie wybaczyć, gdybym podjął zbyt duże ryzyko. Więc to, co sprawia, że twoje zdjęcia są świetne, to nie ryzyko, które podejmujesz. To twoje zrozumienie kontekstu. To twoja możliwość zbliżenia się do ludzi przed twoją kamerą. To w końcu sprawi, że twoje zdjęcia będą świetne, a nie ryzyko, które podejmujesz.
1: Myślę, że podczas naszej rozmowy dotknęliśmy trochę tematu etyki i tego kontekstu pracy fotografa dokumentalnego. Czy kiedykolwiek miałeś moment wątpliwości, czy powinieneś opublikować konkretne zdjęcie albo go nie publikować?
3: Zdecydowanie. Mamy etyczne dyskusje, przemyślenia i wątpliwości. To jest część mojej pracy. Jest wiele aspektów tego problemu. Czasami chodzi o ludzi, których fotografujesz, jak wspomniałaś na przykład podczas epidemii eboli. Czy ludzie są w stanie wyrazić zgodę? Jeśli umierasz z powodu eboli, czy w ogóle rozumiesz, że jest tam fotograf? To są rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę. Jak mogę szanować wolność jednostki, a jednocześnie pamiętać o tym, jak ważna jest ta historia? Jest tam osoba przed obiektywem i ta osoba musi rozumieć, co się dzieje. Czasami również ktoś z jej rodziny musi to rozumieć i wiedzieć, czy to jest w porządku. Opowiem ci historię. Jedną z pierwszych historii, które robiłem jako młody fotograf, była podróż do Nigru, kraju afrykańskiego, gdzie ludzie umierali z głodu. W pewnym momencie, po wielu przeszkodach, w końcu przyjechałem do miejsca, gdzie ta historia się działa. To było miejsce, gdzie dziecko umierało blisko mnie. Nagle nie mogłem robić zdjęć. Po prostu nie mogłem. Zacząłem się poważnie zastanawiać, kim jestem, żeby robić takie zdjęcia. Dlaczego kieruję aparat na coś takiego? Co ja tutaj robię? Wyjąłem notes i po prostu zapisałem wszystkie swoje myśli i wątpliwości. I w końcu doszedłem do wniosku, tego wieczoru w Nigrze, że powinienem fotografować tych ludzi tak, jakby byli moją siostrą. Jak fotografowałbym moją siostrę, gdyby była w takiej sytuacji? Fotografowałbym moją siostrę z szacunkiem, z empatią, z troską, przede wszystkim z godnością. Ale jednocześnie próbowałbym zrobić zdjęcia, które byłyby tak silne, tak mocne, żeby mogły dotrzeć do całego świata. Bo jeśli twoje zdjęcia nie są mocne, nie będą miały żadnego wpływu. A gdyby moja siostra umierała tam, chciałbym, żeby świat zobaczył, co się dzieje. Chciałbym, żeby świat na to zareagował. Więc to była moja konkluzja tego dnia. Jeśli naprawdę zależy ci na tym, żeby pokazać ludziom pewne rzeczy i ich zmienić, musisz to zrobić z taką empatią, żeby nie tylko szanować jednostkę, ale też dotykać ludzi, a nie tylko ich straszyć, jak czasami się dzieje.
2: Not only do you respect the individual, but you also really touch people and not just scare them away, as I think is sometimes happening.
4: Is there any particular?
1: Czy jest może jakieś zdjęcie, które przywołuje u ciebie najmocniejsze wspomnienia?
3: Pytanie o to, jakie zdjęcie jest dla mnie najważniejsze, jest trochę jak pytanie o to, jakie zdjęcie z twojego życia albo jakie momenty z twojego życia pamiętasz. Bo robię to już od 20 lat, od kiedy byłem młodym chłopakiem. Mam wspomnienia, które prawdopodobnie kiedyś zapomnę. Mam zdjęcia, których nikomu nie pokazałem. Mam traumatyczne doświadczenia. Czasami nawet nie robisz zdjęć, bo sytuacja jest zbyt skomplikowana albo zbyt niebezpieczna. Ale przede wszystkim mam piękne wspomnienia niesamowitych krajów i niesamowitych ludzi, którzy mnie zaprosili. I to naprawdę stworzyło nie tylko moje zdjęcia, ale również ukształtowało mnie, moje połączenie ze światem, moje zrozumienie innych ludzi. Myślę, że to jest taki prezent, że udało mi się spotkać tak wielu ludzi w tak wielu miejscach, być tam z taką przyjemnością, z taką bliskością, z takim emocjonalnym połączeniem. Więc jedno zdjęcie, jedno wspomnienie to niemożliwe.
1: Powiedziałeś, że fotografujesz już od 20 lat. Jak rozpoczęła się twoja przygoda związana z fotografią?
3: Zakochałem się w fotografii, kiedy miałem 19 lat i mieszkałem w Wenezueli, w Ameryce Południowej. Studiowałem hiszpański i pracowałem jako wolontariusz. Kiedy byłem nastolatkiem, byłem aktywistą politycznym, próbując zmieniać świat poprzez aktywizm. Jednak coraz bardziej czułem się nieswojo i miałem wrażenie, jakbym znał prawdę. Z czasem coraz bardziej podobało mi się poszukiwanie, próbowanie zrozumienia rzeczy z każdej strony. Czułem, że potrzebowałem więcej niuansów. Czułem, że byłem zbyt pewny siebie. Byłem ciekawy tego, co dzieje się w odcieniach szarości, w tym czarno-białym świecie. Ale w każdym razie mój ojciec był aktywistą. I zawsze chciałem być kreatywny po prostu, dla samej kreatywności, żeby połączyć się ze światem w bardzo zmysłowy sposób, a nie w tradycyjnym, racjonalnym świecie. Więc zawsze chciałem dotykać rzeczy, słuchać muzyki, być naprawdę emocjonalnie inteligentnym, wyrażać to poprzez kreatywność, ale nie miałem takiego talentu. Moi rodzice próbowali nauczyć mnie muzyki, ale nie byłem dobry w grze na instrumentach.
2: Więc
3: była kreatywność, polityczna świadomość i po prostu ciekawość świata, chęć zobaczenia świata i spotkania innych ludzi, znalezienia empatii, bycia blisko innych ludzi. Ta kombinacja, ciekawość, kreatywność i polityczna świadomość doprowadziła do tego, że pewnego wieczoru chodziłem po ulicy w mieście nazywanym Merida i zdałem sobie sprawę, że z aparatem mogę połączyć trzy ważne dla mnie zainteresowania. Ciekawość, kreatywność i polityczną świadomość. Od tamtego momentu to było jak olśnienie. Od razu wiedziałem, że to jest to, co lubię robić. I to jest to, co wciąż robię dzisiaj. Kiedy jestem całkowicie zagubiony albo zaskoczony, wracam do tamtego momentu i pytam siebie, dlaczego się w to zaangażowałem? Co mną kieruje? Co chcę z tym zrobić? I to pomaga mi decydować o mojej przyszłości.
1: Obecnie jesteś bardzo doświadczonym fotografem dokumentalnym. Czy masz może jakąś radę dla kogoś, kto chciałby zostać dokumentalistą? Jak rozpocząć taką drogę?
3: Najlepsza rada, jaką mógłbym dać młodym dokumentalistom, to fotografować to, co jest dla ciebie ważne. Fotografuj coś, do czego masz szczególny dostęp, albo z czym masz szczególną więź. Może być to twój kumpel, ale może on mieć bardzo ciekawe historie albo bardzo ciekawy dostęp do czegoś, co dla mnie lub dla reszty świata byłoby bardzo egzotyczne. Fotografuj coś, co jest dla ciebie osobiście ważne i do czego masz szczególny dostęp. Nie próbuj kopiować innych fotografów. Wykorzystuj swoją wiedzę, swój wiek, swój dostęp, swoją płeć. Wykorzystuj to, co czyni cię wyjątkowym. Coś, czego inni fotografowie nie będą mogli zrobić. Możesz zrobić coś, czego ja nie mogłabym zrobić, czego nigdy nie mogłabym zrobić, bo nie jestem młodą kobietą z Polski i nie wiem, jak to jest być tobą. Pozwól sobie robić osobiste, prywatne zdjęcia, pełne empatii, pełne serca, a jednocześnie pełne kontekstu i zrozumienia tego, co musisz pokazać. To jest to, do czego zachęcam ludzi.
1: Na koniec naszego spotkania mam ostatnie pytanie. Czy jest coś, czego nie chciałeś albo nie chciałbyś fotografować?
3: Samo zdjęcie nie jest problemem. Problemem jest to, co dzieje się, kiedy je opublikujesz. Ponieważ jeśli nie kontrolujesz tego, zdjęcie, które zrobiłeś, może zostać użyte w złym kontekście. Jeśli zostanie połączone z konkretnym tekstem, jeśli zostanie wykorzystane przez określone grupy polityczne, zdjęcie może zostać źle zrozumiane albo zmanipulowane. Zdaję sobie sprawę, że problemem nie jest to, co fotografujesz, ale w jakim kontekście jest to zdjęcie używane, albo raczej w jakim kontekście nie powinno być używane. Zdjęcie może być prawdziwe. Kiedy je zrobisz, naprawdę coś się dzieje i zdjęcie nie jest zmanipulowane, ale później ludzie mogą je wykorzystać, dodawać do niego niewłaściwy tekst, nagłówek, albo prezentować je w bardzo złym kontekście. Wtedy może ono mieć kompletnie odwrotny przekaz do tego, co chciałeś osiągnąć. Dlatego jestem bardzo ostrożny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, z internetem. Dam wam przykład. Fotografowałem kartel narkotykowy w Meksyku. Kartel nazywany CJNG, czyli kartel Jalisco. Chciałem pokazać ich siłę i to, jak niebezpieczni są w tym biznesie kokainowym. Dla mnie to było bardzo ważne, żeby wykorzystać to zdjęcie właśnie w tym kontekście. Ale nagle ludzie z tego kartelu, którzy uważają, że są fajni, wierzcie lub nie, wykorzystali je prawie jak plakat, w stylu, patrzcie, jacy jesteśmy fajni. To jest kompletnie odwrotne od tego, co chciałem osiągnąć tym zdjęciem. Więc w wielu przypadkach ludzie mogą wybrać kontekst zdjęcia i wykorzystać je w zupełnie inny sposób. Dlatego jestem bardzo ostrożny. I właśnie dlatego potrzebujesz pełnej kontroli, tak dużej kontroli nad swoją pracą, jak tylko możesz mieć. Bo fotografia to siła, a siła może być źle użyta.
4: Our guest was Mats.
1: Naszym gościem był Mats Nissen, fotograf z Danii, a także zwycięzca WordPress Photo. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Work of documentary photographer looks like.
3: Thank you. Bardzo dziękuję.
5: Poranny gość. Radia Rodzina.

Czasami mówi się, że niespodzianki czyhają za rogiem, trzeba mieć tylko oczy szeroko otwarte i życie nas nieustannie zaskakuje. I właśnie ja w sobotę, będąc tutaj w radiu, przechadzałam się po budynku przy Katedralnej 4 i natknęłam się na grupę ludzi, którzy byli w przygotowaniu do celebracji. I bardzo mnie zaciekawiło, co też się tutaj ciekawego dzieje. No i po krótkiej rozmowie okazało się, że tutaj właśnie ma miejsce obrząd związany ze świętem trąb, Rosh Hashana, żydowski Nowy Rok. Dlaczego tutaj miało to miejsce? Zainteresowało mnie to od razu. Porozmawiałam z liderem, organizatorem. Okazuje się, że to wspólnota mesjańska Żydów chrześcijan właśnie spotyka się tutaj przy Katedralnej 4. Chwilę porozmawialiśmy, posłuchajcie sami. Może i was to zainteresuje. To święto trąb, więc na początku usłyszycie, już wiecie sami co.

0: Szanatowa się mówi. Słodkiego i dobrego nowego roku. 5787 mamy według obliczenia od stworzenia Ziemi. No i dołączamy w to święto dzisiaj, ale przede wszystkim święto trąb. Święto trąb, Jom Kippur, zapisane w Księdze Kapłańskiej, rozdziale 23. I my widzimy, jak to błogosławia i Żydów, i nie Żydów. I proszę zobaczyć, tu są dzieciaki z nami, im się też podoba.
1: Kim jesteście? Co tutaj się dzieje dokładnie?
0: Jesteście teraz na szabacie wspólnoty mesjańskiej, czyli Żydów chrześcijan, która nazywa się Beit Shomer, Dom Stróża. I mamy zaszczyt wynajmować tu w Centrum Duszpasterskim na Ostrowie Tumskim. Od maja miesiąca tu się zbieramy, a przedtem byliśmy na Kazimierza, też we Wrocławiu.
1: Pan jest organizatorem, czy też liderem tej wspólnoty? Jak to wygląda?
0: Tak, ja jestem liderem, nazywam się Eugeniusz, przyjechałem z Białorusi, mogę mówić na ruskim, na białoruskiej mowie. Z rodzinką tu jesteśmy, z trójką dzieci naszych i do nas dołączają ludzie z Polski, miejscowi, z Ukrainy, z Białorusi i również są parę rodzin z Izraela. Przyjeżdżają i Bóg ich dotyka, im się podoba, bo to jest Słowo Boże. Tak musi być.
1: Jak będzie wyglądać ta celebracja? Bo tutaj widzę pięknie zastawione stoły, dużo muzyki.
0: Będzie jak klasyczne nabożeństwo wzorcowane z Dziejów Apostolskich 2:42, czyli będzie wspólny śpiew, modlitwa, biblijne nauczanie, relacje, społeczność i oczywiście poczęstunek, no jakby z niego. Także te wszystkie cztery elementy staramy się kontynuować.
1: A ja mam też takie pytanie o samą tą wspólnotę, bo wydaje mi się, że ona nie jest dosyć dobrze znana, czy też popularna w Polsce, bo ja przyznam szczerze, że pierwszy raz się z tym spotykam.
0: Niektórzy odnoszą nurt mesjański do jak judaizmu mesjańskiego, a jest takie podejście jak nurt jeden z ewangelicznych, jak chrześcijan, tylko że Żydzi wierzący w Chrystusa, w Jezusa Chrystusa. I powiem tak, to nie jest szerokie oczywiście, nie tak jak Kościół katolicki w mniejszości, ale to istnieje w wielu miastach, takie wspólnoty istnieją w Warszawie, w Gdańsku, tu we Wrocławiu, słuchajcie, i gdzieś jeszcze są grupy przy kościołach lub grupy domowe, nie wszystkich znamy.
1: To może, jeśli będą nas słuchać właśnie osoby, które chciałyby dołączyć, spotkać się, jest taka szansa. Tutaj, jak często się spotykacie? Jak was znaleźć?
0: Jak najbardziej. Co sobotę od godziny 12, katedralna 4, mamy takie pozwolenie od braci katolików tu się gromadzić w tej cudownej sali. I słuchajcie, no... Co sobotę zapraszamy za naszym szabatnim stołem. Znajdzie się miejsce dla wszystkich. Do nas już przychodzili z różnych kościołów, ze wspólnot charyzmatycznych, z Neo, Kochotomenatu i razem modlimy się za Izraela i błogosławiamy również nasze narody. Chcę powiedzieć, że jedna postać, Jeszua Mesjasz, Jezus Chrystus, który nas wszystkich łączy, to jest najważniejszy w tym wszystkim, w naszej wspólnocie, w naszych spotkaniach, szabatach. I On właśnie pozwala się jednoczyć chrześcijanom z różnych denominacji, bo wierzymy, że to są czasy ostateczne i tylko Jego postać, Jego osoba będzie nas wszystkich przyciągać, Jego piękno. Także kochani, zapraszamy więcej poznawać Boga i Jego żydowskie korzenie.
1: Bardzo dziękuję i życzę pięknej celebracji dzisiaj.
0: Zapraszamy. Shalom.
2: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Straż Ochrony Kolei ma dostać nowe uprawnienia. Premier ostrzega, Rosja może nasilić ataki. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna wszedł na wieżowiec. Joanna Wyleżą. Zapraszam na wiadomości. Jutro pod obrady Rady Ministrów ma trafić projekt ustawy przygotowanej przez resort infrastruktury, a w nim nowe przywileje dla Straży Ochrony Kolei i surowsze kary dla kierowców. Funkcjonariusze mają otrzymać uprawnienia do nakładania mandatów za naruszenie przepisów w ruchu drogowym na równi z policjantami. Zmiany zakładają także automatyczne zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy wjadą na przejazd kolejowy mimo opuszczonych rogatek i sygnałów zakazujących wjazdu. Jeśli projekt jutro zostanie przyjęty, szybko zostanie skierowany do Sejmu i Senatu. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega premier Donald Tusk i dodaje, że przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb. To po tym, jak wczoraj rano Rosjanie zaatakowali kilka celów na Ukrainie tuż przy granicy z Polską.
1: Według Donalda Tuska Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
2: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
1: A wczorajszy atak na cele wzdłuż polskiej granicy w świetle ostatnich ostrzeżeń ze strony polskich i sojuszniczych służb oraz patrząc na taktykę Kremla, nie powinien być dużym zaskoczeniem.
2: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
1: Rosjanie w niedzielę nad ranem uderzyli w kilka punktów wzdłuż polskiej granicy, w tym hub kolejowy i stację benzynową w okolicy Dorohuska.
0: A relację przygotował Cezary Jaszczyk. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokoschrony. Budynek ma 310 metrów, to nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz także wszedł na jego elewację bez zabezpieczeń. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 15 tysięcy osób modliło się wczoraj z papieżem na placu Świętego Piotra. Południową modlitwę Anioł Pański poprzedziło rozważanie, w którym Leon XIV, odwołując się do Ewangelii, mówił o potrzebie przebaczania, które może wyzwolić człowieka.
4: Dono e perdono sono alla base della nostra esistenza.
5: U podstaw naszego istnienia leżą dar i przebaczenie. Wszystko otrzymujemy od Boga z czystej miłości, a nikt z nas nie może powiedzieć, że w sposób doskonały odpowiada na tak wielką dobroć. Dlatego bezinteresowność, z której wyrasta nasze życie, jest także najlepszą zasadą wzajemnych relacji. Doświadczamy tego każdego dnia. Przebaczenie jest niezbędne, a bez niego nie sposób żyć w pokoju. Prędzej czy później w ludzkich sercach i między ludźmi rodzą się konflikty, oskarżenia, urazy i pragnienie zemsty, które niszczą relacje, rozbijają rodziny i rozpętują wojny.
0: Na zakończenie papież prosił o wstawiennictwo Maryi, Matki Miłosierdzia, aby pomogła przebaczać także wtedy, gdy trudno uczynić pierwszy krok.
6: Sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pochmurno, deszczowo, słońcem. Jeśli wyjrzy, to tylko chyba na chwilkę. Natomiast rozgości się na niebie jutro. Nad Dolnym Śląskiem ma być ciepło i słonecznie w dniu jutrzejszym nawet 23 stopnie. Dzisiaj nieco chłodniej, bo maksymalna temperatura to 20 stopni. We Wrocławiu aktualnie mamy stopni 15 i temperatura rośnie bardzo, bardzo powoli.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 6 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się w poniedziałek. Dzisiaj jest 14 dzień września. Dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym, jeśli dobrze pamiętam. Tak, więc walczmy od samego rana. Róbmy fajne rzeczy w pracy. Tego Wam życzę. Ale krótko teraz, co przed nami. O 9.15 przegląd prasy. Zapraszam. A następnie o 9.30 porozmawiamy z Agnieszką Bresl ze Stowarzyszenia Kobietostan o tym, co szykują, co wydarzyło wydarzy się w najbliższym czasie, zarówno we wrześniu, jak i w październiku. Zapraszam gorąco, to po godzinie 9.30, a teraz na naszej antenie zrobi się trochę energetyczniej. Patricia Russian.

0: Czas na przegląd prasy w Radiu Rodzina. Ze mną w studiu już jest Ilona Baran. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Rozpoczynamy przegląd, a rozpoczynamy od spaceru śladami kobiet, które zapisały się w historii Wrocławia. Bezpłatny spacer z niespodziankami. 19 września odbędzie się taki spacer, który staje się częścią dziejów miasta i to również w czasach, gdy uważano, że kobiety powinny się zajmować wyłącznie domem. Będą fascynujące opowieści, spotkania, niespodzianki i prezenty. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść. Przez wieki wrocławianki były niemal niewidoczne, ponieważ ich życie toczyło się w sferze prywatnej, brakuje ich nazwisk w monografiach miasta, bo aż do początku XX wieku kobiety rzadko miały szansę trafić do polityki czy historii militarnej, ale bez nich Wrocław nigdy nie osiągnąłby sukcesu. Tak czytamy w broszurze. I uczestnicy spaceru wyruszą o godzinie 12 z placu Nankiera przy Mauzoleum Piastów Śląskich we Wrocławiu, a pożegnają się przy ratuszu. Po drodze odwiedzą kilka miejsc, a przede wszystkim właśnie będą mieli okazję poznać niezwykłych kobiet, na przykład takich jak Anna Czeska, królewna z rodu Przemyślidów, czy himalajstka Wanda Rutkiewicz. Zostajemy przy aktywnościach. Tak, biegiem przez Kozanów. Możesz zapisać się na bieg z kozą do 20 września. Można zapisać się na bieg, który odbędzie się 3 października na Kozanowie. I on to będzie kolejna edycja, trzecia już, biegu z kozą. Organizatorzy zaplanowali również biegi dla dzieci i dorosłych przez Park Zachodni, a także no, różnego rodzaju warsztaty edukacyjne, atrakcje, konkursy. Trzecia edycja to dla nas nie tylko kontynuacja, ale także wyraźny sygnał, że tworzymy cykliczne przedsięwzięcie z potencjałem na kolejne lata. W 2024 łączna liczba biegaczy wynosiła ponad 440 osób, a rok później było ich już ponad 600. Tak mówi Fundacja Animada, która organizuje ten bieg, więc jeżeli ktoś ma ochotę, mieszka na Kozanowie, dołączyć
0: pobiegać do... Pobiegać z kozą.
1: Tak, pobiegać z kozą na Kozanowie, to już do 20 września do godziny 23.59 trwają zapisy, a bieg dzieci rozpocznie się o 10.30, a o 12.00 będzie ten bieg główny. Po takich aktywnościach przenosimy się, aby odpocząć w ciszę, która staje się dziś prawdziwym luksusem. Jedna z gazet opisuje ranking najspokojniejszych i najcichszych wysp świata. Na jego szczycie znalazła się Stewart Island w Nowej Zelandii. To trzecia pod względem wielkości wyspa tego kraju, ale mieszka na niej zaledwie 400 mieszkańców. Aż 85% jej powierzchni zajmuje park narodowy. Nie ma głównych dróg, jest za to około 280 km szlaków, lasy, zatoki i przede wszystkim bardzo, bardzo mało hałasu. Co ciekawie, na wyspie żyje około 20 tysięcy rzadkich ptaków kiwi i to oznacza, że na jednego mieszkańca przypada mniej więcej 50 tych niezwykłych ptaków. Kojarzysz ptaka kiwi?
0: Tak, kojarzę. Wygląda tak. Jak kiwi.
1: Dokładnie. Jakich jest w tym rankingu? W pierwszej dziesiątce znalazła się również wyspa w Brazylii, Australii, Anglii, Malezji, Tajlandii, Kambodży, Indii i USA. Więc jak ktoś ma ochotę na ciszę, no to
0: musi daleko pojechać.
1: To musi daleko pojechać, dokładnie daleko, ale dla tych ptaków to się opłaca.
0: Tak? Ja nie wiem, czy one są takie...
1: Ładne są, no co ty. No.
0: Ale czy można się z nimi zaprzyjaźnić, a może one są takie, że wiesz, no atakują?
1: Poczytamy.
0: Albo są głośne, może tak naprawdę...
1: Słuchaj i wrócisz do naszych słuchaczy z tą odpowiedzią. Czy one są faktycznie atakujące?
0: Ciekawe, czy jakie jest najspokojniejsze miejsce we Wrocławiu?
1: O, to byłby ciekawy ranking.
0: No, ale
1: żeby nie
0: jechać
1: daleko.
0: Mi się wydaje, że w kościele właśnie jest taka cisza i czasami można się tam schronić przed hałasem.
1: To nie? Na pewno, to na pewno.
0: No dobra, no to wszystkim życzymy...
1: Teraz który kościół jest najciszy?
0: Trzeba byłoby to sprawdzić, rzeczywiście. Życzymy pięknego dnia. Dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym. My już działamy w tej kwestii. Pracujemy intensywnie, tutaj relaksujemy się właśnie. Umilamy
1: tak?
0: sobie ten czas. Umilamy sobie ten czas w pracy. Małymi przyjemnościami to jest ważne. Pamiętajcie, małe przyjemności. Ulubiona kawa.
1: Właśnie.
0: Kawa. No właśnie, może kawa. Dobrego dnia.

Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Już mamy teraz na zegarach 36 minut po godzinie 9. Jest ze mną w studiu Agnieszka Bressler ze Stowarzyszenia Kobietostan. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Porozmawiamy o tym, co przed nami, bo zbliża się dosyć taki duży projekt, mogę to nazwać Femini City.
1: Tak, festiwal.
0: Festiwal,
1: właściwie.
0: Festiwal, tak, to jest odpowiednie słowo, ale także taki flash mob, o którym czytałam w internecie. I o tych dwóch kwestiach chciałabym porozmawiać oraz oczywiście o waszym spektaklu, który także się pojawi na festiwalu Femini City. Ale może na samym początku, dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Stowarzyszenie Kobietostan, czym się zajmujecie, kilka słów.
1: Jesteśmy wrocławską organizacją, mówimy, równościową, która równość rozumie jako taką rzecz trochę bez względu na płeć, na status społeczny, która za pomocą narzędzi artystycznych, zwłaszcza teatru, chce budować przestrzeń spotkania, rozmowy, dialogu i niwelować te dzielące nas mury czy bariery.
0: No i właśnie często przekraczacie te mury, bo działacie też na przykład z osobami osadzonymi, prawda?
1: Tak, głównie z kobietami. Od wielu już lat prowadzimy różne projekty, spektakle, warsztaty w zakładach karnych.
0: A teraz przyszła pora na mamy troszeczkę, tak? Bo Matkopolis troszeczkę mówi o takim świecie matek, dobrze to rozumiem?
1: Tak, tak. Ja sama stałam się mamą 2 lata temu i myślę, że to było takim bodźcem do tego, żeby przyjrzeć się temu wątkowi. Matkopolis, spacer po braku, to nasza propozycja w ramach festiwalu Femini City, spektakl wyreżyserowany gościnnie przez Mikę Kedves z Węgier. Spektakl jest przewrotną opowieścią o macierzyństwie w przestrzeni miasta, postrzeganej jak gra komputerowa, gdzie mamy kolejne levele, które musimy przejść i przeszkody do pokonania, i w taki humorystyczny sposób pokazuje w krzywym zwierciadle to, z czym się zmaga młoda, świeżo upieczona mama, która walczy z wysokimi krawężnikami, brakiem przewijaków i chyba przede wszystkim złowrogimi spojrzeniami.
0: A czy tak jest w istocie? Trudne było to dla ciebie, te początki macierzyństwa, bo mówisz, że to taka świeża sprawa?
1: Bardzo. Znaczy, ja byłam bardzo zaskoczona. Mhm. Wydawało mi się, że zwłaszcza teraz przy tym niżu demograficznym, który przechodzimy, kobieta z dzieckiem jest w przestrzeni publicznej mile widziana. Nic bardziej mylnego. To znaczy, to dziecko nie jest mile widziane. Ono się nie stosuje do zasad społecznych, jest głośne, porusza się w innym tempie, nie pasuje. Wiele przestrzeni nie jest dostosowanych do tego, żeby tam nawet wejść z tym wózkiem, a co dopiero mieć wystarczająco dużo przestrzeni, żeby to dziecko nakarmić, przewinąć. Wysokopodłogowe tramwaje, które jak na złość przyjeżdżają 3 pod rząd, kiedy ja się najbardziej spieszę, to taki już klasyk. I teraz już jest łatwiej, kiedy już mój synek jest większy, ale te początki były trudne, ja się zmagałam z zupełnie nowym doświadczeniem i to miasto było nieprzyjazne.
0: Ja myślę, że ten głos jest bardzo ważny, bo ja też mam 2 dzieci i też nie są duże, natomiast wydaje mi się, że po prostu wiele kobiet przyjmuje to za taki naturalny stan rzeczy, tak po prostu jest trudno, nie może być inaczej, a ten głos jest bardzo ważny, bo to też podejmuje taką dyskusję wokół tego, co możemy zrobić, żeby nam było lepiej, żeby też tym dzieciom było lepiej w tej przestrzeni, prawda?
1: Tak, tworząc też ten spektakl, też dużo rozmawiałyśmy o tym, bo jest to scenariusz napisała dla nas Sandra Schwartz, ale na podstawie wywiadów, które Iwona Konecka przeprowadziła z mamami i też z ojcami tutaj we Wrocławiu, i dużo rozmawialiśmy wtedy o tym, że różne środowiska mają taką możliwość lobbowania. Powiedzmy, nie wiem, na przykład są to właściciele psów albo rowerzyści i oni jakby walczą o jakieś swoje przestrzenie i prawo w obrębie miasta. A ci młodzi rodzice, te młode mamy, one zwyczajnie już nie mają przestrzeni, one nie mają sił, żeby się teraz zebrać i zacząć lobbować. I dosyć szybko się też zapomina o tym, jak to może być trudne, to poruszanie się w labiryncie miasta. I w taki zabawny, półgorzki, półsłodki sposób o tym mówimy w spektaklu.
0: Kiedy będziemy mogli obejrzeć ten spektakl?
1: Matkopolis jest naszą propozycją na trzeci dzień festiwalu, na niedzielę. Prezentować go będziemy w sali laboratorium o godzinie 15.30 i 18.00 w niedzielę 4 października.
0: A sam festiwal Feminicity to, z tego co pamiętam, 5 różnych spektakli z 5 różnych krajów, zgadza się?
1: Tak, i też nie tylko spektakle. Bardzo nam zależało na tym, to jest pierwszy raz, kiedy my jako Stowarzyszenie Kobietostan tworzymy festiwal i mamy możliwość zaproszenia wrocławskiego widza na takie spotkanie. Zależało nam na tym, żeby to właśnie rzeczywiście było spotkanie i żeby to nie były tylko spektakle, ale też takie przestrzenie do rozmowy, do jakiegoś samorozwoju, do może poszerzenia swojej perspektywy. Mamy 5 spektakli, które do nas przyjeżdżają poza tym naszym polskim, który tak naprawdę jest produkcją polsko-węgierską, bo tak jak mówiłam, Emike Kedves z Węgier reżyserowała. To przyjeżdżają również spektakle z Rumunii, Francji, Słowenii i Serbii. I to wszystko są spektakle, które dotyczą jakoś kobiet, które podejmują tematy ważne dla kobiet w danym kraju, w danym mieście, gdzie te produkcje były realizowane, a to wszystko w ramach międzynarodowego projektu Feminicity, pod taką samą nazwą jak nasz festiwal. I towarzyszyć tym pokazom będą debaty, spotkania po każdym ze spektakli, warsztaty bezpłatne, otwarte dla wszystkich i 4 wystawy. A takim wydarzeniem towarzyszącym, które otwiera cały festiwal, jest Zejście, zdarzenie performatywne Stowarzyszenia Kobietostan, czyli taka druga nasza propozycja stworzona z udziałem i we współtwórstwie dwunastki wrocławianek, które w takim procesie warsztatowym z nami wybierały tematy i tworzyły to zdarzenie performatywne, spektakl.
0: I to Zejście, zdradzisz, o czym jest, o czym traktuje? Czy to jest póki co niespodzianka?
1: Nie. To Zejście miało już taki swój pokaz premierowy w maju, więc to jest jakby drugie i ostatnie powtórzenie. Mhm. Jeżeli ktoś się w maju nie załapał, to ma teraz ostatnią szansę. Zejście jest takim wielkoformatowym zdarzeniem performatywnym, gdzie widz porusza się pomiędzy stacjami. One są zbudowane z różnych materiałów tekstowych, ruchowych, muzycznych. Naszym punktem wyjścia była podróż bohaterki, taka książka psychologiczno-filozoficzna, która mówi o cykliczności życia kobiety i też o tym punkcie najniższym, punkcie zejścia, który jest punktem schowania się przed światem. Trochę w tym działaniu podejmujemy temat depresji, wycofania i staramy się go przekuć, jakoś wywrócić na drugą stronę. To jest takie działanie eksperymentalne, w którym widz buduje swoją własną drogę, ale też swoją własną interpretację i opowieść. Może wejść w interakcję z różnymi stacjami czy scenami, może nawet zagrać w którejś z nich, jeśli chce, a może być po prostu obserwatorem. Jest to taki zbiorowy portret 12 kobiet, które się zmagają. Takiego bym chyba użyła słowa najbardziej.
0: Bardzo ciekawe i z taką możliwością pogłębienia jeszcze tego doświadczenia, o ile dana osoba będzie miała taką gotowość i chęć. Interesująca propozycja, naprawdę, ja się poczułam zaintrygowana.
1: Cieszę się.
0: I chciałam jeszcze poruszyć temat tego flashmobu, bo to jest ciekawe. 27 września karmimy piersią na Świdnickiej.
1: Tak.
0: Nie pytam, co się wydarzy, bo sama nazwa wskazuje. O co chodzi? Dlaczego?
1: To jest nasza taka uwertura do festiwalu, w jakiś sposób zaproszenie na festiwal. Tworząc spektakl Matkopolis, to był jeden z pierwszych obrazów, który nam się pojawił wspólnie z Iwoną Konecką, która ze mną współprowadzi stowarzyszenie. Zamarzyło nam się zobaczyć dziesiątki kobiet karmiących piersią w jednym miejscu. Jak taką falę rażenia. To jest kolejny taki temat, o którym się powinno moim zdaniem więcej mówić, o tym, że nadal karmienie piersią w przestrzeni publicznej nie jest wystarczająco znormalizowane, nie jest wystarczająco jakby aprobowane, powiedziałabym, społecznie. ta akcja, ten flashmob jest takim właśnie spotkaniem kobiet karmiących, które w tej wspólnocie wielu kobiet mogą poczuć większą siłę, żeby usiąść, żeby wspólnie nakarmić swoje dzieci. Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać jak najwięcej mam, więc jeżeli słuchają nas teraz jakieś mamy karmiące piersią, to bardzo serdecznie zapraszam. 27 września, to jest niedziela o 12 pod Barbarę na ulicy Świdnickiej. Można do nas wcześniej napisać, odezwać się, a można po prostu tego dnia się stawić, zjawić. Jeżeli dziecko akurat nie będzie chciało jeść, nic nie trzeba, nie ma żadnego problemu. Chodzi nam o to, żeby się spotkać w jak najszerszym gronie i żeby zająć przestrzeń, zająć miasto.
0: No, brzmi jak taka odezwa po to, żeby właśnie zmieniać tą przestrzeń. Drogie słuchaczki, jeśli teraz nas słyszycie i też czasami frustruje was to, że nie możecie spokojnie nakarmić swojego dziecka wtedy, kiedy ono właśnie tego najbardziej potrzebuje, to jest ta przestrzeń, gdzie możecie temu gniewowi niejako frustracji, ale też chęci takiej zmiany dać wyraz. Cóż jeszcze możemy powiedzieć? Ja zapytam też ciebie o to doświadczenie właśnie z karmieniem piersią może i w ogóle z tym, jakie doświadczenia jeszcze wybrzmiały podczas pracy nad spektaklem Matkopolis?
1: Pamiętam taki moment, kiedy mi się wydawało, jak zostałam mamą, że karmienie piersią jest zupełnie okej i że mogę to robić wszędzie. I pamiętam moment, kiedy karmiłam mojego synka, takiego naprawdę małego, dwumiesięcznego w restauracji i stolik obok dosyć ostentacyjnie wstał i przeniósł się do innej sali, ponieważ byli tym zniesmaczeni. I zdałam sobie wtedy sprawę z istnienia w ogóle jakiegoś zupełnie nowego rozdziału i problemu społecznego. I to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie. Jakoś pewnie jedna z tych pierwszych cegiełek, która doprowadziła do tego, że kiedy wybierałyśmy temat naszej polskiej produkcji w ramach projektu Feminicity, to ja zaproponowałam ten temat przestrzeni publicznej kontra macierzyństwo. Teraz mój synek ma 2 latka, ja go nadal karmię piersią. I to jest bardzo trudne teraz już, bo jeszcze czym innym jest przyzwolenie na karmienie piersią niemowlęcia, a czym innym jest takie społeczna ocena tego, że karmi się dziecko, które już mówi
0: i biega.
1: I pamiętam, i jakby rozumiem to, bo pamiętam, że ja też miałam w sobie taką ocenę, kiedy jeszcze nie byłam mamą i wydawało mi się to jakoś trochę dziwne. Zupełnie mi się teraz tak nie wydaje. I rozumiem, że to, jak długo karmię piersią, to jest zależne ode mnie i od mojego dziecka, od tego, jak długo my tego chcemy i potrzebujemy. Im dłużej to będziemy robić, tym jakby więcej będzie to nam nadal przynosić korzyści. I chciałam bardzo, żeby ten temat był częścią tego doświadczenia Feminicity. Zresztą mamy taki rozdział w naszej grze komputerowej Feminicity, która jest jakby osią tego spektaklu. Część, która nazywa się Karmienie piersią. Natomiast to nie są tylko moje historie. To są historie wielu różnych matek, które podzieliły się z nami takimi różnymi obrazkami z przestrzeni Wrocławia. Niektóre dla mnie były zaskakujące. Mamy tam na przykład postać mamy wielu dzieci, 6 dzieci, która nam opowiada o tym, jak kiedyś nie było dostępnych publicznych toalet i jak w ogóle zmieniło się miasto przez te lata, kiedy ona jest mamą i że dzisiaj jest dużo łatwiej. To jest też taka cenna perspektywa, nie? Że ta przestrzeń się zmienia. Natomiast to, jak my byśmy chciały, żeby ona się zmieniła, to przede wszystkim dotyczy właśnie tej oceny społecznej, czy braku jakiejś aprobaty, przyzwolenia. Chciałybyśmy, żeby miasto było bardziej życzliwe. I to jest jeden z tematów, który chcemy poruszyć też podczas rozmów, bo tak jak już wspominałam, zależy nam na tym, żeby Festiwal Feminicity był spotkaniem kobiet. Już pierwszego dnia w piątek, tuż po zejściu, tym zdarzeniu performatywnym, zapraszamy do debaty w formule long table. To jest taka formuła, w której każdy może usiąść przy stole i zabrać głos. Nie ma zaproszonych gościń czy specjalistek, które siedzą i debatują, tylko jest wspólny stół, podsunięte są tematy wyjściowe. Trwa to taki format 1,5 do 2 godzin, w trakcie których każdy może usiąść, wypowiedzieć się, jakby zaznaczyć, i zależy nam na spotkaniu różnych głosów. I dlatego też staramy się ten festiwal budować w partnerstwie z różnymi organizacjami wrocławskimi, które działają na rzecz kobiet. Począwszy od Fundacji na Rzecz Równości czy Wrocławskiej Rady Kobiet, aż po akcję ogólnopolskiego strajku kobiet. Także mamy też nadzieję na takie spotkanie różnych środowisk przy tym wspólnym stole, i ta piątkowa otwierająca debata jest takim jakby symbolem tego, co nas czeka na
0: tak,
1: festiwalu.
0: Też jakie zmiany mogą zajść i co się może zmienić w naszych głowach, niejako sposobie postrzegania mam i miasta. Ze mną Agnieszka Bressler ze Stowarzyszenia Kobietostan. Bardzo dziękuję za rozmowę i najbliższe wydarzenie to flashmob Karmim Piersią na Świdnickiej 27 września, a później spotykamy się na festiwalu Feminicity 2 października.
1: Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam.

0: Serdecznie pozdrawiam Radio Rodzina, nazywam się Mietek Szczesiak i życzę Wam wszystkiego dobrego.
1: Hi, this is Krista Berg and you're listening to Radio Rodzina.
2: Witajcie kochani, nazywam się Kasia Klik, niech Wam się dobrze powodzi.
3: Hi, we are Ace of Base on Radio Rodzina.
4: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, przysyła Grzegorz Turnał.

0: mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Polskie służby nie potwierdzają informacji o ataku na pociąg pasażerski. Są kolejne komentarze po rosyjskiej akcji dronów przy polskiej granicy. Nasze dzieci garbią się na potęgę, aż 90% ma wady postawy. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że wczoraj rosyjski dron trafił m.in. w lokomotywę pociągu pasażerskiego o relacji Kijów-Warszawa. O ataku informowali przedstawiciele ukraińskiego przewoźnika kolejowego, ale i PKP Intercity. Podczas wczorajszej odprawy komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan mówił jedynie o tym, że Rosjanie trafili dronem w lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy.
2: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
1: PKP Intercity utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Pociąg ten z dużym opóźnieniem dojechał wczoraj do stolicy. Terroryzm rosyjski to nie tylko pułapka, on puka do drzwi Europy, on już przeszedł przez te drzwi, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski w ten sposób skomentował atak rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę, tuż przy polskiej granicy.
3: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą one kręgosłupa. Głównym powodem jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka dr Justyna Bolda.
5: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
1: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, by dzieci, gdy się uczą w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Metropolita katowicki zainaugurował rok katechetyczny. Podczas mszy świętej w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach arcybiskup Andrzej Przybylski dziękował katechetom za ich wieloletni, często niedoceniony wysiłek i podkreślał:
6: jeśli my czegoś się domagamy dla swojego miejsca, dla nauczania religii, to jak nam czasem imputują, nie robimy tego dla interesu Kościoła, dla naszych zarobków, dla naszych pieniędzy. Choć mamy do tego prawo, my nie możemy inaczej. Nie możemy nie mówić, nie możemy nie głosić, nie możemy nie prowadzić ludzi do zbawienia. Nie możemy zobojętnieć, czy dzieci chodzą na religię, czy nie, czy wierzą w Boga, czy nie. Nie możemy, bo to jest wola Boża.
1: Arcybiskup Przybylski wskazywał także na potrzebę wychowania młodych do odpowiedzialnego korzystania z wolności. Dbamy o ich dobrostan, staramy się zabezpieczyć, zaopiekować dzieci, ale nie pracujemy nad wolą, powiedział jego zdaniem. Młody człowiek potrzebuje nie tylko ochrony i możliwości wyboru, ale także formacji, która pomoże mu wybierać dobro.
7: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
8: 4 minuty po godzinie 10 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 16 stopni. Zgodnie z tym, co synoptycy tutaj przewidują, pada deszcz. Na Ostrowie Tumskim aktualnie nie pada. Temperatura natomiast we Wrocławiu rośnie. Będzie dzisiaj tutaj 20 stopni, 19 stopni, przepraszam, maksymalnie. I prognozowane są również przejaśnienia, bo póki co zachmurzenie jest pełne. Wiatr wieje z prędkością do 17 km na godzinę.
9: Reklama.
10: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Już 8 minut po godzinie 10, za chwileczkę o 10.10 zapraszam Was na przystanek Kultura. Dzisiaj Wojtek Kubiak, Venomous Art, znany z przestrzeni internetowej jako taki youtuber od robaczków, oraz Alicja Świętoniowska porozmawiają ze mną o wystawie robaczkowo, wystawie owadów i pajęczaków. Już za chwilę bądźcie z nami.

0: Przystanek Kultura.
1: Jesteśmy w Przystanku Kultura, a dzisiaj w tym przystanku może nietypowo, bo o robaczkach, ale za chwilę powiem, o co chodzi. Ze mną w studiu jest już Wojtek Kubiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Znany popularyzator wiedzy o owadach, pajęczakach, pająkach oraz Alicja Świętoniowska.
3: Dzień dobry, witam.
1: I oboje będą ze mną dzisiaj rozmawiać o wystawie robaczkową, którą możecie oglądać w Sky Towerze. Może na początku porozmawiamy o tym w ogóle, dlaczego taka wystawa powstała?
2: Ta wystawa powstała w miejsce, gdzie kiedyś była wystawa pająków i o ile wystawa pająków już jest jakoś tam faktycznie znana w kraju, to robaczkowa jest totalnie nowym projektem, a powstała przez to, że jakoś tak się dzieje, że zarówno młodzi, jak i starsi ludzie, co też zauważam po widowni po prostu na swoim kanale, zaczynają się interesować tym światem wokół nas i tym mikroświatem, czyli jak ktoś idzie, nie wiem, na spacerze z psem, zobaczy jakiegoś owada, jakiegoś pająka, robi zdjęcie i na przykład mi wysyła.
1: Co to jest?
2: Tak, dokładnie, z pytaniem, hej Wojtek,

0: Co to jest? I to się robi tak coraz bardziej popularne. Już nawet nie chcę zahaczać o terrorystykę, ale wszystkie te dziedziny, czy pasje, czy hobby związane ze zwierzętami mniej znanymi, takimi niepieskowymi, niekotkowymi, czy też tropikalnymi, no robią się coraz popularniejsze i w te nisze póki co też celujemy, żeby właśnie przez robaczkowo rozpopularyzować takie zwierzątka, których nie jesteśmy w stanie spotkać w Polsce naturalnie, zwierzątka bezkręgowe, no i kolorowe, ładne, wiadomo, puchate i tak dalej, i przedstawić, że nie są takie bardzo straszne, na jakie mogą wyglądać.
1: Ja pamiętam taki popularny program jakiejś walki owadów, czy coś takiego w telewizji, nie wiem, czy kojarzycie, i one właśnie są przedstawiane tam jak takie krwiożercze bestie trochę. Pewnie w niektórych wypadkach tak trochę jest, ta bezwzględność świata owadów i tych wszystkich małych stworzeń jest często dla nas trudna do zrozumienia. No ale po prostu tak, taka jest.
0: Tak, ale no to jest natura i z tym nic nie zrobimy, tak? Tak jak wąż zjada myszkę, tak jak modliszka zjada mniejszego owada żywcem, tak po prostu no, my zjadamy schabowego, tak? I jakby to świat się tak kręci i na to na razie nic nie poradzimy, ale jak się patrzy na to z perspektywy osoby, której jest wytłumaczone coś krok po kroku, jak owad działa, się nagle okazuje, że o, dobra, nawet jest fajny, nawet jest taki przyjemny.
1: Co możemy zobaczyć na wystawie robaczkowo? Jakie owady, jakie organizmy, jakie zwierzątka?
2: Najróżniejsze na dobrą sprawę, ponieważ nie skupialiśmy się stricte na jednym konkretnym rodzaju, ale chcieliśmy pokazać jak największy, jak najładniejszy przekrój zwierząt, które no, nam się wydają, że albo są sztucznie wygenerowane przez AI, bo nie ma takiej opcji, żeby zwierzę wyglądało w taki sposób, albo po prostu są dla nas w jakiś sposób ciekawe. Mamy mnóstwo rodzajów liścców, mamy patyczaki, mamy straszyki, mamy nawet największe na świecie ślimaki afrykańskie. Oczywiście jest potężny przekrój, jeżeli chodzi o ptaszniki, no bo pająki bardzo długo były sercem tej lokalizacji i nadal mamy je bardzo mocno w serduszku, więc jest bardzo duże, cała sala w ogóle poświęcona stricte pajęczakom. No jak już o pajęczakach mówimy, mamy też salę, która teoretycznie jest salą skorpionów, ale w rzeczywistości tam są też skolopendry, biczykodłokowce, tempodłokowce, także jest też więcej ciekawych zwierząt do zobaczenia. No i wydaje mi się taki klejnot koronny, czyli nasza motylarnia. Marzenie Wojtka, z którym ja się mierzę na co dzień i to ja się tam wszystkim zajmuję, a on tylko przychodzi, patrzy, o, motyl, fajny. I wydaje mi się, że też bardzo dużo osób przychodzi i patrzy i też ma takie, o, ale wielki motyl, bardzo fajny.
1: Okej, czyli to jest tak, że możemy wejść do środka i obserwować te motyle też w różnych fazach rozwoju, bo tam te kokony też się znajdują, tak?
2: Kokony, jaja, też mamy gąsieniczki na dobrą sprawę na ten moment. Czyli jeżeli chodzi o wchodzenie do środka, to ze względu na to, że to jest dosyć małe pomieszczenie, dla bezpieczeństwa motyli i roślin, które się w środku znajdują, obserwowanie jest z zewnątrz, ale to jest też bardzo fajnie zaprojektowane wydzielone miejsce, gdzie mamy potężne szyby z przodu, mamy siatki, także to jest dosłownie twarzą w twarz praktycznie z tym motylem, bez ryzyka, że ten motyl wleci nam na przykład w oko, co się czasami zdarza.
1: To prawda, motyle też są niezwykle kruche i to byłoby straszne, gdyby coś mu się stało.
2: Niezwykle kruche i też niespecjalnie dobrze sobie radzą z lataniem, o dziwo, bo potrafią naprawdę bardzo intensywnie wpaść w nas i albo zapędzać się we włosy trochę, albo po prostu strzelić nam przysłowiowego liścia swoim pięknym skrzydełkiem. Co o dziwo, przy rozmiarach, no jak te skrzydła są wielkości dłoni ludzkiej czasami, to naprawdę już czuć takie uderzenie potężne.
1: Tak, ale to jest ta feria barw i kolorów, te skrzydła są pewnie niezwykle barwne, tak sobie to wyobrażam, i piękne.
2: Niezwykle barwne, są też bardzo ciekawie ukształtowane, bo nie mamy takich typowo stricte motylków, które nam się kojarzą, ale są na przykład motyle, które samym kształtem swoich skrzydeł przypominają suche liście.
1: Okej, okay, taki rodzaj kamuflażu może trochę.
2: Dokładnie.
1: Mam też pytanie, bo mówisz tutaj, że nie możemy wejść do tej motylarni, ale czy jest jakaś szansa na kontakt z tymi zwierzętami? Nie wiem, można na przykład je wziąć na rękę?
2: Jak najbardziej. Nie da się człowieka przekonać w 100% do danego zwierzęcia bez zapewnienia mu takiego bezpośredniego kontaktu z tym zwierzęciem. Ja mogę godzinami opowiadać o tym, że no, pająki nie są niebezpieczne, że są naprawdę bardzo pożyteczne dla nas, ale dopiero w momencie, kiedy ten człowiek na przykład weźmie tego pająka na ręce, to on zrozumie, jak kruche, delikatne jest to zwierzę i z takim właśnie poczuciem, że ojej, byle mu nie zrobić krzywdy, wyjdzie i jak zobaczy w domu pająka, którego może by zabił klapkiem, albo może by mu zrobił krzywdę, albo wyrzucił, albo przestraszył się takiego zwierzęcia, to myśli sobie, o matko, jaki malutki, trzeba go jak najszybciej znaleźć w bezpieczne miejsce. I tak samo jest z każdym innym zwierzakiem, które pokazujemy. Ślimaki nagle nie są już ohydne, tylko jedne, jakie są fajne, jakie urocze, jaką śliczną mordkę.
1: To są takie ogromne ślimaki, tak?
2: Ogromne ślimaki. No okay. Haribo, czyli nasz największy ślimak na ten moment, to tak kilo ponad waży.
1: Wow.
2: Także jest to no, już taki szczeniaczek nasz ukochany, nasza też takie oczko w głowie. Mamy różnego rodzaju patyczaki, mamy różnego rodzaju chrząszcze, także wszystko to, co nam się kojarzy z czymś ohydnym, obrzydliwym, jakimś paskudnym, to nagle okazuje się, że z bliska, w bardzo dużym powiększeniu, to wcale nie jest takie straszne, tylko to jest po prostu inne. Mhm. I właśnie dzięki takim prelekcjom, bo o każdej pełnej godzinie można u nas posłuchać prelekcji. Opowiadamy o tych zwierzakach, wyciągamy krocionogi, wyciągamy straszyki, wyciągamy różnego rodzaju zwierzaki i pokazujemy ludziom, że to nie jest potwór, to nie jest zabawka, to jest zwierzę.
1: I jakie są reakcje ludzi? W sensie rzeczywiście przychodzą osoby, które naprawdę się boją autentycznie albo widzicie, że nie chcą się zbliżać do tych zwierząt?
2: Tak, to jest ten taki standard, gdzie przychodzi rodzinka, są dzieci, jest mama, tata i jest takie, no to idź z dziećmi i mama sobie pójdzie na kawę. Koniec końców przekonuje się, dobra, wchodzi i się okazuje, że ta mama, która początkowo nie chciała nawet wejść do nas, to że ona najbardziej później
1: odlatuje,
2: że super, że fajnie, że mega ciekawe, że ona się spodziewała i jest to taki no, bardzo wynagradzający moment, gdzie pokazujemy ludziom, że ej, to jest fajne, no bo no skąd się bierze ta popularność kanału Wojtka, skąd się bierze to zainteresowanie tymi zwierzętami, bo to jest fajne, tylko nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, czasami trzeba troszeczkę przekonać.
1: No, no właśnie, bo ten świat tak naprawdę owadów, pająków i różnych małych organizmów otacza nas wszędzie, jest wszechobecny i tych organizmów jest tak wiele, są tak fantastycznie przystosowane też do życia i mają przeróżne umiejętności, takie skille i to jest fascynujące, naprawdę, jak
2: dokładnie
1: się o tym umiejętnie opowiada też.
2: To my żyjemy w ich świecie, nie one w naszym świecie, na dobrą sprawę.
1: No właśnie, opowiedzcie jeszcze, jak przebiega takie zwiedzanie. Czy wy jesteście tam cały czas w pogotowiu, żeby coś opowiedzieć? Czy tam są, nie wiem, jakieś takie wideo dodatkowo, czy audio, komentarze? Bo nie każdy też ma taką wiedzę, czy ludzie sobie czytają, czy po prostu oglądają, jak to wygląda.
2: Na wystawie mamy wszystkie teraria opisane, jest powiedziane, co to jest za zwierzę, gdzie występuje, jak, czym się odżywia. Są tablice informacyjne, są też filmiki. Zawsze jest na sali też pracownik, który chętnie odpowie na wszelkie pytania. Tak jak już mówiłam, o pełnych godzinach są prelekcje i czasami też odbywają się na przykład dedykowane spotkania, chociażby z Wojtkiem. Teraz najbliższy będzie 19 wrzesień.
0: Piątek, sobota,
2: 18-19 września. Też będzie można przyjść i porozmawiać bezpośrednio z Wojtkiem, zbić z nim piąteczkę i dowiedzieć się troszeczkę więcej.
1: I przynieść trochę zdjęć owadów do rozpoznania.
2: Tak jest, będziemy przygotowani, przyniesiemy też książki specjalnie, żeby pająki i owady rozpoznawać, żeby nie tylko Wojtek był, że to powiem, oblegany, ale my też dajemy radę, jeżeli chodzi o wiedzę.
1: No dobra, no to na koniec, jeśli teraz nas słuchają osoby, które myślą sobie, fajnie by było, ale... Jak przekonać tych niezdecydowanych do tego, że warto jednak wejść do tego świata robaczków?
0: To jest świetne pytanie. Zazwyczaj faktycznie młode osoby dużo łatwiej przekonać i jak się im pokaże, że jest kolorowy pająk czy kolorowy owad, to młodzież od razu leci i ta fascynacja rodzi się bardzo szybko. Co do osób troszkę starszych, na przykład rodziców, no tutaj najlepiej, jak faktycznie jest taki kontakt bezpośredni, powiedzmy, z tym owadem czy też pająkiem, że on jest na przykład już, nie mówię o braniu na ręce, ale jest zamknięty, tak, przed nami w tym pojemniczku. I bardzo często też trafiam na właśnie takie tutaj rodziny, gdzie młodzież jest zafascynowana, ale rodzina mówi nie będzie pająka w domu i tak dalej. No i to jest właśnie moment, że można iść do robaczkowa i zobaczyć, że takie pająki, które my dajemy na ręce, czyli to są ptaszniki słabojadowite, ptaszniki, które są powolne, spokojne. Dobieramy też takie osobniki, które no po prostu... kamyczki troszkę, no, pajączki, które naprawdę, żeby coś zrobiły, to ja nie wiem, co by się musiało stać, żeby one faktycznie zaatakowały.
2: No zasada jest jedna, jak ugryziesz pająka, to ci odda.
0: Mniej więcej tak, więc wybieramy takie pajączki naprawdę spokojne i po tym, jak rodzic widzi, że faktycznie to nie jest potwór krwiożerczy, jak w tych filmach, no to już powoli tam coś zaczyna iskrzyć, że okej, okay, może by tę pasję syna czy córki wspierać. No i potem się to zaczyna rozkręcać. Potem właśnie ludzie czasami randomowo trafiają na mój kanał, no i zostają. Inni odchodzą, ale niektórzy zostają i to jest super.
1: Okej, no w końcu z pająkiem chyba nie trzeba wychodzić na spacery, może jest też...
0: No nie.
2: Nie śmierdzi, nie brudzi, nie hałasuje, nie trzeba czesać, nie trzeba kąpać, nie trzeba wyprowadzać na spacer. Dajemy im wodę, dajemy raz na jakiś czas jedzonko i zostawiamy w spokoju jak ładnego kwiatuszka, żeby on sobie w tym terrarium żył i nam umilał czas.
0: Co więcej, można czasami wyjechać na 2 tygodnie na wakacje, pająka zostawić, zadbać o niego, wracamy i pająk ma się dobrze.
2: Dokładnie.
1: I mówi, że świetnie się bawiłem bez was.
0: No.
1: Słuchajcie, drodzy słuchacze, jeśli nie zostaliście jeszcze przekonani, to tutaj właśnie od Robaczkowa mamy dla was zaproszenie, aby wybrać się na wystawę. Piszcie do nas 7148 w treści po prostu Robaczkowo i wasze imię i nazwisko, z kim wybierzecie się na wystawę. Ja chyba też się wybiorę z moimi dziećmi. Myślę, że chociaż mam, nie chciałabym mieć w domu pająków, jestem tą mamą.
2: Póki co.
1: Póki co. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tutaj Robaczkowo reprezentował Wojtek Kubiak i Alicja Świętoniowska. Bardzo dziękuję.
0: Również dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: Przystanek Kultura.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Rysunek twoich ust, czuły gest. Można marzyć.

20 minut pozostało do godziny 11 i będę miała dla Was zaproszenie do Narodowego Forum Muzyki, na jaki koncert powiem za chwilę, a za nami także przystanek Kultura o wystawie Robaczkowo. Jeśli słuchaliście, to macie szansę na podwójną wejściówkę właśnie na tą wystawę. 7148, zaczynamy od słowa rodzina, a w treści Robaczkowo i Wasze imię. Wystawa odbywa się we Wrocławiu w Sky Towerze.

15 minut pozostało do godziny 11 i do godziny 11 macie szansę, by zdobyć wejściówkę, podwójne zaproszenie właściwie na koncert Ksenii Sidorowej i NFM Orkiestry Kameralnej Leopoldinum, który odbędzie się 27 września w Narodowym Forum Muzyki, to Sala Główna Orlen, o godzinie 18. Spotka się tam muzyka dawna, dwudziestowieczna i współczesna podczas inauguracji nowego sezonu NFM Orkiestry Kameralnej Leopoldinum, a w programie koncertu znalazły się utwory Heinricha Ignaca Franza von Bibera, Johanna Sebastiana Bacha, Mieczysława Weinberga, Peterisa Waxa, Pietra Rofiego i Oswalda Golijowa. Orkiestrę poprowadzi skrzypek Aleksander Sitkowecki, a partię solową na akordeonie wykona łotewska wirtuoska Ksenia Sidorowa. Jeśli macie ochotę na taki wieczór wypełniony muzyką bardzo różnorodną i myślę, że bardzo bogatą, piszcie do nas 7148. Wiadomość zaczynamy od słowa rodzina, a w treści wiadomości napiszcie, z kim wybierzecie się na koncert, no i oczywiście podpiszcie się swoim imieniem i nazwiskiem. Do 11 macie szansę właśnie na to podwójne zaproszenie. Koncert odbędzie się 27 września w niedzielę o godzinie 18 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

6 minut, właściwie 4 minuty pozostały do godziny 11 i jeszcze przez te 4 minuty możecie napisać do nas, zawalczyć o bilet na koncert w Narodowym Forum Muzyki, podwójny koncert Ksenii Sidorowej z NFM Orkiestrą Kameralną Leopoldinum. Bardzo różnorodna muzyka tam się zadzieje i to otworzy sezon artystyczny Orkiestry Kameralnej Leopoldinum. 27 września, godzina 18, sala główna Orlen, Narodowe Forum Muzyki. Musicie do nas napisać. Nie dodałam jeszcze 7148. Zaczynamy od słowa rodzina. Z kim wybierzecie się na koncert? Podpisane swoim imieniem i nazwiskiem.

0: Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych. Eksperci alarmują, zakurzone klasy w szkołach mogą być niebezpieczne. Papież ma dziś 71. urodziny. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Współpraca służb przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Chodzi o wojsko, policję, straż graniczną i celników. W weekend Rosjanie zaatakowali zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z naszym krajem. Premier chce, by służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, a przede wszystkim tych z paliwem. Dzisiaj mają odbyć się rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Przed nami okres wzmożonej akcji ze strony Rosji. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega szef polskiego rządu. Po wczorajszych atakach przy polskiej granicy w kilku powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
1: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
0: Mówił premier i dodawał, że wczorajsze ataki przy granicy nie powinny być dla nas zaskoczeniem.
1: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
0: Moskwa skomentowała te ataki, twierdzi, że były wymierzone w cele militarne.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje dr Danuta Kurylach z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
3: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
0: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Papież ma dziś urodziny. W Watykanie nie będzie hucznych uroczystości, bowiem Ojciec Święty przygotowuje się do podróży po Francji pod koniec września. Leon XIV kończy 71 lat i ma też za sobą pierwszy rok pontyfikatu, w którym szczególnie mocno akcentował pokój, jedność i dialog oraz godność człowieka. Papież odbył pierwsze podróże apostolskie, w tym historyczne wizyty w Turcji, Libanie, Monako i Algierii, a także zakończył jubileusz roku 2025. W swojej pierwszej encyklice poświęcił uwagę sztucznej inteligencji i odpowiedzialności człowieka za technologię.
4: Minuty po godzinie 11 we Wrocławiu 18 stopni, może padać, na Ostrowie akurat nie pada, ale w pozostałej części miasta jak najbardziej. Przejaśnienia możliwe są raczej po godzinie 15, zachmurzenie póki co jest niemal pełne, wieje także wiatr, a ciśnienie atmosferyczne póki co jest także niskie, jakość powietrza dobra. Dzisiaj taki deszczowy, szary dzień, ale jutro na Dolnym Śląsku, nie tylko we Wrocławiu, ma być bardzo słonecznie i dużo cieplej niż dzisiaj.
5: Radio Rodzina.
6: Radio Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: A na koncert do Narodowego Forum Muzyki 27 września wybierze się nasza słuchaczka Ania. Gratulujemy, skontaktujemy się wkrótce.

0: 19 września w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława, świętej Doroty i świętego Wacława odbędzie się franciszkańska modlitwa za Wrocław. Spotkanie jest częścią jubileuszu 800-lecia śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Organizują je wspólnoty trzech gałęzi pierwszego zakonu franciszkańskiego. O tym posłuchamy w dzisiejszej audycji w dzisiejszej audycji Dziś w Kościele o godzinie 13:10. Ojciec Faustyn Zatoka, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Alberta Wielkiego we Wrocławiu, podkreśla, że świat potrzebuje dziś pojednania i pokoju. Obecność zgromadzeń franciszkańskich ubogaca Kościół. Pierwszym miastem w Polsce, do którego przyszli franciszkanie, był Wrocław. Do tego, by błogosławić, zachęcał przed swoim odejściem sam święty Franciszek z Asyżu.
1: Święty Franciszek, jak odchodził z tego świata do ojca, gdy był przenoszony z domu biskupa do porciunku, czyli kolebki zakonu, do cząsteczki, kazał się w połowie drogi zatrzymać i błogosławił miasto Asyż. Wypraszał u Boga błogosławieństwo dla tego świętego miasta, które było świadkiem jego nawrócenia, jego działalności, jego miłości i gdzie Bóg okazywał tyle łaski. I ta modlitwa w przededniu śmierci jest takim znakiem też, żebyśmy my, kiedy wspominamy 800-lecie Paschy świętego Franciszka, także modlili się jako bracia za to miasto, które nas przyjęło już przed wiekami, bo przypominam, że pierwszy klasztor franciszkanów był na terenie Polski właśnie we Wrocławiu. I dlatego to miejsce jest szczególnie przez, myślę, Boga i Franciszka umiłowane. I dlatego my jako synowie, córki świętego Franciszka mamy się modlić, bo to jest nasze powołanie za tą przestrzeń, to miejsce, gdzie żyjemy i pracujemy.
0: To właśnie w kościele świętej Doroty przy ulicy Świdnickiej przed wiekami posługiwali bracia franciszkanie, dodaje ojciec Piotr Cuber, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza we Wrocławiu.
2: Pierwsza nasza obecność to był kościół świętego Jakuba. Tu przychodzimy w 1236 roku, a 1530 rok kościół świętego Jakuba przekazuje premonstratensom, a nas przenosi do kościoła świętej Doroty i tam jesteśmy z małymi przerwami do 1810 roku, do Kasaty. I kiedy spotkaliśmy się kilka miesięcy temu w gronie wszystkich franciszkanów pracujących na terenie miasta Wrocławia, zastanawialiśmy się, gdzie urządzić te uroczystości jubileuszowe. Wtedy właśnie przyszła taka myśl, żeby to zrobić w miejscu, które nas wszystkich jednoczy, z którego kiedyś wszyscy wyszliśmy, pracowaliśmy tam. To właśnie kościół świętej Doroty, zresztą nasza parafia świętego Karola Boromeusza należy też do dekanatu w Wrocław Śródmieście i ksiądz dziekan właśnie przy tej parafii urzęduje. Kościół duży, więc myślę, że wszyscy się pomieścimy.
0: W roku jubileuszowym pamiętamy o pielgrzymkach do Asyżu. Tam pięknie nosi się habit. W tym mieście on przylega do skóry. Jest za co dziękować i mamy czym się dzielić, mówią wrocławscy zakonnicy.
1: Jak pierwszy raz byłem w ogóle we Włoszech, wszyscy byli zauroczeni, powiedzieli, wszystko piękne, ale Asyż jest najpiękniejszym miejscem. I tam, nie wiem jak ty Piotrze, tam bardzo fajnie, pięknie nosi się habit. Ten habit tam w tym mieście jest tak jakby do skóry przelegał, taki właściwie jest na miejscu. Nie? To jest niesamowite, ważne i piękne. Mamy czym się dzielić, zwłaszcza, że na przykład nabożeństwo Drogi Krzyżowej to jest typowo franciszkańskie. Żłóbek Pasterka to typowo franciszkańska duchowość. Jakbyśmy popatrzyli na historię Kościoła, na kult chociażby imienia Jezus, na kult serca Jezusa, na podwaliny filozoficzne pod dogmat o niepokalanym poczęciu, kwestia misji świętej, chociażby ziemi świętej, gdzie jesteśmy stróżami. Jeżeli byśmy tak naprawdę poszukali, to fenomen świętego Franciszka przejawia się naprawdę w wielu różnych wymiarach.
2: Tak, ja absolutnie zgodzę się z Faustynem, jeżeli chodzi o duchowość Asyżu, samego miasta. Właśnie łączę to z tym błogosławieństwem tuż przed śmiercią świętego Franciszka, które wycisnęło taki konkretny stygmat na tym miejscu. Ja zachęcam naszych słuchaczy do sięgnięcia po lekturę Romana Brandstettera Kroniki asyskie. Tam można poczuć tę duchowość, zresztą naszym pielgrzymom polecałem tą książkę. Brandstetter, który był zakochany w biedaczynie z Asyżu, mówił, że kiedy jest się w Asyżu, siedzi się gdzieś tam na rynku i pije kawę, to ma się wrażenie, jakby za chwilę zarozumiał wieść święty Franciszek.
0: To by było ciekawe. Więcej usłyszycie w rozmowie z ojcem Faustynem Zatoką i ojcem Piotrem Cuberem po godzinie 13.10 w audycji Dziś w Kościele, którą poprowadzi Daria Detlaff, a już teraz zapraszam na to nabożeństwo, które odbędzie się 19 września w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława, świętej Doroty i świętego Wacława we Wrocławiu, a rozpocznie się o godzinie 17.15 nabożeństwem franciszkańskim. Będzie tam dużo śpiewu, schola Mały Asyż i chór Romeo zadbają o to, a następnie o 18 msza święta pod przewodnictwem biskupa Macieja Małegi z archidiecezji wrocławskiej.

34 minuty po godzinie 11. Już teraz zapowiadamy zbliżające się na naszej antenie intencje. Od godziny 11.45 możecie łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy pod numerem 71 322 20 22. Możecie także do nas wysyłać SMS-y ze swoimi intencjami. Tutaj wiadomość wysyłamy na numer 71 48, a jej treść poprzedzamy słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: Rozpoczynamy intencje, czas wspólnej modlitwy. Jest już z nami pierwsza słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria. Modlę się dzisiaj wraz z Państwem, prosząc Marię o łaskawość poprzez jej modlitwę dla Renaty w jej uroczystość urodzenia, którą 40. rocznicę. Proszę również wszystkich Państwa o tą modlitwę w intencji imienniczki. I szczęść Boże wszystkim.
0: Szczęść Boże, dziękujemy za połączenie, przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę, a ja przypomnę jeszcze numer telefonu, pod jakim czekamy, 71 322 20 22. Możecie także wysyłać do nas wiadomości SMS-owe na numer 71 48, a treść wiadomości poprzedzamy słowem intencje.

Pierwsza dzisiaj wiadomość SMS-owa z intencją o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, dziadków, krewnych i przyjaciół. Za duszę w czyśćcu cierpiące modli się Agata.

0: Mamy kolejne połączenie dzisiaj. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Chciałabym, żeby Bóg pomógł mi pobyć w szpitalu, żeby był to na mocy. Żebym później mogła do Rus pojechać, a nie wiem, że mi się stracić za 2-3 miesiące, bo usłyszałam, że do mnie jestem Jezusem. A teraz życzę wszystkim, co pamiętam, osobom na depresję, żeby użyć się Boga, bo to jest podstawa leczenia. Oraz właśnie Bożego przyjaciela, super życia Krystiana, depresu oraz mój przyjaciół i znowu w niebie i na ziemi. Dziękuję.
0: My również dziękujemy, przyłączamy się do intencji, pozdrawiamy.

Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje, czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy pod numerem 71 322 2022. Czekamy również na Wasze wiadomości SMS-owe z intencjami. Kierujcie je na numer 71 48. Treść wiadomości należy poprzedzić słowem intencje. I właśnie napłynęła do nas kolejna wiadomość z intencją. Jezu, daj zdrowie, siłę i długie życie mojemu tacie, proszę. Mamusiu, moja Maryjo, ochroń nas od złego, od chorób, złych sytuacji i ludzi. Proszę. Panie, chroń mnie i moją rodzinę, a bliskich zmarłych przyjmij do swojego królestwa. Proszę.

Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę, za połączenia, za bycie z nami również w takim duchowym połączeniu. Teraz zapraszam, by pozostać z nami. Czas na modlitwę południową Aniołem Pańskim już teraz na antenie Radia Rodzina. A ja też pięknie dziękuję. Za chwileczkę na moim miejscu będzie z wami Natalia Wójcik.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Reklama.
1: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
0: Reklama.
3: Premier ostrzega, rosyjska eskalacja dotyczy także Polski. Polski Komitet Olimpijski może dziś odebrać stery prezesowi. W Zielonej Górze zakończyło się doroczne winobranie. Justyna Stolfik-Bin.

0: Weekenda. Zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Szef polskiego rządu nie wykluczył, że eskalacja może dotyczyć też terytorium naszego kraju. Wczoraj Moskwa przeprowadziła ataki w pobliżu granicy z Polską. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
1: Moskwa uderzyła między innymi na stację Jagodzin. Pojawiły się doniesienia, że zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Chwilę wcześniej z tej stacji wyjechał pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. To eskalacja, podkreślają Ukraińcy. Tego samego zdania jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przyjechał do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą.
2: To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
1: Rosjanie twierdzą, że celem ostrzałów w zachodniej Ukrainie było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych.
0: Rosyjskie ataki zakłóciły wczoraj także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy port lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Polski Komitet Olimpijski po południu zadecyduje, który z kilku wiceprezesów przejmie stery po Radosławie Piesiewiczu. Aktualny prezes trafił do aresztu jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
3: Oficjalnie żaden z wiceprezesów nie potwierdził jeszcze chęci przejęcia sterów.
4: Powiem to na sali, czy tak, czy nie.
5: Nie wykluczamy różnych możliwości.
6: Wypowiemy się w poniedziałek.
3: Największe szanse na pokierowanie komitetem mają Marian Kmita oraz Tomasz Hamera. Przed nowym pełniącym obowiązki prezesa wiceprezesem sporo jak na 8 miesięcy wyzwań. Począwszy od tych finansowych, bo PKOL-owi pieniądze na funkcjonowanie mają się skończyć w październiku. Po te wizerunkowe, by jasno stwierdzić, że komitet największy kryzys ma już za sobą.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Zielonej Górze skończyło się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. Mieszkańcy i turyści próbowali napojów od setek wystawców.
8: Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
9: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
0: Problemy mają za to szpitale. Skarżą się, że SOR-y zapełniają nietrzeźwi pacjenci. Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic, a festiwal winobrania to coroczna tradycja.
10: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. W tym momencie na termometrach mamy 16 stopni we Wrocławiu, a jak
11: a na
10: dalej?
11: Dolnym Śląsku maksymalnie dzisiaj 20 stopni może padać na terenie całego województwa. Natomiast jutro słonecznie i jeszcze cieplej niż dzisiaj, bo maksymalnie 23 stopnie. Jutro bez opadów deszczu, za to mnóstwo słońca, chmur prawie wcale.
10: Czyli zdecydowanie przyjemniej niż dziś.
7: Radio Rodzina.

18 minut po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Rozpoczynamy poniedziałkowe popołudnie wypełnione wieloma audycjami, ale także i ciekawymi informacjami. Na dobry początek kawałek uśmiechu o Tobie już teraz na naszej antenie.

0: 12:28 na zegarach, a ja zapraszam Was już teraz na krótką relację z dni otwartych w Metropolitarnym Studium Organistowskim, którą przygotowała Judyta Exner.
1: Znajdujemy się w Metropolitarnym Studium Organistowskim, a ze mną ksiądz Igor Urban. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Trwa rekrutacja na pierwszy rok. Macie bardzo wielu kandydatów. Jak przebiegły dotychczasowe przesłuchania?
2: Mamy w tym roku rekordową liczbę kandydatów. 32 osoby z terenu, powiedzmy, Dolnego Śląska pragną służyć Bogu jako muzycy kościelni. Rekrutacja przebiega bardzo dobrze. Są osoby, jak zawsze, początkujące i takie, które już mają doświadczenie muzyczne, a my będziemy pomagali im kontynuować i doświadczenia muzyczne, i związane z naszą wiarą.
1: Ile osób ma szansę na naukę? Ile macie miejsc na pierwszym roku?
2: No, moim zadaniem jest zrobić to, żeby wszyscy mieli szansę się uczyć u nas, a czas będzie weryfikował, czy ci, którzy przychodzą, mają to powołanie, czy nie, czy będą mieli na tyle siły, cierpliwości, żeby dokończyć edukację i później służyć w kościele.
1: Coś zaskakującego podczas tych przesłuchań, coś zaskoczyło księdza, jeśli chodzi o umiejętności, o kandydatów?
2: W tym roku jest dużo kandydatów początkujących, czyli takie osoby, które poczuły chęć służenia Bogu jako muzyk kościelny, mają słuch, mają głos, natomiast my musimy im pomóc nauczyć się grać na instrumencie.
1: A w jakim to są wieku młodzieńcy?
2: Przeróżnym. Najmłodsi kandydaci to chłopiec 10-letni, dziewczynka 11-letnia, najstarsi to już są osoby dorosłe, no wręcz dojrzałe.
1: Niesamowite, że tak młodzi ludzie już czują właśnie to powołanie. Trzymamy oczywiście za wszystkich bardzo mocno kciuki. Za chwilę porozmawiamy też z kilkoma kandydatami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie i dziękujemy Radio Rodzina również za promocję naszej uczelni. Być może i ten głos, i wybrzmienie słowa i muzyki w radio sprawiły, że mamy tak dużo kandydatów. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: My również dziękujemy i pozostajemy w stałym kontakcie oczywiście. Rozmawiamy z jednym z kandydatów do Metropolitarnego Studium Organistowskiego. Jest ze mną Franciszek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jesteś z Wrocławia, czy z okolic Wrocławia?
3: Nie, jestem z Brzegu.
1: Co się skłoniło, że poczułeś, że to właśnie to miejsce, w którym chcesz doskonalić swoją grę i służyć zarazem?
3: No, od dziecka jestem muzykalny, do szkoły muzycznej chodziłem, na trąbkę. Mój brat jest księdzem, on mnie trochę zachęcił, żeby na studium organistowskie pójść. Myślę, że to też będzie dla mnie bardzo dobre doświadczenie. Kocham też organy.
1: To niezwykły instrument, trzeba przyznać. Jest trochę stresu przed przesłuchaniem?
3: No, zawsze jest, musi być. Inaczej człowiek nie będzie zmobilizowany.
1: Bardzo mocno trzymamy za ciebie kciuki. Czy też przyjechałeś tu sam, czy z rodziną? Jest ktoś, kogo znasz, jeśli chodzi o innych kandydatów?
3: No, przyjechałem sam.
1: No to trzymamy tym mocniej za ciebie kciuki. Mam nadzieję, że będziemy się widywać, bo my tutaj często zaglądamy z Radia Rodzina. Powodzenia.
3: Dziękuję.
1: Rozmawiamy z kolejnym kandydatem, który chce doskonalić grę na organach, a także służyć w ten sposób. Jak masz na imię?
4: Michał.
1: Cześć Michał, skąd przyjechałeś?
4: No z Wrocławia też.
1: Jesteś z Wrocławia. Od jak dawna grasz na organach, bo rozumiem, że już troszeczkę grasz.
4: Nie gram w ogóle i nie grałem nigdy. Grałem kiedyś tylko tak jakoś na keyboardzie, jakieś tam kolędy, ale nigdy samymi organami się nie zajmowałem, ani nawet fortepianem, więc tak całkowicie od nowa.
1: Jak to się stało, że trafiłeś tutaj?
4: Trochę to wynikło z żartu, można powiedzieć, a trochę w zasadzie to z takiej rozmowy z takim jednym księdzem wikarem, gdzie rozmawialiśmy o organiście w naszej parafii i w ogóle o naszej parafii. No i powiedział, że właśnie jest taka możliwość, żeby zostać organistą. I tak trochę z ciekawości stwierdziłem, że spróbuję.
1: To ma na pewno wiele lat nauki przed tobą, tak myślę.
4: No zgodnie chyba z tym harmonogramem, 5. No zobaczymy.
1: Kiedy będzie twoja kolej, jeśli chodzi o przesłuchanie, czy już jesteś po?
4: Jeszcze czekam. Jestem 19 w kolejce, a chyba teraz jest osoba 15 bodajże, więc jeszcze trochę poczekam.
1: Jest trochę stresu?
4: Trochę tak.
1: Trzymamy bardzo mocno za ciebie kciuki.
4: Dziękuję bardzo.
1: Udało nam się zaczepić Anię, która właśnie wyszła z sali. Jest po przesłuchaniu. Jak wrażenia?
5: Bardzo pozytywnie. To była bardzo fajna taka rozmowa, rozluźniająca, także było wszystko dobrze.
1: Ale rozumiem, że musiałaś też zaprezentować umiejętności gry.
5: Ja nie potrafię grać, także tylko zaśpiewałam.
1: Ale dobrze, no to powiedz, co skłoniło ciebie, żeby zostać organistką?
5: Od kilku lat posługuję muzycznie w swojej parafii, gram na gitarze i tak postanowiłam trochę też zmienić instrument i umieć też grać na organach.
1: Już próbowałaś troszeczkę zasiadać przed klawiaturą?
5: Nie, jeszcze nie.
1: Trzymamy bardzo mocno kciuki za ciebie. Skąd jesteś w ogóle?
5: Z Wrocławia.
1: W której parafii posługujesz?
5: Na Stabłowicach.
1: Bardzo mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli ciebie usłyszeć właśnie tam na miejscu.
5: Ja również mam taką nadzieję.
1: Rozmawiamy z Martą już po przesłuchaniach. Jak wrażenia?
6: Dzień dobry. Wszystko w porządku, fajnie. No, był duży stres, ale później się okazało, że naprawdę nie było się czym denerwować. Tak, z perspektywy czasu to naprawdę jest, było przyjemnie. Jakbym miała powtórzyć, to bym weszła jeszcze raz.
1: Jak to się stało, że zdecydowałaś się w ogóle na naukę tutaj?
6: Śpiewamy z koleżankami w scholi, w chórze. Lubimy grę na organach, słuchać muzyki organowej. Stąd pomysł, żebyśmy kontynuowały liturgię, śpiewały, grały.
1: A skąd jesteście?
6: Z Bystrzycy Kłodzkiej. Tak, mamy 120 kilometrów tutaj, ale czego się nie zrobi, żeby pięknie grać na chwałę Boga, nie?
1: Pięknie, życzymy powodzenia. Bardzo dziękuję.
6: Dziękujemy.

0: 12.48 już na zegarach, a więc czas powiedzieć kilka słów o tym, co po godzinie 13. O 13.10 na antenie Radia Rodzina, audycja dziś w kościele. A dziś powiemy o franciszkańskiej modlitwie za Wrocław, która będzie miała miejsce już 19 września w kościele świętego Stanisława, świętej Doroty i świętego Wacława. Spotkanie jest częścią jubileuszu 800-lecia śmierci świętego Franciszka z Asyżu, ale jest też dziękczynieniem za obecność zgromadzeń franciszkańskich w stolicy Dolnego Śląska i organizują je wspólnoty trzech gałęzi pierwszego zakonu franciszkańskiego. Ojciec Faustyn Zatoka, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Alberta Wielkiego we Wrocławiu Sołtysowicach, podkreśla, że świat potrzebuje dziś pojednania i pokoju, a obecność zgromadzeń franciszkańskich ubogaca Kościół. Pierwszym miastem w Polsce, do którego przybyli franciszkanie, był Wrocław. Do tego, by błogosławić, zachęcał przed swoim odejściem sam święty Franciszek z Asyżu.
1: Święty Franciszek, jak odchodził z tego świata do ojca, gdy był przenoszony z domu biskupa do porcjunku, czyli kolebki zakonu, do cząsteczki, kazał się w połowie drogi zatrzymać i błogosławił miasto Asyż. Wypraszał u Boga błogosławieństwo dla tego świętego miasta, które było świadkiem jego nawrócenia, jego działalności, jego miłości i gdzie Bóg mu okazywał tyle łaski. I ta modlitwa w przededniu śmierci jest takim znakiem też, żebyśmy my, kiedy wspominamy 800-lecie Paschy świętego Franciszka, także modlili się jako bracia za to miasto, które nas przyjęło już przed wiekami, bo przypominam, że pierwszy klasztor franciszkanów był na terenie Polski właśnie we Wrocławiu. I dlatego to miejsce jest szczególnie przez, myślę, Boga i Franciszka umiłowane. I dlatego my jako synowie, córki świętego Franciszka mamy się modlić, bo to jest nasze powołanie za tą przestrzeń, to miejsce, gdzie żyjemy i pracujemy.
0: To właśnie w kościele świętej Doroty przy ulicy Świdnickiej przed wiekami posługiwali bracia franciszkanie, dodaje ojciec Piotr Cuber, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza we Wrocławiu.
2: Pierwsza nasza obecność to był kościół świętego Jakuba, tu przychodzimy w 1236 roku. A 1530 rok Kościół świętego Jakuba przekazuje premonstratensom, a nas przenosi do kościoła świętej Doroty i tam jesteśmy z małymi przerwami do 1810 roku, do Kasaty. I kiedy spotkaliśmy się kilka miesięcy temu w gronie wszystkich franciszkanów pracujących na terenie miasta Wrocławia, zastanawialiśmy się, gdzie urządzić te uroczystości jubileuszowe. Wtedy właśnie przyszła taka myśl, żeby to zrobić w miejscu, które nas wszystkich jednoczy, z którego kiedyś wszyscy wyszliśmy, pracowaliśmy tam. To właśnie kościół świętej Doroty, zresztą nasza parafia świętego Karola Boromeusza należy też do dekanatu w Wrocław Śródmieście i ksiądz dziekan właśnie przy tej parafii urzęduje. Kościół duży, więc myślę, że wszyscy się pomieścimy.
0: Zgromadzenia franciszkańskie po raz pierwszy pojawią się na takim wydarzeniu. Zakonnice oraz siostry noszą habity różnych kolorów, brązowe, czarne, szare. Łączy ich reguła, a duchowość franciszkańska inspiruje też wielu świeckich. No i 19 września, tak jak mówiliśmy, o godzinie 17.15 rozpocznie się nabożeństwo franciszkańskie ubogacone śpiewem z holi Mały Asyż i chóru Boromeo, a następnie o 18.00 odbędzie się msza święta pod przewodnictwem biskupa wrocławskiego Macieja Małygi, a więcej szczegółów już dziś o godzinie 13.10.

0: Płaczą, ale płacą. Za chwilę kierowcy o cenach paliw. Jak chronić się przed hakerami? Zastanawiają się naukowcy w Katowicach. Najpierw jednak o intencjach Rosji po niedzielnych uderzeniach w pobliżu polskiej granicy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską było zastraszenie państw Zachodu. Tak wczorajsze uderzenia Moskwy komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To putinowski terror pukający bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO, dodaje minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Moskwa uderzyła na cele wzdłuż granicy z Polską, m.in. stację Jagodzin. Wcześniej odjechał stamtąd pociąg, w którym byli na przykład doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. Tomasz Orchowski.
1: Rosjanie mydlą oczy, mówią, że trójstronne rozmowy z Ukraińcami i Amerykanami mogą się odbyć w październiku. Równocześnie zaostrzają ataki. W ostatnich tygodniach uderzali na ukraińską infrastrukturę cywilną, porty, magazyny czy centra handlowe. Na cel wzięli też pociągi, składy kolejowe, stacje benzynowe i przejścia graniczne. Ostatnie ataki wzdłuż granicy z Polską to kolejny poziom eskalacji ze strony putinowskiego reżimu.
0: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski nie wykluczył, że Rosja mogła umyślnie chcieć wziąć na celownik pociąg, który wiózł dyplomatów z Kijowa do Polski. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3. Płaczemy i płacimy, bo co nam pozostaje, mówią kierowcy.
2: Ja jako osoba prywatna, no boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no jest to uprzykrzające życie.
3: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jak nie paść ofiarą hakerów? Na to pytanie próbuje dziś znaleźć odpowiedź środowisko naukowe, które gromadzi się w murach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. O tym, że jest potrzeba edukacji wśród pracowników uczelni oraz instytucji naukowych, przekonany jest Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji.
5: Jeżeli 5 na 10 słuchaczy wyjdzie z tej konferencji z głębokim przekonaniem, że powinno zmienić swoje hasła internetowe na bardziej skomplikowane i że tam, gdzie to jest możliwe, powinno włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe, to już będzie bardzo dobrze.
0: 2 lata temu ofiarą cyberataku był Uniwersytet Zielonogórski. Nie działały wtedy poczta elektroniczna, systemy biblioteczne oraz system służący do pobierania kluczy do sal wykładowych. Spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Zbadano 11 000 osób. Przez 3 lata obserwowano, jak ich organizmy reagują na tak zwane nocne zanieczyszczenie światłem. Eksperci radzą więc spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.
6: Reklama.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Reklama.
9: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. W tym momencie mamy już 19 stopni na termometrach. Spore zachmurzenie, chociaż synoptycy zapowiadają, że w tej drugiej części popołudnia troszkę słońce może nam wyjść zza tych chmur i zrobi się nam przyjemnie. Noc dziś nie tak zimna, temperatury spadną do 7 stopni, ale za to jutrzejszy dzień, myślę, warty czekania, bo będzie słoneczny i cieplejszy niż dzisiejszy.
4: Radio Rodzina.
10: Rodzina.
9: Witajcie po godzinie 13, 13.05 już na zegarach i za chwileczkę na naszej antenie rozpoczniemy audycję Dziś w Kościele, a dziś gośćmi Darii Detlaff będzie dwóch franciszkanów proboszczów, ojciec Faustyn Zatoka i ojciec Piotr Cuber, którzy zaproszą na franciszkańską modlitwę za Wrocław.

0: Szczęść Boże, przy mikrofonie Daria Detlaff. Z nami w studiu są goście. Dwóch ojców, dwóch franciszkanów, chociaż różnią was habity. Brązowy, czarny. Ojciec Faustyn Zatoka jest z nami. Szczęść
1: Pokój
0: Boże.
1: Dobra.
0: I ojciec Piotr Cuber.
2: Pokój dobry.
0: Czyli mamy parafię świętego Alberta Wielkiego, Wrocław Sołtysowice. Jest też parafia Karola Boromeusza. Franciszkanie podejmują modlitwę z inicjatywy wszystkich wspólnot franciszkańskich. Już 19 września odbędzie się w kościele, w parafii świętej Doroty, w centrum Wrocławia. Taka modlitwa za Wrocław o godzinie 17:15 nabożeństwo franciszkańskie, a później o 18:00 msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji Wrocław. Drodzy nasi ojcowie, skąd w ogóle pomysł, żeby z okazji 800-lecia śmierci świętego Franciszka z Asyżu zorganizować wspólną modlitwę franciszkańską we Wrocławiu?
1: Święty Franciszek, jak odchodził z tego świata do ojca, gdy był przenoszony z domu biskupa do Porciunkuli, czyli kolebki zakonu, do cząsteczki, kazał się w połowie drogi zatrzymać i błogosławił miasto Asyż. Wypraszał u Boga błogosławieństwo dla tego świętego miasta, które było świadkiem jego nawrócenia, jego działalności, jego miłości i gdzie Bóg mu okazywał tyle łaski. I ta modlitwa w przededniu śmierci jest takim znakiem też, żebyśmy my, kiedy wspominamy 800-lecie Paschy świętego Franciszka, także modlili się jako bracia za to miasto, które nas przyjęło już przed wiekami, bo przypominam, że pierwszy klasztor franciszkanów był na terenie Polski właśnie we Wrocławiu. I dlatego to miejsce jest szczególnie przez, myślę, Boga i Franciszka umiłowane. I dlatego my jako synowie, córki świętego Franciszka mamy się modlić, bo to jest nasze powołanie za tą przestrzeń, to miejsce, gdzie żyjemy i pracujemy.
0: Dlaczego akurat w tej parafii, czyli u świętej Doroty? Czy tam kiedyś też gościli franciszkanie? Tak. Gospodarzami byli?
2: Tak, tak jak Faustyn powiedział, pierwsza nasza obecność to był kościół świętego Jakuba. Tu przychodzimy w 1236 roku, a 1530 rok książę przenosi nas do kościół świętego Jakuba, przekazuje premonstratensom, a nas przenosi do kościoła świętej Doroty i tam jesteśmy z małymi przerwami do 1810 roku do Kasaty. I kiedy spotkaliśmy się kilka miesięcy temu w gronie wszystkich franciszkanów pracujących na terenie miasta Wrocławia, zastanawialiśmy się, gdzie urządzić te uroczystości jubileuszowe. Wtedy właśnie przyszła taka myśl, żeby to zrobić w miejscu, które nas wszystkich jednoczy, z którego kiedyś wszyscy wyszliśmy, pracowaliśmy tam. To właśnie kościół świętej Doroty. Zresztą nasza parafia świętego Karola Boromeusza należy też do dekanatu w Wrocław Śródmieście i ksiądz dziekan właśnie przy tej parafii urzęduje. Kościół duży, więc myślę, że wszyscy się pomieścimy.
0: Ta Pascha przejścia świętego Franciszka co prawda wypada w nocy z 3 na 4 października. Skąd decyzja o organizacji modlitwy, uroczystości 19 września?
1: Myślę, że każda wspólnota franciszkańska chce u siebie tą bardzo intymną, bardzo piękną i bardzo głęboką uroczystość przeżywać. I trudno by było żądać od nas wszystkich, czy też od parafian, żebyśmy zostawili nasze miejsce, gdzie służymy, gdzie kochamy lud Boży i Pana Boga. Dlatego żeśmy wymyślili inny termin, który byłby zbieżny z tą duchowością, jaką Franciszek nam daje. Początkowo była data 17 września, kiedy mamy święto stygmatu świętego Franciszka, ale tam z celów organizacyjnych zostało to przeniesione na sobotę 19 września.
0: Będzie nabożeństwo, będzie też msza święta. Czym w ogóle jest nabożeństwo franciszkańskie? I kto będzie obecny? Trochę, żebyśmy może opowiedzieli o tych różnych zgromadzeniach, bo jednak pewne są różnice, jakie są podobieństwa, bo na tym chyba nam bardziej zależy. No i tutaj muszę zapytać o te kolory habitów. Jak to jest, że jedni noszą brązowe, inni czarne, czasami szare?
2: Ja się właśnie bałem tego pytania, ale zazwyczaj jak jestem w gronie przyjaciół, to prędzej czy później takie pytanie pada. To jak to jest, że jest tyle rodzin franciszkańskich, tyle kolorów, a nawet krojów habitów, które są różne?

różne. No, odpowiedź jest prosta. Tak jak w jednej rodzinie są rodzice, którzy są dla nas wszystkich wspólni, z nich bierzemy swój początek, takim naszym ojcem, patriarchą i założycielem był święty Franciszek z Asyżu, ale już za życia świętego Franciszka dokonywały się pewne podziały na punkcie tego, jak zachować jego regułę, jak być wiernym Kościołowi dyspozycyjnym dla apostolstwa i pracy duszpasterskiej. No i tak dochodziło na przestrzeni wieków do różnych podziałów. Dziś mogę powiedzieć, że wszyscy w zasadzie pracujemy, robimy to samo, mamy tę samą regułę, tego samego ojca, różnimy się habitami, krojami, ale przestaliśmy się już bić. Często spotykamy się, też pomagamy sobie wzajemnie przy różnych okazjach. No i właśnie przyszła taka myśl od Ducha Świętego, żeby te uroczystości też były takim znakiem nie podziałów, ale naszego zjednoczenia i tego, że wspólnie chcemy obchodzić tę Paschę świętego Franciszka. I tak jak ojciec Faustyn mówił, w samą uroczystość chcemy być z naszymi parafianami, którym na co dzień posługujemy i którym duchowość franciszkańska jest bliska. Ale wybraliśmy też taki czas, takie miejsce, które jednoczyłoby wszystkich, którzy żyją duchowością franciszkańską, bo to są bracia mniejsi konwentualni, bracia mniejsi kapucyni, ale także siostry, z których wiele zgromadzeń jest, właśnie działa, funkcjonuje na regule franciszkańskiej. Ich wszystkich zapraszamy do wspólnego udziału. Nie wolno nam też zapominać o franciszkańskim zakonie świeckich, który gromadzi bardzo wiele osób świeckich, żyjących w rodzinach czy prowadzących życie samotne, a na co dzień żyjących duchowością świętego Franciszka. Ich wszystkich, ale także naszych parafian i tych, którzy z franciszkanami się modlą, zapraszamy do tych wspólnych obchodów.

0: Nabożeństwo franciszkańskie, jak będzie wyglądać? Zaczynamy o godzinie 17.15.
1: Tak, zaczynamy o 17.15. To nabożeństwo poprowadzi wspólnota franciszkańskiego zakonu świeckich z parafii świętego Augustyna do ojców kapucynów. Ono ma nam przybliżyć charyzmat franciszkański, to co w duchowości franciszkańskiej najistotniejsze. I to nabożeństwo potrwa około 40 minut, a po nim zaraz rozpocznie się uroczysta msza święta. Na plakatach widnieje ksiądz arcybiskup metropolita, ale z różnych powodów nastąpiła zmiana i będziemy gościć biskupa pomocniczego, biskupa Macieja, który poprowadzi naszą modlitwę w liturgię. Zaangażowane są wszystkie możliwe rodziny franciszkańskie we wszystkich możliwych kolorach.
0: To jest pierwsza taka inicjatywa we Wrocławiu. No, po raz pierwszy obchodzimy 800-lecie śmierci świętego Franciszka z Asyżu, ale czy po raz pierwszy w takim wymiarze ta rodzina, wspólnoty franciszkańskie spotykają się w takiej skali na wspólnej modlitwie?
2: Myślę, że podkreślić trzeba jedną bardzo ważną rzecz. Jesteśmy w jednym kościele. Jesteśmy jednym kościołem i bez względu na to, jakie mamy charyzmaty, bez względu na to, jakie nosimy stroje, wszyscy jesteśmy w jednej drużynie. I to dzieło, jakim jest Kościół Wrocławski, Dolnośląski, od wieków przecież jest ubogacany też duchowością świętego Franciszka. I chyba to jest pierwsze takie spotkanie ogólne, które w nas gromadzi przy Chrystusie, bo On jest najważniejszym. Ale myślę, że wcześniej dużo żeśmy się spotkali między sobą, jakieś dni skupienia, jakieś rekolekcje, jakieś też wspólne ustalenia. A myślę, że ta wspólna modlitwa nas zjednoczy. Też myślimy tutaj o duchowieństwie diecezjalnym. Bo jesteśmy wśród nich, chcemy ich ubogacać, chcemy dzielić się tym, co mamy najpiękniejsze, ale też czerpać od nich. Nie? I tych też naszych duszpasterzy zapraszamy do wspólnej modlitwy, bo tak naprawdę chcemy podkreślić jedność z Kościołem. Święty Franciszek bardzo mocno, wiele razy podkreślał, że chce być posłuszny papieżowi, chce być posłusznym biskupom, ale także proboszczom. Na terenie, których jest. I dlatego my też chcemy jako razem, bracia wspólnie, być w jedności z Kościołem i dla Kościoła. I ten cały Kościół, który jest różny, czasami dobry, czasami trudny do zaakceptowania w niektórych wymiarach, tak jak było za życia świętego Franciszka, ten Kościół chcemy kochać. I w tym Kościele chcemy służyć, dlatego razem, jako bracia, na różne sposoby chcemy spotkać się po to, żeby pokazać, że jesteśmy jedno z sobą, ale tak samo z Kościołem, także tym lokalnym.
0: Kochani słuchacze, szczególnie rok 26 obecny obfitował w wielu parafiach pielgrzymkami do Asyżu. Chciałabym zapytać ojców proboszczów z Kruczej oraz z Redyckiej, jak ta sytuacja u was w tym roku wyglądała, czy udało się zorganizować takie pielgrzymki, a być może są plany jeszcze na 27, bo odpust można uzyskać przez cały rok, jeszcze kawałek przyszłego. Zacznę od ojca proboszcza Piotra.
1: No, nam się udało. W ubiegłym roku byliśmy na parafialnej pielgrzymce z okazji jubileuszu Kościoła, a w tym roku udało nam się zorganizować końcem czerwca i początkiem lipca pielgrzymkę do Umbrii, do Asyża i do wszystkich miejsc związanych z życiem i duchowością świętego Franciszka z Asyżu. Zgromadziliśmy ponad 40 osób, to była pielgrzymka samolotowa, polecieliśmy do Rzymu. Odwiedziliśmy na początek sanktuarium świętego Benedykta na Subasio. Stamtąd pojechaliśmy do Asyżu. Przez tydzień mieszkaliśmy w Asyżu, więc mogliśmy się wysycić tą atmosferą tego pięknego miasta, które dzięki temu błogosławieństwu świętego Franciszka dzisiaj jest miastem pokoju i symbolem pokoju. Pamiętamy tą słynną modlitwę Jana Pawła II z przedstawicielami różnych religii o pokój na całym świecie. Ona miała właśnie miejsce w Asyżu i myślę, że wszyscy myśląc o tym mieście mamy na myśli modlitwę o pokój. Odwiedziliśmy nie tylko Asyż, nie tylko Porciuncule, Rivotorto, ale także Fonte Colombo, Spoleto, Bagnoregio.
0: Co to za miejscowości dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji tam być?
1: A to zachęcamy do lektury życiorysu świętego Franciszka, których jest sporo, czy sięgnięcia po kwiatki świętego Franciszka w pięknym przekładzie i tłumaczeniu Juliana Tovima. Asyż to miejsce urodzin i śmierci świętego Franciszka, Porciuncula, tak jak już tutaj mój przedmówca mówił, cząsteczka, umiłowane miejsce, które franciszkanie wydzierżawili właśnie od benedyktynów z sąsiedniego klasztoru. Mały kościółek Matki Bożej Anielskiej, z którym wiąże się również odpust 2 sierpnia. Livotor to miejsce, gdzie gromadzili się pierwsi bracia. Ponte Colombo, miejsce, gdzie święty Franciszek napisał Regułę Spoleto, miejsce nawrócenia świętego Franciszka. Greccio, miejsce żłóbka, pierwszego w historii żywego żłóbka. Zresztą warto podkreślić, że do tego jubileuszu, który dziś przeżywamy, przygotowywały się wszystkie rodziny franciszkańskie przez ostatnich kilka lat, świętując co roku inne wydarzenie. A to zatwierdzenie reguły, a to właśnie pierwszy żłóbek, a to moment napisania pieśni słonecznej, czy też miejsce stygmatów na Alverni. W 1224 roku święty Franciszek otrzymuje stygmaty, widzialne znaki męki Chrystusa. Franciszek, może nie wszyscy o tym wiedzą, jest pierwszym znanym w historii stygmatykiem, potwierdzonym stygmatykiem.

0: kilka lat przed śmiercią te różne dolegliwości się zaczęły.
1: Ale bardziej kochał niż cierpiał.
0: Aha. Chociaż po ludzku było to trudne też dla jego braci, patrzeć jak puchnie, jak traci wzrok. O tym za chwilę jeszcze zapytam, o testament świętego Franciszka dzisiaj dla nas. Ojcze Faustynie, jak pielgrzymki w waszej parafii? Czy coś udało się zorganizować? Są jakieś plany?
1: Chcieliśmy zorganizować, niestety nie udało się, bo nie było chętnych zbyt wiele. Dlatego była rezygnacja z tego. Planujemy, żeby rzeczywiście nawiedzić te miejsca, bo one są bardzo ważne i bardzo potrzebne i one ubogacają. Jak pierwszy raz byłem w ogóle we Włoszech, w Rzymie, byliśmy też we Florencji, w różnych pięknych miastach, ludzie byli zachwyceni. A jak na koniec żeśmy pojechali do Asyżu, to wszyscy byli zauroczeni, powiedzieli wszystko piękne, ale Asyż jest najpiękniejszym miejscem. I tam, nie wiem jak ty Piotrze, tam bardzo fajnie, pięknie nosi się habit. Ten habit tam w tym mieście jest tak jakby do skóry przylegał, taki właściwie jest taki na miejscu. Nie? To jest niesamowite, ważne i piękne. I myślę, że mamy czym się dzielić, zwłaszcza, że na przykład nabożeństwo Drogi Krzyżowej to jest typowo franciszkańskie. To wspomniany wcześniej żłóbek Pasterka, to typowo franciszkańska jest duchowość. I jakbyśmy popatrzyli na historię Kościoła, na kult chociażby imienia Jezus, na kult serca Jezusa, na podwaliny filozoficzne pod dogmat o niepokalanym poczęciu, kwestia misji świętej, chociażby ziemi świętej, gdzie jesteśmy stróżami. Jeżeli byśmy tak naprawdę poszukali, to fenomen świętego Franciszka przejawia się naprawdę w wielu różnych wymiarach. I jest za co dziękować i dlatego jesteśmy tymi, którzy są braćmi wspólnie na modlitwie dziękczynnej.
2: Tak, ja absolutnie zgodzę się z Faustynem, jeżeli chodzi o duchowość Asyżu, samego miasta. I właśnie łączę to z tym błogosławieństwem tuż przed śmiercią świętego Franciszka, które wycisnęło taki konkretny stygmat na tym miejscu. Ja zachęcam naszych słuchaczy do sięgnięcia po lekturę Romana Brandstettera Kroniki Asyskie. Tam można poczuć tę duchowość, zresztą naszym pielgrzymom polecałem tą książkę. Brandstetter, który był zakochany w biedaczynie z Asyżu, mówił, że kiedy jest się w Asyżu, siedzi się gdzieś tam na rynku i pije kawę, to ma się wrażenie, jakby za chwilę za rogu miał wyjść święty Franciszek.
0: A do tego może jeszcze święta Klara albo i Carlo Acutis.
2: Tak, to prawda, bo również w tym mieście możemy odwiedzić relikwie i modlić się przy relikwiach świętej Klary w jej bazylice, a także w kościele, w którym spoczywają doczesne szczątki współczesnego nam już świętego Carlo Acutisa.
1: Ale bracia, którzy leżą też przy świętym Franciszku, w grobie świętego Franciszka, to też są święci. Dlatego myślę, że Asyż naznaczony jest świętością, tylko że on jest ogromnie w wielkiej prostocie. I ta prostota, myślę, jest takim darem, błogosławieństwem dla ludzi, którzy są prości, ubodzy i którzy mogą kochać. A jak kochają, to znaczy, że są święci. I dlatego święty Franciszek tam jest wszędzie tak obecny.

0: Czy Wrocław dzisiaj potrzebuje jedności i pokoju? Jesteśmy miastem dosyć dużym, różnorodnym.
1: Myślę, że można potraktować to pytanie jako pytanie retoryczne. Patrząc szerzej na świat, ten świat potrzebuje modlitwy o pokój, o jedność, o zgodę. Widzimy, ile jest miejsc zapalnych, gdzie giną ludzie, często niewinni, często cywile, dlatego że gdzieś tam jakieś ambicje polityczne grają rolę, nie patrząc na dobro czy zło, które z tego wynika. I również w tych naszych małych, lokalnych społecznościach, w tych naszych małych ojczyznach zawsze potrzebujemy modlitwy o jedność, o pokój, o wzajemne zrozumienie. Również nasze miasto tego potrzebuje i na co dzień modlimy się w naszych franciszkańskich kościołach o to. Ponieważ przyszliśmy tu w XIII wieku, też czujemy się odpowiedzialni za to miasto i dlatego chcemy się wspólnie za nie modlić.
2: Mówią Wrocław miasto spotkań. Myślę, że ta nazwa jest troszeczkę ubogo interpretowana. Najważniejsze spotkanie jest z Bogiem. Jak się spotkamy z Bogiem, to wtedy będziemy mogli spotykać się z innymi. Bardzo ważną rzeczą jest, że jako franciszkanie nie chcemy głosić, że mają ludzie się nawracać. Oczywiście to też jest ważne, ale przede wszystkim jak był spór biskupa w Asyżu z mieszkańcami, z radcami, posłał Franciszek braci, zaśpiewali pieśń słoneczną, pogodzili się. Arezzo, gdzie demony rozwalały całą społeczność, święty Franciszek posłał braci. Po co? Po to, żeby wielbili Boga pieśnią słoneczną, czyli gdzie wzywano wszelkie stworzenia do wielbienia Boga. I też święty Franciszek w tej pieśni mówi: błogosławiony bądź Panie przez tych braci, którzy przebaczają dla imienia Twego, bo oni niosą pokój. Myślę, że nam przebaczenia bardzo dużo potrzeba. Jesteśmy, myślę, bardzo zróżnicowani, zaczynając od polityki, a potem kończąc na innych wymiarach. Potrzeba nam jedności i myślę, że franciszkanie mają bardzo dużo do zrobienia, nie tylko we Wrocławiu, żeby nieśli pokój i dobro.
0: Dlatego zachęcamy i zapraszamy wszystkich do udziału w modlitwie franciszkańskiej za Wrocław w sobotę 19 września w kościele pod wezwaniem świętej Doroty w centrum miasta, tuż obok opery wrocławskiej. I przypomnę, 17:15 nabożeństwo franciszkańskie.
1: W naszej modlitwie, szczególnie nabożeństwu, będą towarzyszyły także śpiewy. Nabożeństwo ubogaci swoim śpiewem schola z naszej parafii, schola o wdzięcznej nazwie Mały Asyż. A potem w czasie mszy świętej będzie nam towarzyszył parafialny chór Borromeo, też z naszej parafii pod dyrekcją pani Irminy. Także to nie będą tylko teksty, nie będzie tylko refleksja, ale to będzie także wspólny śpiew, do którego wszystkich serdecznie zapraszamy.
0: Modlitwa za Wrocław, bardzo jej potrzebujemy. Dziękujemy naszym gościom za wizytę w Radiu Rodzina, a byli z nami ojciec proboszcz Piotr Cuber z parafii świętego Karola Borromeusza.
1: Bóg zapłać.
0: I ojciec Faustyn Zatoka z parafii świętego Alberta Wielkiego.
2: Pokój i dobro.
3: Dziś w kościele.

0: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie, zdecydował sąd. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł dwóch nastolatek. Robiły sobie selfie na torach. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego pozostaje w areszcie. Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań i to na najbliższe miesiące.
1: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
0: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem dwie nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci. Gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mundurowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.
3: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
0: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Górnik Zabrze superstar. Okazuje się, że przedsezonowe słowa Lukasa Podolskiego, że Górnik będzie w tym roku celował w najwyższe cele, nie były tylko czczą przechwałką. Górnik Zabrze, który czaił się w czubie tabeli, wykorzystał moment i pokonując Lecha Poznań 2-1, zameldował się jako samodzielny lider tabeli. To było zasłużone zwycięstwo, mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
4: Ja wiem, że wyrównany mecz, że nie były jakieś wielkie okazje i Lech i my próbowaliśmy eliminować te najmocniejsze strony tego przeciwnika, ale przez cały mecz graliśmy na zwycięstwo. Lech tylko jeden celny strzał oddał po naszym wielkim błądzie. Straciliśmy to bramkę, ale pomogli nam potem zmiany. Taka definicja słowa team to jest Górnik Zabrze.
0: Zabrzanie mają 2 punkty przewagi nad drugą Legią, która tylko zremisowała u siebie z Widzewem. Co też dla Górnika jest na plus, śląska drużyna ma o 1 mecz rozegrany mniej, a więc przewaga do ewentualnego podwyższenia. Z samego dna tabeli to wszystko obserwuje Raków, ale częstochowianie nie mają już zerowego dorobku. Raków 2-1 pokonał Motor i zainkasował 1 punkty w tym sezonie. Nadal jednak jest czerwonią latarnią Ekstraklasy.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperatury, one jeszcze troszeczkę nam dziś wzrosną do 20 stopni i te 20 stopni już teraz na termometrach mamy. Powolutku temperatury będą już tak sobie opadały do 7 stopni nad ranem, to już jutro, ale synoptycy zapowiadają, że w drugiej części dzisiejszego popołudnia wyjdzie nam jeszcze troszkę słońca.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Pięć minut po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie. Już za chwileczkę, za 5 minut rozpoczniemy audycję radiowy Klub Seniora, a dziś opowiemy o ofercie działań w Ośrodku Działań Twórczych Światowid we Wrocławiu. Gośćmi Darii Detlaff będą Marta Wcisło, opiekunka Klubu Seniora, a także Katarzyna Sipko z ODT Światowid. Bardzo serdecznie w imieniu Darii Detlaff zapraszam na tą rozmowę.

0: Pani Marta Wcisło.
1: Dzień dobry.
0: Pierwsze pytanie, jak na co dzień wygląda praca z seniorami dla tych, którzy mieszkają na Biskupinie, są z wami związani, uczęszczają na zajęcia prowadzone w ramach Klubu Seniora?
1: Klub Seniora Złotego Wieku działa przy Ośrodku Działań Twórczych Światowid na Wrocławskiej Wyspie przy ulicy Sępołowskiej 54A.
0: Od jak dawna?
2: Od ho-ho, można powiedzieć.
1: Jest to ponad 20 lat.
0: Czyli jesteście klubem seniora z dosyć długim stażem.
1: Zgadza się.
2: Tak właśnie.
1: Spotykamy się raz w tygodniu, w środę. I są to zajęcia tematyczne albo z rękodzieła, albo wychodzimy w jakieś ciekawe miejsca we Wrocławiu. Przede wszystkim oferta klubu seniora jest bezpłatna dla jego uczestników. Także to jest taka atrakcja i też myślę, że...
2: Możliwość spotkania
1: możliwość
2: się, pobycia
1: spotkania,
2: razem.
1: Tak.
0: Dużo osób starszych mieszka w tej części Wrocławia?
1: Tak, zdecydowanie tak.
2: Odczuwamy to, że na zajęcia przychodzi sporo osób w wieku 50+, widać to też na koncertach, szczególnie muzyki klasycznej, to w zasadzie głównie publiczność to są osoby 50+, ale nie tylko w klubie seniora, w naszych sekcjach, bo mamy też jogę, bardzo powiedziałabym obleganą przez seniorów. Mamy zajęcia różne plastyczne, na które wprawdzie tam nie ma limitu wieku 50+, tylko 18+, ale no wszystkie nasze zajęcia dla dorosłych mogą być też i dla seniorów, z tym, że to już są zajęcia odpłatne.
0: I tutaj warto na chwilę tak szerzej powiedzieć o działalności, o ofercie ośrodka, ponieważ działacie państwo w ogóle dla mieszkańców Biskupina, również od wielu, wielu lat obecni.
2: Tak, świętowaliśmy 60-lecie w ubiegłym roku.
0: Co stanowi trzon waszej działalności? Czyli jak funkcjonujecie na co dzień?
2: Najważniejszą częścią naszych działań to są przede wszystkim zajęcia artystyczne. I działamy tutaj w kilku obszarach. Najwięcej pracowni jest plastycznych, to znaczy prowadzimy pracownie. Jeżeli bym miała mówić tylko o ofercie dla dorosłych, to prowadzimy zajęcia z malarstwa i rysunku, z witrażu, z ceramiki, z rzeźby ceramicznej. Jest jeszcze osobna pracownia, więc myślę, że tego jest spory wybór. Grafika artystyczna jest jeszcze też dla dorosłych, bo mamy małą pracownię przy Szczytnickiej. Ona nie jest w naszej siedzibie na Biskupinie, tylko przy Szczytnickiej. Tam pracuje pani Marta Lech, prowadząc i własną działalność artystyczną jako graficzka i zajęcia naszego ośrodka dla, tam są grupy 10+ i 16+, czyli osoby dorosłe też tutaj się łapią.
0: Czy zajęcia w ramach pracowni są odpłatne?
2: Tak, są odpłatne albo karnetami, jeżeli to jest nauka gry na instrumentach, bo to są też zajęcia adresowane do osób dorosłych, nie tylko dla młodzieży czy dzieci, więc te gry na zajęcia gry na instrumentach są karnetowe, a większość naszych zajęć to są zajęcia w ramach opłaty miesięcznej, z tym, że jesteśmy, oczywiście respektujemy ten program miejski Nasz Wrocław i Wrocław Max, co daje zniżki w wysokości 20 bądź 30% i to myślę, że są dość spore korzyści, jeżeli chodzi o obniżkę cen.
0: A Wrocławska Karta Seniora?
2: Oczywiście u nas działa. Są to zniżki na koncerty. W ramach tej Wrocławskiej Karty Seniora bilety na Światowid klasycznie mamy w cenie w tym sezonie 25 zł będzie, bo mamy niewielką podwyżkę. W tamtym roku było 20, wydaje mi się, że w tym roku będzie 25 i podobnie jest na jazz. Także 25 zł, gdzie jak bilety są po 40-50 zł, więc myślę, że to jest spora ulga.
1: Seniorzy bardzo chętnie korzystają z tych właśnie ofert kulturalnych. Bardzo lubią spędzać czas wspólnie razem, ale też właśnie gdzieś wyjść, coś zobaczyć. Mamy też zniżki do różnych instytucji kulturalnych.
0: Na przykład?
1: Na przykład do Teatru Polskiego, na przykład do Opery, do Narodowego Forum Muzyki. Także to są takie bonusy. Które też sprzyjają, że przychodzą seniorzy i chcą korzystać.

0: Czy grupa osób, która was odwiedza, myślę tutaj szczególnie o tej grupie senioralnej, to są seniorzy, którzy dopiero rozpoczęli ten okres emerytury, czy może nawet osoby, które pamiętają swoje dzieciństwo i początki odbudowywania Wrocławia po wojnie, czyli 80+. Kto stanowi waszą grupę?
1: Generalnie to jest osoby w wieku 60+. Większość jest osób tutaj jest właśnie z Wielkiej Wyspy. To są osoby też takie, które chcą spędzać czas z innymi ludźmi, chcą się angażować, wychodzić razem, spotykać się. Są też osoby 80+. To są osoby, które już znają ten klub od dłuższego czasu i chętnie przychodzą, wolą spędzić czas właśnie z gronem swoich znajomych, niż siedzieć w domu i być samemu. Wszelkie jakieś właśnie wydarzenia takie, to są dla nich też atrakcją możliwości spotkania z ludźmi.
0: I przeciwdziałania samotności.
1: Dokładnie.
0: A gdyby tak procentowo określić, czy więcej jest pań, czy panów?
1: Zdecydowanie więcej pań.
0: Z czego to wynika?
1: Z czego to wynika? Nie wiem, są też takie osoby, które się po prostu boją udzielać aktywnie, artystycznie, podają, że oni się nie znają na tym.
0: Mają jakieś opory.
1: Mają opory. A ja pokazuję na zajęciach, że można się otworzyć, że można coś własnego stworzyć i fajnie, kreatywnie spędzić czas.
2: To ja może powiem na podstawie jogi dla seniorów, na którą chodzę sama. Więc w naszej grupie, no nikogo nie pytam o wiek, ale myślę, mimo że no, grupa jest dedykowana dla 50+, to najliczniejsza grupa to myślę jest 60+, 70+. Myślę, że są osoby po 70 i naprawdę są też fantastycznie sprawne i się angażują w zajęcia, także pełen podziw.
0: Pani Marto, jakie zajęcia pani prowadzi?
1: Ja prowadzę zajęcia z rękodzieła, szczególnie z dekupażu. Poza tym prowadzę też łamigłówki i trening umysłu. A wracając do poprzedniego pytania, to chciałam tylko powiedzieć, że te osoby, które u nas przebywają, to też są osoby, które na przykład osiedliły się tutaj po wojnie. No i są z ciekawą historią.
0: Czy tą historię można opowiedzieć, podzielić się nią z młodszymi pokoleniami?
1: Jak najbardziej. My mamy takie spotkania międzypokoleniowe. W zeszłym roku organizowaliśmy wieczór kolęd. Seniorzy mogli przyjść ze własnymi wnukami.
2: Przy wspólnym śpiewaniu.
1: Tak, przy wspólnym śpiewaniu właśnie tak przełamać bariery wiekowe. Sezon zaczynamy we wrześniu. Startujemy 16 września. I serdecznie zapraszam właśnie, żeby się włączyć. To jest dobry moment, żeby się właśnie zaangażować i zapisać się do klubu seniora.
2: Sezon zaczynamy 16 września w klubie seniora, natomiast sezon naszych zajęć zaczynamy od 14 września. Zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, yoga. Właśnie, jeszcze sobie przypomniałam o fajnych zajęciach, które mogą być też dla seniorów. To się nazywa ruch ku naturze. Są to zajęcia łączone taniec z relaksem. Wiem, że tam też grupa ta 50+ chętnie z tych zajęć korzysta, bo one są też i przy muzyce, więc bardzo tutaj zdaje się też same panie chodzą, ale że są lubiane te zajęcia ruch ku naturze.
0: Działania twórcze realizowane w ośrodku Światowid przy Sępołowskiej we Wrocławiu obejmują bardzo wiele dziedzin. To taniec, plastyka. Proszę powiedzieć o warsztatach aktorskich, z których mogą skorzystać i młodsi, i starsi.
2: Fakt, ta druga grupa to jest adresowana do osób 20+, ale nie ma górnej granicy wiekowej, więc pan Bartek Kołagowski bardzo jest ciekawy, kto na te warsztaty przyjdzie i tak naprawdę ten nasz teatr, laboratorium teatru, bo tak się grupa nazywa, no z kim będzie pracował? No to się okaże dopiero jak się grupy zawiążą, natomiast myślę, że to jest też fajna oferta dla osób 50+.
0: Proszę powiedzieć trochę o artystach, którzy tworzą tę ofertę, jak udało się z nimi nawiązać kontakt, to, że oni regularnie będą takie zajęcia prowadzić.
2: Myślę, że z Bartosza poznamy bardziej, jak już zacznie z nami pracować, bo teraz no, dysponujemy jakimś CV, prawda? Zaciekawiło nas, że właśnie jest aktorem i tancerzem, ma doświadczenie w pracy z młodzieżą i z dziećmi i z osobami starszymi, ale tak naprawdę no, sami jesteśmy ciekawi, jak jak te zajęcia będą cieszyły się powodzeniem i tak naprawdę jak będzie wyglądał pierwszy pokaz, bo zajęcia będą oczywiście kończyły się pokazami. To nie będzie tylko, że ćwiczymy sobie w kąciku techniki aktorskie, ale przygotowujemy, pracujemy na tekście, przygotowujemy spektakl czy pokaz warsztatowy i prezentujemy go publicznie, więc to na pewno będzie w ten sposób.
0: Czyli dysponujecie sceną?
2: Oczywiście. Wprawdzie nie jest to wielka scena, tylko bardzo kameralna. Nasza sala widowiskowa to raptem 130 miejsc. Dlatego jest lubiana na koncertach, szczególnie klasycznych, bo jest u nas w sali to poczucie, że się siedzi blisko artystów. Natomiast pytała pani o artystów, więc też chcę podkreślić, że nasi instruktorzy to są w zasadzie praktycznie wszyscy, bądź prawie wszyscy czynni, to są czynni artyści. To są osoby, które swoje dziedziny sztuki uprawiają na co dzień, jak Alicja Janosz, która jest fantastyczną wokalistką, u nas uczy wokalu, jak Marta Lech, która jest fantastyczną graficzką, utalentowaną, nagradzaną na międzynarodowych, też światowych konkursach. Bo i w Azji dostawała, w Bangkoku bodajże w konkursie, jej grafiki dostawały nagrody, więc jak właśnie oboje, Dawid i Symonida Bartonie, to są, czy Michał Jastrzębski też prowadzi u nas pracownię ceramiki, więc to są artyści, którzy uprawiają sztukę na co dzień. To nie są teoretycy, to nie są osoby, które odwiesiły twórczość na kołek i uczą dzieci. Nie, to są osoby żywo związane ze sztuką i wspaniale swoje pasje przekazujące amatorom.
3: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: Wróćmy jeszcze do seniorów, którzy mają możliwość rozwijania swoich pasji, talentów, kreatywności przy Ośrodku Działań Twórczych Światowid. Co przygotowano na nadchodzącą jesień? Czy będą poza rękodziełem, dekupażem, zajęciami z gimnastyki umysłu takie sekcje, które może wynikają z samego zapotrzebowania zgłoszonego przez uczestników?
1: Powiem tak, na nowym sezonie będziemy na pewno więcej wychodzili na zewnątrz. Chciałabym, żeby to było takie aktywne spotkania, odwiedzenie na przykład Narodowego Forum Muzyki, czy od zobaczenia wnętrz Opery Wrocławskiej. Poza tym zaczynamy sezon 16 września, a już 25 września mamy koncert dla seniorów Dźwięki Wspomnień.
2: W ramach Światowid klasycznie robimy taki koncert trochę nietypowo, bo nie będzie to muzyka klasyczna, tylko będą to piosenki z dawnego, przedwojennego też repertuaru, na przykład Mieczysława Foga czy Hanki Ordonówny. Wystąpi trio. Te piosenki naprawdę tutaj wzbudzą wiele wspomnień, wiele sentymentów. Z tego, co pamiętam z programu, mają być też piosenki i Grechuty, i z repertuaru Ireny Santor, a więc wszystko to, co seniorzy bardzo lubią. Robimy to też trochę w kontekście właśnie Dni Seniora, bo przecież wrzesień, czy przełom września i października we Wrocławiu to są Dni Seniora, więc też zależało nam, żeby się w naszym repertuarze koncertowym pojawił taki akcent.
0: Pani Marto, 18 września inauguracja na Wrocławskim Rynku. Czy państwa grupa zbierze się, żeby wziąć udział w pochodzie kapeluszy i w imprezie?
1: Jak najbardziej. Zapraszamy do Ośrodka Działań Twórczych Światowid. W środę, dwa dni przed rozpoczęciem, będziemy dekorować kapelusze i celu chcielibyśmy, żeby mogły nasze seniorki też się przedstawić na wrocławskim rynku. Seniorzy będą mieli zapewnione materiały, natomiast warto przyjść ze swoim kapeluszem, który będzie można później ozdobić.
0: A panowie przynoszą muszki. Co prawda nie ma obowiązku ich zdobienia, ale to zawsze taka wrocławska tradycja, że podczas inauguracji Dni Seniora w strojach balowych czy w strojach takich świątecznych zazwyczaj panie mają suknie, panowie, niektórzy decydują się na garnitury, inni z kolei bardziej kreatywnie, to są stroje nawet kowbojskie, żeby pokazać, że ta młodość wciąż w nich jest. Na koniec chciałabym zapytać, co daje paniom praca z ludźmi w Ośrodku Działań Twórczych Światowid?
1: Ogromną satysfakcję. Dla mnie spotkania z seniorami to jest takie wydarzenie, które mnie bardzo też motywuje, bo widzę, że te osoby się otwierają, chcą chętnie coś tworzyć razem, spotykać się, wolą tak spędzać czas niż oglądać seriale i po prostu mają miejsce, gdzie mogą się spełnić też.
0: A przynoszą czasem coś ze sobą? Jakieś ciasto?
1: Zdarza się tak, że przynoszą ciasta, ale też bardzo lubią rozmawiać o sobie też, opowiadają o tym, jak się... mieliśmy jakieś takie zajęcia, seniorzy opowiadali o swojej przyszłości i się mogli otworzyć tak trochę, także dla mnie to jest taki szacunek duży dla osób, że chcą coś zrobić, że się chcą włączyć i działać.
2: Moja praca to jest trochę w mniejszym zakresie praca z ludźmi, bo zajmuję się w Światowidzie promocją, stroną internetową, informacją, więc nie prowadzę zajęć. Ale czasem bywam supportem i pomocą dla instruktorów. No i mam jeden festiwal, którego jestem koordynatorem, ale jest on adresowany do dzieci i poświęcony baśni. Więc prowadzenie tego projektu daje mi ogromną satysfakcję. Już robię to 18 lat, matko.
0: Tak. A coś więcej?
2: O festiwalu? Nazywa się Piernikowa Chata. Polega festiwal na tym, że zachęcamy dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej do napisania baśni. Co roku są inne tematy, inne konteksty. W tamtym roku tematem był las. I zachęcaliśmy do pisania baśni z kontekstem właśnie lasu. A potem w finale festiwalu wybrana dziesiątka dzieci, która najlepiej napisała baśnie, prezentuje je opowiadając na żywo podczas takiego konkursu u nas na scenie. Dzieci też są przygotowywane trochę do tej części ustnej, ponieważ zapraszamy wtedy współpracujących z nami artystów, literatów, aktorów, więc mają okazję pod okiem fachowców przeanalizować swój tekst, przetworzyć go z formy pisanej na opowieść, zwracając uwagę na różnicę tutaj środków wypowiedzi, mają właśnie zajęcia też z aktorką pod kątem interpretacji tekstu, więc przychodzą do nas prawie cały marzec, przygotowując się do części ustnej, potem jest to wystąpienie. Dla niektórych z dzieci jest to ogromne przeżycie wystąpić na scenie, prezentując własną twórczość publiczności. Zawsze na tym festiwalu częstujemy piernikami, więc jest też słodko. I w finale mamy albo zajęcia kreatywne z kimś z pisarzy, których zapraszam. Naprawdę już spora grupa pisarzy uprawiających literaturę dla dzieci była u nas gościem, więc dzieci na tych warsztatach w Agencji Cięty Język uczyły się pisania haseł reklamowych i tworzyły kampanie reklamowe pod okiem pracowników agencji. Wynikiem powstały w sumie z pomysłów dzieci 3 plakaty mówiące o tym, że las jest naszym cennym dobrem, należy go chronić.
0: Jak Państwo sami słyszą, bardzo bogata oferta. Ja myślę, że to też jest podpowiedź dla rodziców. Może się zainspirujecie, zastanawiacie się, jak zagospodarować z jednej strony pasje, które mają Wasze dzieci, a z drugiej strony ten czas wolny popołudniami, który warto przekuć na twórcze owoce. A my bardzo dziękujemy. Przypomnę, 16 września, to jest środa o 16. Zapraszamy Was do Ośrodka Działań Twórczych Światowicz, Klub Seniora i Nauk góruje swój sezon. Tymczasem dziękujemy naszym gościom, pani Katarzyna Sipko.
2: Dziękuję bardzo.
0: I pani Marta Wcisło.
1: Dziękuję bardzo i zapraszamy.
0: Widzimy się już na miejscu, bo 18 września startują Dni Seniora we Wrocławiu. Zapraszamy wszystkich na rynek. Będzie się działo.
3: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
4: Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

Słuchajcie, już teraz przychodzę do was z pewną ciekawostką, a mianowicie jest taka wyspa na Ziemi, która co 6 miesięcy zmienia państwo. Przez pół roku należy ona do Hiszpanii, a przez kolejne pół roku należy do Francji. Jest to tak zwana wyspa Barzantów, która leży na granicy właśnie Francji i Hiszpanii. Ma ona zaledwie około 200 metrów długości, ale jest jedynym miejscem na świecie, które jest zarządzane w taki sposób. Jest to tak zwane kondominium, czyli terytorium należące jednocześnie do dwóch państw. Francja i Hiszpania, tak jak powiedziałam, zarządzają nią więc naprzemiennie, a historia tego miejsca sięga XVII wieku. To właśnie tutaj, w 1659 roku, negocjowano pokój kończący wojnę pomiędzy Francją a Hiszpanią, znany jako pokój pirenejski. Wkrótce potem spotkali się tam także król Francji Ludwik XIV i król Hiszpanii Filip IV, aby potwierdzić porozumienie i ustalić królewskie małżeństwo. Oficjalny status wspólnego terytorium potwierdzono w traktacie z Bayonne w 1856 roku, a dziś wyspa nie ma mieszkańców i jest też zamknięta dla turystów, pozostając głównie symbolem historycznej współpracy między Francją i Hiszpanią.

8 minut pozostało do godziny 15. Ja już teraz zapraszam Was do wspólnej modlitwy w godzinie miłosierdzia, a tymczasem zmieniamy nieco nastrój muzyczny na antenie Radia Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona. Wstępnie to rosyjska maszyna. Będzie też o pomocy dla roztargnionych kierowców.
1: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
0: A chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Znaleziony dron i wyciągnięty z morza przez wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji, podał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony na stosowanie tego środka zapobiegawczego, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję sądu rejonowego. Decyzję tę uzasadnia prokurator Justyna Grzesiak.
2: Postanowienie sądu rejonowego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zostało utrzymane w mocy. Sąd podzielił uzasadnienie sądu rejonowego, stwierdzając, iż zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa matactwa, czyli obawa utrudniania postępowania poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków bądź wyjaśnień przez podejrzanych, została spełniona.
0: Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydenci Świętochłowic Daniel Beger oraz Mysłowic Dariusz Wójtowicz ogłosili w ostatnich dniach, że przystępują do tworzonego przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Obaj deklarują, że chodzi im o lepszy rozwój samorządu. Obaj dobrze też wspominają współpracę z czasów, gdy Mateusz Morawiecki był premierem w rządzie tworzonym przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych znajdą się na listach nowej formacji? Prezydent Mysłowic taką opcję odrzuca. Z kolei prezydent Świętochłowic Daniel Beger nie wyklucza.
4: No dajmy też sobie szansę. Sprawdziliśmy się w samorządzie na tym najniższym poziomie lokalnym, więc mamy też predyspozycję do tego, aby realizować ambitniejsze cele dla całego regionu i dla kraju.
0: Obaj prezydenci zapowiedzieli też swój udział w forum samorządowym Rozwój Plus, które ma się odbyć 26 września w Tomaszowie Mazowieckim. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
0: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Temperatury utrzymują się w okolicach 20 stopni i troszeczkę ma się nam przejaśniać od tego momentu. Czy się przejaśni, to zobaczymy już niebawem. Jednakże jutrzejszy dzień będzie o wiele bardziej słoneczny niż dzisiejszy i mniej deszczu również będzie jutro. Jutro do 23 stopni i praktycznie pełnia słońca na całym Dolnym Śląsku nas czeka. Witam Was serdecznie po godzinie 15. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Rozpoczynamy nieco krótszą godzinę, ale równie ciekawą. Będzie nie tylko dużo dobrej muzyki, ale też i sporo informacji. Także już teraz zapraszam do tego, byście z nami byli, bo myślę, że warto. Na dobry początek tej godziny Michael Bublé i Bryan Adams na antenie Radia Rodzina.

0: muszę wam powiedzieć, że poniedziałek to idealny czas na planowanie weekendu. No i ja właśnie do was z taką weekendową propozycją przychodzę, bo otóż w dniach od 18 do 20 września w domu Notre Dame we Wrocławiu odbędą się rekolekcje weekendowe pod hasłem Ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Niebieskie, Tamar i Juda. Poprowadzi je siostra Natanaela Banasiak i będzie tu czas spotkania ze Słowem Bożym, modlitwy i refleksji nad historią Tamar i Judy. Historią trudną, ale pełną nadziei. O tym, czego dziś mogą nas nauczyć te biblijne postacie, a także o tym, jak będą wyglądały same rekolekcje, opowiedziała siostra Natanaela. Bohaterką rekolekcji, tak jak powiedzieliśmy, będzie starotestamentalna Tamar, pierwsza z pięciu kobiet wymienionych w rodowodzie Jezusa. Historia Tamar i Judy jest opowieścią o determinacji w realizacji powołania, ale także o rodzinie, w której ludzkie pragnienia splatają się ze słabością i grzechem. O tym, czego ta biblijna historia może nauczyć współczesnego człowieka, mówi siostra Natanaela.
1: To jest historia tak naprawdę rodziny. My w rodzinie mamy bardzo różne osobowości. Również mamy swoje słabości i swoje mocne strony. Ta historia pokazuje, że Pismo Święte to nie jest taka książka dla grzecznych dzieci, że w Piśmie Świętym to nie są opisane historie tylko właśnie samych osób, które tak bez upadków dążą do Pana Boga, ale że jest to po prostu historia wielu osób, wielu rodzin, które i tej konkretnej też rodziny, do której Tamar weszła, której splatają się właśnie ludzkie pragnienia, dążenia z grzechem, ze słabością. Ale ostatnim słowem nigdy nie jest grzech ani słabość. Ostatnim słowem jest właśnie zbawienie. Ta historia zarówno Tamar, Judy, jak i całej tej rodziny pokazuje, że każda historia jest historią świętą.
0: Weekend będzie przeżywany w rytmie Lectio Divina, czyli modlitewnego spotkania ze Słowem Bożym. Organizatorzy zapraszają zarówno osoby, które chcą pogłębić swoje życie duchowe, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tą formą modlitwy. Każdy, kto jest głodny Słowa Bożego, jest zaproszony, dodaje siostra Natanaela.
1: Pierwszym takim etapem Lectio Divina jest właśnie czytanie Słowa, czytanie z głęboką wiarą, z przekonaniem, że to Bóg do mnie mówi. Kolejnym krokiem to jest medytacja, czyli ja po prostu medytuję, zbieram to słowo. Co to słowo do mnie konkretnie mówi? A jest jeszcze kolejny krok, to jest oracja, czyli skoro Bóg wszedł ze mną w dialog, skoro Bóg do mnie chce mówić, do mnie mówi, ja odczytuję, co On do mnie mówi, to normalnie w rozmowie to nie jest tak, że tylko jedna strona mówi, prawda? Ja odpowiadam po prostu. Odpowiadam Słowu, odpowiadam Bogu na Jego wezwanie, na Jego zaproszenie, na Jego miłość, na Jego nieraz upomnienie. To jest właśnie ten kolejny etap. Jest jeszcze właśnie taki etap jak kontemplacja, czyli takie przebywanie z tym Słowem już, właśnie takie delektowanie się tego Słowa, tym Słowem po to, żeby później się dzielić nim. Niekoniecznie poprzez to, że mówię, ale poprzez to, jak żyję.
0: Więcej na temat zbliżających się rekolekcji usłyszycie już jutro o godzinie 13.10 w audycji Dziś w Kościele. Bardzo serdecznie zapraszam was na tą rozmowę i na to spotkanie, a więcej szczegółów na temat rekolekcji możecie już teraz znaleźć na stronie internetowej Radia Rodzina oraz stronie domu Notre Dame.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 16, a więc czas już zapowiedzieć to, co będzie miało miejsce na naszej antenie po godzinie 16. Otóż o 16.10 zapraszam Was na audycję Rodzic ma moc, ponieważ wróciła już ona do nas po wakacyjnej przerwie. Dziś gościem Judyty Exner będzie psycholożka i psychoterapeutka Jola Wallas, a tematem rozmowy będzie to, że rodzice również są parą. Także bardzo serdecznie zapraszam. O 16.10 rozpoczynamy.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku. Dziewczyny.

0: W rejonie miejscowości Rusinowo wojsko zlokalizowało i podjęło z morza rosyjskiego drona. Trump zaskoczył oświadczeniem. To przez Ukrainę drożeje ropa na świecie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Na plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wyłowiono drona z Morza Bałtyckiego. Według wstępnych ustaleń maszyna najprawdopodobniej pochodzi z Rosji. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. Więcej na ten temat Justyna Stolfik-Binda.
1: Według informacji przekazanych w Polsat News przez rzecznika dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownika Jacka Goryszewskiego, wiele wskazuje na to, że jest to bezzałogowy statek powietrzny typu Gerbera, najprawdopodobniej rosyjski. Prawdopodobnie przy dryfował on z wód międzynarodowych na nasze wody. Od 31 lipca nasze systemy nie zaobserwowały żadnego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, więc na tę chwilę nie da się wiązać tego z jakimkolwiek atakiem Federacji Rosyjskiej, dodał podpułkownik.
0: Z kolei rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz poinformował, że na miejscu odnalezienia drona pracują wszystkie służby. Trwają oględziny obiektu. To nie wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy, a ukraińska obrona przed Rosją, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent domaga się tego, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo to szkodzi światu.
2: To nie wina Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Zełenski musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to powoduje niedobór na rynku.
0: Jednocześnie Trump mówi, że do gwałtownego obniżenia cen ropy doprowadzi koniec wojny z Iranem. Dodaje, że spodziewa się tego jeszcze w tym roku.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pierwsze podróże apostolskie, historyczne wizyty, encyklika o sztucznej inteligencji oraz nieustanne apele o pokój. Tak wyglądał miniony rok życia Leona XIV. 14 września, czyli dzisiaj, papież kończy 71 lat. Pokój jest jednym z najczęściej powracających tematów papieskich wypowiedzi. Już po wyborze Leon XIV mówił o pokoju nieuzbrojonym i rozbrajającym. A później wracał do tego tematu podczas podróży, spotkań i niedzielnych rozważań. W pierwszym roku pontyfikatu odwoływał się do pokoju i pojednania ponad 400 razy. Często mówił także o jedności, dialogu, nadziei i godności człowieka. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. W ramach światowej wystawy prezentowane są prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mandrala.
4: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
0: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na Titaniku. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. On stoi pod znakiem chmur i te chmury do końca nas nie opuszczą, jednakże już jutro będzie o wiele bardziej słonecznie, ale też i cieplej i przyjemniej. Jutro do 23 stopni na Dolnym Śląsku. Natomiast słuchajcie, w tym tygodniu to ciepło nas nie opuści, aczkolwiek przeważać będą chmury, na przykład w środę. Sporo chmur na niebie, ale też i 25 stopni nam się szykuje.
6: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

Witajcie po godzinie 16. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Rodzic ma moc. O 16.10 zaczynamy, a gościem Judyty Exner będzie dziś Jola Walas, psycholożka. I porozmawiamy o tym m.in., że rodzice to również i para. Więc o 16.10 zapraszam Was na audycję.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: 16:10 na zegarach, a więc zapraszam Was na audycję Rodzic ma moc.
2: Rodzic ma moc,
3: bo rodzina daje siłę.
4: To jest audycja Rodzic ma moc, przy mikrofonie Judyta Exner, a dzisiaj porozmawiamy o rodzicach jako parze. Ze mną w studiu jest Jola Walas, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Zacznijmy od tego, dlaczego pojawienie się dzieci tak często zmienia relacje między partnerami i czy to naturalny etap, czy raczej sygnał, że w związku dzieje się coś niepokojącego?
5: Żeby sobie odpowiedzieć, no to jakże ciekawe i trudne pytanie zarazem, to muszę zrobić takie dwa słowa wstępu do wstępu, żeby powiedzieć może w jaki sposób ja właśnie z perspektywy teorii systemowych i terapii systemowej widzę rodzinę. To tak pokrótce to taki samoregulujący się system, który jest czymś więcej niż sumą części i ten system ulega ciągłym zmianom, ale ma też zadanie zachować swoją tożsamość i strukturę, więc musi starać się zrównoważyć dynamicznie takie dwie same wykluczające się siły, jak się zmieniać i nie zmieniać jednocześnie. I to jest bardzo ważne, bo kiedy mamy parę, która jest tylko parą, więc jest diadą, to ona tworzy taki swój mikro.

0: o urodzeniu dziecka jest czymś zupełnie naturalnym w perspektywie rozwoju rodziny i te stresy i te napięcia są nieuniknione. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby rodzina mogła wytworzyć nowe wzorce adaptacyjne i mogła się jakby do tego kryzysu przystosować.
1: A co się dzieje z parą, kiedy cały świat w zasadzie krąży wokół dzieci?
0: No i tutaj też wkracza nam na pomoc, wkraczają teorie systemowe, bo kiedy ta rodzina tworzy pewien rodzaj system, tak jak mówiłam, ze strukturą, ze sprzężeniami zwrotnymi, to w tej strukturze wyłania się taki podsystem rodzice i podsystem dzieci, dziecko, dzieci. Natomiast podsystem rodzice jest też jakby jednocześnie podsystemem my jako para. I często jak pary przychodzą do mnie do gabinetu, to próbujemy to jakoś rozdzielić. To jest bardzo trudne, bo to się przecież przenika. Natomiast próbujemy trochę zidentyfikować, czy to, z czym macie trudność, jest bardziej osadzone w waszym rodzicielstwie, czy bardziej jako para. Natomiast chodzi o to, żeby móc widzieć, że to nie jest, że to się przenika i to niby jest to samo, bo my dzierżymy te nowe role, te nowe wyzwania, natomiast generalnie są to troszkę różne przestrzenie i chodzi o to, żeby móc znaleźć na tyle przestrzeni, żeby móc zadbać o te obie rzeczy.
1: Mam też takie wrażenie, że kiedy zostajemy rodzicami, pojawia się taka zadaniowość, rozdzielanie zadań i taka potrzeba duża sprawiedliwości w tym rozdziale zadań i pojawia się często takie poczucie, że może ja robię więcej niż ty i to wcale nie jest okej. Skąd właśnie bierze się ta walka o sprawiedliwość w rodzicielstwie i jak przestać być dla siebie przeciwnikami, a działać wspólnie?
0: Ja się tu trochę uśmiecham pod przysłowiowym wąsem, bo kiedy się przygotowywałam do naszej rozmowy, to zadałam podobne pytanie mężowi. I on tak prychnął, popatrzył i mówi, proste, zmęczenie. A ja sobie myślę, że tu można by postawić kropkę, ale żeby to jakoś jednak rozwinąć, to myślę sobie, że jest to rzeczywiście taki dość wyjątkowy czas i ten czas jest okupiony tym, że my jako ludzie potrzebujemy się rozwijać i potrzebujemy adaptować siebie do tych nowych ról. I to są role, tak jak ja jako mama, tak rozszerza się moja tożsamość, generalnie mamy wyzwania emocjonalne, relacyjne, komunikacyjne i nie jest to łatwe w perspektywie ciągłego zmęczenia, niedospania, pogodzenia pracy, czy różnych wyzwań, czy różnych innych ról. I zaczynamy się trochę redukować tylko do roli rodzica, tylko do roli zadaniowca, tylko do roli planera, logistyka, czy jakby wszystko, co można dalej wymienić. I myślę sobie, że wówczas, kiedy to zmęczenie przychodzi, taki rodzaj przebodźcowania, to zaczynamy oczekiwać od tej drugiej strony, że to ona to weźmie. A ta druga strona też ma takie oczekiwanie i zaczynamy troszkę zapominać, że gramy do tej samej bramki i próbujemy się przerzucać na zasadzie ping-ponga tym, kto co robi i czemu tak mało, bo ja już jestem taka zmęczona. Dobrze jest wtedy jakoś sobie siąść i pogadać o tym, że gramy jednak do jednej bramki, a tak dla mnie, myślę sobie, kluczowe jest to pojęcie redukowania się do tej jednej roli. Oczywiście na początku ta koncentracja na dziecku jest absolutnie normalna, natomiast później, i to oczywiście bardzo kwestia zindywidualizowana co do rodziny i co do kontekstów, pojawia się taki moment, w którym jednak chcemy się już znowu zacząć rozszerzać, że nie jesteśmy tylko mamą, ale jestem ja, jest moja praca, jestem córką, jestem koleżanką, jestem pracownikiem, jestem siostrą i mam wiele tych ról i jeżeli będę rozszerzać tą tożsamość, to nie będę tak bardzo sfrustrowana co do tego zadania. Tak sobie.
1: A teraz trudno byłoby ominąć temat konfliktów w związku z tym, czy kłótnie rodziców rzeczywiście mają bardzo zły wpływ na dzieci i czy można potrafić kłócić się tak, żeby dziecko nie musiało stawać po żadnej ze stron?
0: Tu oczywiście trzeba by było zdefiniować, o jaki rodzaj konfliktu, o jaki konflikt chodzi. Natomiast dzieci nie potrzebują rodziców, którzy się nie kłócą. Dzieci potrzebują rodziców, którzy się w jakimś sensie potrafią z tym konfliktem obejść. Myślę sobie, że to jest bardzo ważna lekcja, że te napięcia i stresy pojawiają się w rodzinie i dzieci obserwują, jak my dorośli sobie z nimi radzimy. W jaki sposób się komunikujemy, czy się potem przepraszamy, przytulamy, czy to, że jest trudniej w relacji, nie oznacza, że ta relacja się zaraz rozpadnie, że można być troszkę dalej, żeby potem znowu być bliżej. Myślę sobie, że to jest bardzo ważna obserwacja, natomiast to oczywiście nie jest zaproszenie do tego, żeby rodzice jak w teatrze kłócili się przy dzieciach, a potem się godzili, bo myślę sobie, że można próbować robić to gdzieś na bok.

0: roku. Natomiast na pewno nie podpisałabym się pod zdaniem, że konflikty zawsze są złe i że dzieci potrzebują rodziców, którzy ich nie ma.
1: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: Powiedziałaś o tym oddalaniu się, to też jest związane z konfliktami. I właśnie gdy oddalamy się, ta bliskość i czułość jest bardzo trudna i mamy takie poczucie, że nie zawsze jest na nią miejsce przy tak dużym zmęczeniu.
3: Tak, owszem. I myślę sobie, że w początkowym okresie, kiedy ta rodzina zaczyna się rozszerzać i adaptować do tych nowych warunków, to rzeczywiście ta bliskość troszeczkę schodzi na dalszy plan. I myślę sobie, że to jest wpisane w ten okres, który jest w jakimś sensie kryzysowy, trudny, napięciowy i do ułożenia. A potem, kiedy on coraz bardziej zaczyna się układać, to dobrze jest starać się, tak jak mówiłam, o rozszerzeniu troszkę tej swojej tożsamości, wrócić do siebie, ale w sensie do siebie samemu i do siebie wtedy jako pary, bo tylko i wyłącznie w moim poczuciu droga do siebie jako pary prowadzi przez ja. Nie ma my bez ja. Jeśli ja o siebie jakoś nie zadbam, jeśli ja nie będę miała poczucia, że tam jest jakakolwiek chociaż rwana przestrzeń dla mnie, ta spokojna kawa, ta przysłowiowa ciepła, albo chociaż podgrzana, ta jakiś moment, oczywiście adekwatnie do tego czasu, to ja nie będę w stanie dobrze zadbać o my, bo będę miała poczucie, że to jest kolejny obowiązek, a do tego bym nie namawiała.
2: A dlaczego tak łatwo zaczynamy widzieć naszego partnera jako rodzica naszego dziecka, a nie kogoś, kogo kiedyś przecież wybraliśmy, z kim zdecydowaliśmy się być?
3: Myślę sobie, że to się łączy jakby z tym wszystkim, o czym do tej pory mówimy, o tym, że to jest naprawdę duża zmiana i że ta tożsamość czasem, która jest dla nas nowa, do której się adaptujemy w różny sposób, jakoś nas pochłania i jeżeli my siebie tak widzimy, to tą drugą stronę też zaczynamy redukować tylko do tego, bo widzimy siebie tylko w trybach zadaniowych. I wówczas rzeczywiście łatwo stracić siebie z oczu, z tego przysłowiowego radaru. Nie mamy już na siebie tyle uważności, a pary często bardzo tęsknią za tym czasem, kiedy też mieli jakby siebie na wyłączność, czyli tej przestrzeni pary. I to nie muszą być wielkie czyny czy wielkie randki. Natomiast ten rwany czas, ta uważność, to zaciekawienie drugą stroną, to jak ci minął dzień, tobie, nie jak dziecku minął dzień, nie? Jak wtedy kupiłem ci twój ulubiony serek, czy zrobiłam ci, nie wiem, masaż stóp, tak? To są takie małe momenty, w których widzimy tą drugą osobę trochę bardziej holistycznie i myślę sobie, że dzięki temu my siebie też możemy tak zobaczyć.
2: Powiedziałaś o tym, żeby nie stracić siebie z radaru, a może jak warto powiedzieć tutaj, jak nie stracić, jak nie przegapić tego momentu, kiedy rzeczywiście ten dystans, wzajemne jakieś zażyłości takie, już za daleko to zaszło i trudno nam rozmawiać o nas, kiedy powinniśmy powiedzieć sobie czas, by zaopiekować się sobą jako parą.
3: I to w moim odczuciu jest trudne pytanie, bo wydaje się to bardzo zindywidualizowane, bo każda rodzina jest systemem operacyjnie zamkniętym, jak to mówimy w teoriach systemowych, czyli każda rodzina jakby dopuszcza rzeczy z zewnątrz, natomiast reaguje na nie jakby zgodnie ze swoją własną strukturą. Więc niektórzy bardzo szybko zaczną jakby się oddalać i zostawać w tym trybie bardzo długo i to już jest niepokojące. Inni będą się oddalać, ale wrócą jakoś do siebie. Więc ciężko o tym powiedzieć, natomiast widzę te, ciężko odpowiedzieć tak jednoznacznie na to pytanie, natomiast widzę te pary w gabinecie, które mają już takie dzieci szkolno-przedszkolne i w sposób już bardzo taki trudny, bardzo taki, no nie chcę powiedzieć agresywny, ale taki mocno konfrontujący, krytykujący, mówią, bo ty nie masz dla mnie czasu, bo ty. A tak właściwie jest to taki rodzaj tęsknoty za tym, tęsknię za tobą. I już nie umiemy tego powiedzieć inaczej, już się oskarżamy. I to już jest taki moment, kiedy na pewno, ta gra w ping-ponga na pewno dobrze by było, żeby przeprowadziła nas gdzieś, gdzie możemy o tym spokojnie porozmawiać i zobaczyć to inaczej. Jeśli ja te słowa przeformułuję i mówię, to może spróbujmy tak, tęsknię za tobą, chciałabym spędzać więcej czasu, brzmi to zupełnie inaczej.
2: Powiedziałaś też troszeczkę wcześniej o tym dbaniu na co dzień o relacje i chciałabym się tutaj na chwileczkę zatrzymać, bo wydaje nam się czasami, ja też jestem mamą, żoną, że potrzebujemy właśnie jakichś wielkich wyjść, żeby dbać o parę, tego czasu tylko dla siebie na wyłączność, a może właśnie w tej codzienności jakoś wpisać to w ramy tej codzienności naszej.
3: Jak najbardziej. W moim odczuciu to czekanie na taki moment, kiedy ten nasz czas nadejdzie, jest troszkę naiwnie nierealistyczne, bo przecież widzimy, nie? A ja też spotykam się z parami w gabinecie, to mówię o tym, ale rwijcie te momenty. Nie mamy czasu, nie mamy czasu. Tak, no nie będę się z tym targować, czas nie jest z gumy. Natomiast tutaj śpieszę z takim cytatem, żeby nie czekać na to, aż będziemy mieli czas dla siebie, tylko próbować odnajdywać siebie w tym czasie. I ja myślę sobie, że wpisane te małe momenty, wpisane w ten taki czas, no taki, który jakoś minie. On się, jeśli my jako rodzina znajdziemy te zasoby do tej adaptacji, to się będzie zmieniało. No to ten SMS, te małe gesty, ta karteczka na lodówce, ta kawa, ten masaż, to zapytanie, jak tobie minął dzień, to wydaje się na razie wystarczyć, że to są takie małe puzelki, które tworzą wielkie obrazy.
2: I czy to byś powiedziała rodzicom właśnie jako taką jedną zasadę, żeby nie stracić siebie z horyzontu troszeczkę jako pary?
3: Troszkę tak, troszkę zapraszałabym do tego, żeby żadna skrajność nie jest dobra, czyli miałam takiego pana w gabinecie, który przed urodzeniem swojego pierwszego dziecka żegnał się z kolegami. Jakby, no okej, okay. Natomiast chodzi o to, żeby próbować tą dynamiczną równowagę znaleźć i ani się nie żegnać z życiem, ani nie uważać, że nic się nie zmieni. I dlatego to jest tak trudne i dlatego to jest tak indywidualne, bo przecież te dwie osoby tworzą tą rodzinę, więc one też wnoszą swoje bagaże i różne sposoby radzenia sobie z tą sytuacją. Natomiast myślę sobie, że to przyzwolenie na zmianę i że troszkę takie rodzicielstwo z decyzji, z wolności jest czymś, co ułatwia ten proces adaptacji. A kiedy sobie pomyślimy o tym w taki sposób, że to ja jestem tym centrum zasilania i to ja zasilam te role i jak zacznę od siebie, to będę mogła włożyć do my jakoś takie fajniejsze ja, to łatwiej wtedy też zobaczyć to ja w tym partnerze i dać mu na to przestrzeń. Także myślę sobie, że to rwanie momentów byłoby jakoś istotne.
2: Bardzo ci dziękuję, Jolu, za tą rozmowę.
3: Dziękuję pięknie.
2: I pamiętajmy o tym, że życie rodziny to jest cykl, ona stale się zmienia.
3: Dokładnie.
2: I bądźmy w takiej otwartości i dla siebie dużej życzliwości.
3: To by było kluczowe.
2: Bardzo dziękuję. Ze mną rozmawiała Jola Walas, psycholożka, psychoterapeutka systemowa.
3: Dziękuję bardzo.
0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.

0: Już jutro będziemy mieli wtorek, 15 września, no i w sumie nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że każdego 15 dnia miesiąca specjalny tramwaj BookTram, który promuje Wrocław Miasto Literatury, wyjeżdża na ulicę miasta wraz z niespodziankami. Na pokładzie są osoby, które rozdają pasażerom upominki, w tym wypadku książki. Tym razem zobaczymy się na trasie tramwaju linii 10 prowadzącej z Biskupina do Leśnicy razem z dziennikarzami Radia Rodzina. Jest to wspólna akcja Miasta Wrocławia, MPK Wrocław oraz lokalnych środowisk kulturotwórczych. Dołączamy do kampanii, której celem jest promocja czytelnictwa i zainteresowanie twórcami oraz wydawnictwami, bibliotekami i księgarniami we Wrocławiu. O celach akcji Wrocław Czyta mówi Jarosław Perduta z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia.
1: BookTram jeździ codziennie, natomiast niecodziennie można w nim dostać ciekawą, atrakcyjną książkę. Tak się dzieje rzeczywiście każdego 15 dnia miesiąca. Wtedy wspólnie z naszymi partnerami, w tym przypadku z Radiem Rodzina, wsiadamy z naszą ekipą do tramwaju i rozdajemy książki. Książki, które są opakowane jak na prezent, po to, żeby też zasugerować ludziom, że książka to jest w ogóle fajny prezent na różne okazje. To są książki, które kupujemy w naszych wrocławskich, lokalnych, autorskich księgarniach, więc jest to też forma wsparcia dla tych księgarni. Jednocześnie oczywiście staramy się zapraszać pasażerów MPK i do lektury, zachęcając ich do czytania i do tego, żeby odwiedzać biblioteki, których jest w Wrocławiu 38, więc jest w czym wybierać. I oczywiście także, żeby zachodzili czasem do tych naszych księgarni i kupowali tam fajne książki.
0: Redakcja Radia Rodzina wybrała lektury, które otrzymają pasażerowie MPK Wrocław. Nasze propozycje to literatura związana z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, nowości wydawnicze, poradniki o rodzicielstwie i wychowaniu, literatura dla dzieci i młodzieży, albumy, przewodniki po Polsce i Europie, beletrystyka, klasyki literackie oraz tytuły sięgające po literackie nagrody. Wśród upominków mamy dla Was m.in. kryminały Sławka Gortycha.
2: Ja jestem fanką kryminałów. Mamy takie, których jestem wielką fanką. Chodzi mi o karkonoską serię kryminalną Sławka Gortycha. Między innymi Schronisko, które przestało istnieć. To jest kryminał, który dzieje się u nas w Karkonoszach i powiem szczerze, że jak później wędruje się po górach, to jest to super uczucie zobaczyć te miejsca opisane w książce. Jeżeli ktoś nie jest fanem kryminałów, a bardziej może reportaże albo związane z historią, bardzo fajna książka Dariusza Jaronia, Polscy Himalaiści, która opowiada o pierwszej przedwojennej polskiej wyprawie w Himalaje na szczyt Nanda Devi East. Ja raz czytałam ją w tramwaju i tak się zaczytam, że prawie przegapiłam przystanek.
0: Tradycyjne książki pomogły skompletować lokalne księgarnie, lokalne wrocławskie księgarnie i antykwariaty. Zainteresowanie jest na tyle duże, że godziny rozpoczęcia ogłaszane są w dniu akcji.
1: Tym razem to będzie linia numer 10. My celowo nie informujemy dużo wcześniej ani o linii, ani tym bardziej o godzinie i miejscu rozpoczęcia akcji, dlatego że zdarzyło nam się już tak kiedyś, że na określoną godzinę przyszło tyle osób, że nie były w stanie się nawet dostać do tramwaju. Więc dzisiaj jest to akcja taka w takim wymiarze trochę spontanicznym, chociaż zawsze to jest ten 15 dzień, ten sam tramwaj, oczywiście jeżdżący po różnych trasach Wrocławia, no i jakby zachęcający do czytania mieszkańców całego miasta, więc 15 serdecznie zapraszamy do tramwaju linii 10.
0: A ja przypomnę, będziecie nas mogli spotkać już jutro w godzinach późno popołudniowych w tramwaju linii 10 na trasie między Biskupinem a Leśnicą. Do zobaczenia w BookTramie i do usłyszenia na 92 FM.

Już za chwileczkę będzie godzina 17, a więc czas zapowiedzieć to, co na naszej antenie po godzinie 17. Będzie to oczywiście audycja Oblicza Wrocławia, a dziś w Obliczach porozmawiamy o plebiscycie Wrocławianka Roku, który w tym roku odbędzie się już po raz siódmy. Będziemy w studiu gościć Katarzynę Lubienicką-Różyło, członkinię Wrocławskiej Rady Kobiet, społeczną pełnomocniczkę wojewody dolnośląskiego do spraw równego traktowania i radną Sejmiku Dolnośląskiego, a także profesor Elżbietę Wojaczyńską z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, laureatkę tytułu Wrocławianka Roku 2025. Zapytamy, w jakich 8 kategoriach można w tym roku zgłaszać kandydatki i jak rozpoznać kobietę, która naprawdę zasługuje na wyróżnienie. Dowiemy się też, dlaczego szczególną wagę przywiązywano do młodych wrocławianek. Zgłoszenia przyjmowane są, tylko dodam, do 16 października, a ja, zanim ten 16 października nadejdzie, zapraszam Was na Oblicza Wrocławia, które już dziś o 17.10.

0: Polski Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Nad Bałtykiem z kolei prace służb po znalezieniu drona. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie e-zdrowia. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół zonda krypto. Dziś Sąd Okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony na stosowanie tego środka zapobiegawczego, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję Sądu Rejonowego. Decyzję uzasadnia prokurator Justyna Grzesiak.
1: Postanowienie Sądu Rejonowego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zostało utrzymane w mocy. Sąd podzielił uzasadnienie Sądu Rejonowego, stwierdzając, iż zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa matactwa, czyli obawa utrudniania postępowania poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków bądź wyjaśnień przez podejrzanych, została spełniona.
0: Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli zonda krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojsko wyłowiło bezzałogowiec nieopodal Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Dron został znaleziony. Wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
0: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Komisja Wspólna Rady Konferencji Episkopatów Europy i Konferencji Kościołów Europejskich wezwała do pokoju, sprawiedliwości i pojednania oraz wyraziła solidarność z prześladowanymi chrześcijanami. Wspólne oświadczenie przyjęto podczas dorocznego spotkania komisji, które odbyło się w dniach od 9 do 11 września we Frankfurcie nad Menem i w Darmstadt w Niemczech. Uczestnicy analizowali przyjętą w listopadzie 2025 roku w Rzymie nową wersję karty ekumenicznej i zastanawiali się nad jej wdrażaniem w kościołach europejskich. Podkreślali znaczenie modlitwy, dialogu, formacji oraz praktycznej współpracy chrześcijan. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiany zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
4: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
0: Dodatkowo system ma uszczelnić planowaną zmianę ustawy o receptach.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperatury w tym tygodniu, one będą się kręciły tak pomiędzy 19 a 25 stopni, nawet 25 stopni w środę. Będzie też w tym dniu troszkę pochmurno, a najchłodniejszy dzień to czwartek. Wtedy 19 stopni będą wskazywały termometry. Jutro natomiast do 23 stopni, no i pełnia słońca. I to jedyny taki pełny słońca dzień się zapowiada.
6: Reklama.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatu. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Reklama.
9: Tu radio Rodzina. Rodzina.
5: Witajcie po godzinie 17 na tej Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Oblicza Wrocławia, a dziś porozmawiamy w nich o plebiscycie Wrocławianka Roku, do którego zgłoszenia przyjmowane są do 16 października. No i usłyszymy więcej szczegółów, między innymi jak zgłosić kandydatkę, czy w jakiej kategorii możemy zgłosić. Ja w imieniu Łukasza Ligorowskiego bardzo serdecznie Was zapraszam na 17.10.

0: 17.10 już na zegarach, więc zapraszam Was na Oblicza Wrocławia.
1: Oblicza Wrocławia.
2: W studiu Radia Rodzina są z nami Katarzyna Lubiniecka-Różyło, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet, społeczna pełnomocniczka wojewody dolnośląskiej do spraw równego traktowania, radna Sejmiku Dolnośląskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I jest z nami profesor Elżbieta Wojaczyńska z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, laureatka Nagrody Wrocławianka Roku 2025. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
2: No i ta nagroda, która została przed chwileczką wspomniana, już zdradza, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Chcemy Was zaprosić do aktywności w ramach zbliżającego się 7. plebiscytu Wrocławianka Roku. Kogo możemy zgłosić i jak? Od tego zacznijmy, bo to jest dzisiaj meritum tej audycji. Pani Katarzyno.
3: Plebiscyt Wrocławianki Roku powstał w gronie Wrocławskiej Rady Kobiet. W poprzedniej naszym składzie, Wrocławskiej Rady Kobiet, poprzedniej edycji samorządu, wymyśliłyśmy, że należy zrobić coś takiego, żeby pokazać fantastyczne kobiety, które mieszkają w naszym mieście. Bo co jest ciekawego, kobiety w odróżnieniu od mężczyzn bardzo nie lubią się chwalić swoimi dokonaniami. I niestety w przypadku kobiet należy je często tak wyciągać na światło dzienne, pokazywać, co one fantastycznego robią. I ten nasz plebiscyt Wrocławianki Roku właśnie temu ma służyć. Wyciągamy na światło dzienne, pokazujemy szerszej publiczności postaci kobiece mieszkające na terenie naszego Wrocławia, które nie tylko są fantastyczne w tych dziedzinach życia, którymi się na co dzień zajmują, ale, co jest dla nas bardzo istotne, również robią coś dla społeczeństwa, dla społeczności Wrocławia. Więc nie tylko taka stricte ich działalność zawodowa, ale także to, ten taki dodatek.
2: Plusik.
3: Co taki, jeszcze? Aha, taki okay. Plusik. Czym one jeszcze tutaj właśnie dla Wrocławia, czym pomagają? I wymyśliłyśmy ten plebiscyt już 6 lat temu, było 6 edycji i w tym roku mamy 7. edycję Wrocławianki Roku. Przez te lata trochę konkurs się zmieniał. Dodawałyśmy nowych kategorii, bo kiedy ogłosiłyśmy pierwszą, drugą, trzecią, okazało się, że tych wrocławianek jest fantastycznie

0: zgłosiła do tego plebiscytu? Czy to pani została zgłoszona, a później została pani poinformowana, że walczy pani o taki tytuł?
1: Znaczy ja w ogóle bardzo dziękuję za to, że ktoś docenił tutaj moją działalność edukacyjną, bo właśnie w kategorii działalności edukacyjnej zostałam nagrodzona. Zostałam nominowana przez pana profesora Witkiewicza, o czym się dowiedziałam we Wrocławskim Towarzystwie Naukowym i w tym miejscu też mu bardzo serdecznie dziękuję za takie uznanie. Dowiedziałam się i było to dla mnie niesamowicie wzruszające. Potem przeżywałam i czekałam na wyniki, bo tak jak pani Katarzyna powiedziała, kandydatek takich pracowitych i działających na rzecz społeczeństwa w naszym mieście nie brakuje i podejrzewam, że trudno jest wybrać tą jedną, jedyną i spośród właśnie wielu wspaniałych kobiet.

Dzisiaj rozmawiamy o plebiscycie Wrocławianka Roku, siódma edycja już przed nami. Muszę koniecznie zapytać o właśnie ten proces wyborczy. Czy to jest tak, że kandydatki, które zostały zgłoszone, muszą wyrazić zgodę, że startują w tym konkursie? To jest pierwsze pytanie, ale to ważniejsze, kto dokonuje wyboru? Czy jest to głosowanie, czy jest jakaś

0: kapituła. Znalazłem w internecie, że przez ostatnie 6 edycji zgłoszono aż 270 kandydatek, z czego w ramach tego plebiscytu wyłoniono 41 kobiet. No musi to być niesamowicie trudny wybór. Oddajecie tę decyzję wrocławianom, czy jak to wygląda właśnie od kuchni? Pani Katarzyno.
1: W tym roku do 16 października możemy zgłaszać swoje kandydatki. Kto może zgłaszać? Każda osoba fizyczna, organizacje społeczne oraz instytucje, ale tak jak pan redaktor wspomniał, kandydatka musi wyrazić zgodę na to, że chce uczestniczyć w naszym konkursie. I teraz na stronie wrocław.pl Wrocław Miasto Równości, wrocławianki, jest osobna zakładka, tam jest specjalny formularz, który należy wypełnić i wskazać osobę, na którą się właśnie nominuje do zostania wrocławianką roku. Krótko należy to oczywiście uzasadnić, dlaczego akurat ta pani, a nie inna. I potem można dostarczyć to różnymi drogami do Urzędu Miasta Wrocławia. Mianowicie może być przez ePUAP na adres umwrocław@sp z dopiskiem Wrocławianka Roku. Elektronicznie jako skan można na adres, który też jest tam w internecie pokazany. Można również listownie wysłać najbardziej tradycyjną drogą albo nawet przynieść do Urzędu Miejskiego Wrocławia na Gabrieli Zapolskiej 4 właśnie do biura tego Wrocław Miastem Różnorodności z dopiskiem bardzo prosimy na kopercie Wrocławianka Roku. I co się dzieje z tymi zgłoszeniami, które tymi różnymi drogami możecie państwo do nas dostarczać? Otóż zbiera się kapituła nagrody, w skład kapituły wchodzi Wrocławska Rada Kobiet plus laureatki poprzednich edycji. Więc jest nas coraz więcej. Coraz więcej jest też zgłoszeń i coraz bardziej gorące są te obrady.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać, bo jak jest więcej osób, to pola konfliktu i punktów widzenia jest bardzo dużo. No jak się to udaje?
1: Udaje nam się to oczywiście demokratycznie, czyli poprzez głosowanie. Głosujemy. Najpierw wymieniamy swoje uwagi, optujemy, tam zachwalamy te dziewczyny, które albo osobiście czasami też znamy, bo czasami to są osoby jakoś publiczne, a czasami czytamy i dowiadujemy się również, bo też sprawdzamy sobie w internecie, i że taka osoba jest fantastyczna, no niesamowita, naprawdę należy jej się ten tytuł Wrocławianki Roku. No i oczywiście każda dziewczyna zachwala swoją kandydatkę, potem głosujemy, a jak trzeba, to jeszcze raz oczywiście głosujemy, no i jest wybierana demokratycznie laureatka w każdej z 8 kategorii.
0: Dobrze, to te kategorie teraz może wspomnijmy, bo też o nich mówiliśmy. Działalność równościowa, działalność społeczna, działalność edukacyjna, proekologiczna, naukowo-badawcza, mała przedsiębiorczość, artystyczna, twórczynie. I kategoria specjalna, teraz młodość, siła młodości. Na tej ostatniej chciałbym się zatrzymać. Dlaczego to jest kategoria specjalna?
1: Stawiamy na młode dziewczyny, które już widzimy, że poza nauką w szkołach przeważnie, bo to chodzi o naprawdę taką młodość i no, na studiach nie mamy granicy wieku, ale rozumiemy, że to są rzeczywiście
0: młode. A to młodość duchem jeszcze może być.
1: No.
0: Dobrze,
1: wszystkie
0: rozumiem.
1: Nasze kandydatki i laureatki są młode duchem. Z tej młodości ducha wynikają te ich fantastyczne społeczne, prospołeczne działania. Ale właśnie to jest taka specjalna kategoria, kiedy chcemy pokazać też, bo czemu jeszcze służy nasz plebiscyt? I co jest bardzo ważne? To, żeby pokazać młodym właśnie dziewczynkom, że słuchajcie, zobaczcie, jakie fantastyczne kobiety tutaj koło was mieszkają, jakie mają osiągnięcia. A to oznacza, że ty też możesz być świetna, że ty też się możesz spełnić. I ten taki wzór pozytywny jest bardzo ważnym elementem tego naszego plebiscytu, więc ta kategoria teraz młodość jest takim bezpośrednim nawiązaniem do tego.

0: też zakładam, że no jest to bardzo duża nobilitacja, też pokazanie, możliwość pokazania tego, jak się jest zaangażowaną, co się robi. Panie Elżbieto, jak to było w pani przypadku? Coś się zmieniło po plebiscycie? Drzwi się jakieś otwierają? Częściej? Nie.
1: Myślę, że się zmieniło bardzo wiele. Ja jeszcze raz dziękuję, dlatego że wybór mojej osoby właśnie w działalności edukacyjnej jeszcze bardziej potwierdził taką moją wiarygodność naukową. Zostałam, tak jak pani właśnie Kasia powiedziała, bardziej zauważona. I dla mnie to jest taki, no taki właściwie mogę powiedzieć, wspaniały kapitał do dalszego rozwoju edukacyjnego. Zresztą samo miasto gdzieś tam opisywało moją kandydaturę jako osobę, która jest takim pomostem pomiędzy wiedzą a społeczeństwem, bo ja się właśnie w takiej odpowiedzialności naukowca czuję właśnie odpowiedzialna za skracanie drogi, dystansu pomiędzy społeczeństwem a nauką, żeby tą naukę przybliżać w sposób taki najbardziej przyswajalny. Oczywiście nie upraszczać, nie trywializować, ale pokazywać w sposób taki zrozumiały. I teraz wykorzystam może tą sekundeczkę na promocję wystawy, która właśnie teraz jest otwierana, popularyzująca chemię emocji, bo ja w swoich działaniach generalnie popularyzuję chemię, która ma bardzo złą prasę i chcę właśnie poprzez te różne wydarzenia popularno-naukowe, wystawy, też piszę książki popularno-naukowe, pokazać, że właściwie ta chemia jest wszędzie. A oczywiście to wszystko zależy od tego, jak my tą chemię postrzegamy, a w dzisiejszych czasach tak naprawdę dostęp do pseudowiedzy, jeżeli mogę tak powiedzieć, jest przeogromny. I nie dziwię się, że ludzie nie potrafią czasem odróżnić faktów od rzeczywistych prawdziwych informacji. Dlatego próbujemy we współpracy z osobami kompetentnymi, bo też nie na wszystkim się znam. Jeżeli dotykam chemii emocji, no to tutaj do współpracy zaprosiłam i psychiatrę, i psychologa, i toksykologa. I też poprosiłam o wypowiedzi moich studentów, jak sobie radzili w chwilach stresów na studiach ze swoimi emocjami. I też wypowiedzi moich córek, które są studentkami. Także ja mam nadzieję, że każdy na tej wystawie znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, ale przede wszystkim osoby w kryzysach, z problemami emocjonalnymi będą mogły dotrzeć do odpowiednich miejsc, dlatego że tam podajemy też kontakty, źródła, z którymi można się zapoznać, więc mam nadzieję, że wystawa będzie też pożyteczna.
0: Ale nie jest to jedyna wystawa, bo jeszcze jest wystawa, która promuje plebiscyt. Wybierając się na jeden spacer, możemy zarezerwować czas, żeby obejrzeć dwie wystawy. Ta wystawa dotycząca plebiscytu pokazuje kobiety z minionych edycji, czy z edycji z ubiegłego roku?
2: Z ubiegłego roku. Serdecznie państwa zachęcam do zatrzymania się, jak będziecie szli państwo ulicą Świdnicką pod Monopolem, niedaleko Opery. Stoi właśnie wystawa taka zewnętrzna, pokazująca laureatki zeszłorocznej edycji. Między innymi bohaterką jest pani profesor. I to, o czym ja chciałam nawiązać do tego, co pani powiedziała. Zauważcie państwo, że pani profesor nie mówi o swoich osiągnięciach naukowych, które są wielkie i które doceniłyśmy też, ale przede wszystkim o jak pięknie jest zaangażowana w propagowanie wiedzy, w promocję chemii, która jest rzeczywiście trudnym przedmiotem. I to właśnie złożyło się na to, że wybrałyśmy w zeszłym roku właśnie panią profesor, bo nie chodzi tylko o jej osiągnięcia naukowe, ale właśnie o to społeczne zaangażowanie jest niesamowite. I teraz pomyślcie państwo, gdyby nie nasze Wrocławianki Roku, pani profesor robiłaby sobie te doskonałe rzeczy, fantastyczne, ale znów mało osób by o tym wiedziało. A tak się cieszymy, że możemy takie osoby, tak zaangażowane jak pani profesor, pokazywać państwu i zachwycać i zachęcać młode osoby, żeby właśnie szły taką drogą.

0: I drodzy Państwo, za bardzo chwilę szukajcie tej audycji w internecie, strona radiorodzina.pl i wysyłajcie, polecajcie tę audycję, niech dotrze ona do jak najszerszego grona, nie tylko do kobiet, tylko też do mężczyzn, którzy na pewno mogą zgłosić, każdy ma takie prawo. To na sam koniec jeszcze o to zapytam, bo wspomniała Pani Katarzyna, że do 16 października jeszcze mamy czas. Jak się rozglądamy, kogo szukamy, może w pracy, w miejscu, gdzie mieszkamy, jaki klucz zastosować, żeby znaleźć tę właściwą kandydatkę, no i koniecznie zgłosić do plebiscytu Wrocławianka Roku?
1: To musi być dziewczyna, kobieta, która jest nieprzeciętna, która jest bardzo, ma dużą energię pozytywną, która robi rzeczy dla ludzi, wśród których mieszka, czyli dla społeczności Wrocławia, która jest świetna w tym, co robi zawodowo, która jest pełna energii, pozytywnej energii, pomaga ludziom. Takich osób szukamy i to może być każdy. To może być państwa, siostra, koleżanka, mama, nawet żona, koleżanka z pracy. Wszystkie fantastyczne kobiety zapraszamy.
0: Ta forma docenienia, pokazania jest czymś ważnym, ale to chyba nie jedyna formuła docenienia, bo jest uroczysta gala też.
1: Tak, serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Jest gala zaplanowana w tym roku na 30 listopada. Tradycyjnie w Teatrze Muzycznym Kapitol będzie świetna gwiazda. Nie mogę zdradzić kto, ale kobieta oczywiście. I wręczymy naszym laureatkom tegorocznym, jak co roku, fantastyczne nagrody, statuetki, oczywiście, które wychodzą spod rąk naszych artystek wrocławskich kobiet. Także kończy całą tę właśnie ten plebiscyt, całą edycję.
0: Uroczyste spotkanie, świętowanie.
1: Tak, i Państwa zapraszamy też, bo to będzie bardzo fajne wydarzenie.
0: To jest otwarte wydarzenie, tak?
1: Tak, to jest otwarte wydarzenie. Można albo pobierać wejściówki, albo kupować za drobną opłatą. Jeszcze
0: czyli
1: nie
0: trzeba bliżej,
1: w tym roku.
0: Bliżej wydarzenia szukamy tego.
1: Niedaleko 30 listopada Andrzejki będzie uroczysta gala.
2: Potwierdzam, niesamowite emocje.
0: Drodzy Państwo, mam nadzieję, że dzisiejsza audycja dostarczyła nam trochę emocji, a te duże emocje właśnie w trakcie tej gali, o której przed chwileczką usłyszeliśmy, do plebiscytu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Wrocławianka Roku. Dzisiaj zachęcały nas Katarzyna Lubiniecka-Różyło, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet, społeczna pełnomocniczka wojewody dolnośląskiej do spraw równego traktowania, radna Sejmiku Dolnośląskiego oraz profesor Elżbieta Wojaczyńska z Wydziału Chemicznego z Politechniki Wrocławskiej, laureatka Nagrody Wrocławianka Roku 2025.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie.
1: Dziękujemy ślicznie, zapraszamy do plebiscytu.
2: I też szczerze zachęcam. Dziękuję serdecznie.
3: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Już teraz na naszej antenie zrobi się trochę naukowo, ponieważ będziemy się zastanawiać, jak zachęcić młodych ludzi do większego zainteresowania się nauką. Otóż zdaniem Tomasza Rożka przede wszystkim nie należy tłumić ich naturalnej ciekawości. Popularyzator nauki i założyciel Fundacji Nauka to Lubię opowiedział nam, jak zainteresować młodych do pogłębiania swojej wiedzy naukowej, a także jak on to robi. No i słuchajcie, do tego, by polska nauka rozwijała się jak najprężniej, potrzebni są naukowcy, jednak dziś coraz częściej młodzi ludzie nie decydują się na właśnie taką ścieżkę zawodową. O tym, jak zasiewać ziarno do pasji, do nauki wśród najmłodszych, tak by potem decydowali się na karierę naukową, mówi Tomasz Rożek, popularyzator nauki i założyciel Fundacji Nauka to Lubię.
1: Ja myślę, że wśród najmłodszych akurat nie trzeba zasiewać. Trzeba dbać o to, żeby go nie zniszczyć. Młodzi ludzie, dzieci są zainteresowani nauką bardzo. Zwykle nie dostają wsparcia, czy nie ma czegoś, gdybym to porównał do wzrostu rośliny, jakiejś mega rzadkiej. Ta roślina rośnie, od któregoś momentu my ją przestajemy podlewać. Więc tu nie chodzi o to, jak zasadzić roślinę. Ja bym raczej powiedział, co zrobić, żeby zadbać o tą, która już jest. I to jest jakby pierwsza refleksja. A druga refleksja jest taka. Po to, żeby mieć ludzi, którzy w dowolnej dziedzinie są wybitni, my musimy o nich zadbać już w przedszkolu. Czyli to inspirowanie musi się zacząć w przedszkolu, na początku szkoły podstawowej, a nie dopiero na studiach. Na studiach jest szlifowanie diamentów, tylko że jeżeli nie zadbamy w przedszkolu, to tych diamentów nie będzie w ogóle.
0: W swojej działalności Tomasz Rożek stara się pokazywać naukę przede wszystkim przez pryzmat jej praktycznego znaczenia. Zaznacza jednak, że w jego przypadku zaciekawienie nauką jest łatwiejsze niż w przypadku szkół.
1: Mnie jest na pewno łatwiej niż w szkole, bo moje działania nie są związane żadnymi sztywnymi przepisami, które szkoły często, czy nauczycieli często ograniczają. Ja staram się, opowiadając o różnych zjawiskach czy technologiach, ja zawsze staram się pokazywać, dlaczego to jest ważne dla nas. Nie, że to jest ważne, bo ciekawe, tylko dlatego to jest ważne, że to pomaga nam dłużej żyć, albo mieć zdrowszą żywność, albo być bardziej mobilnym, szybciej się poruszać, albo szybciej pozyskiwać informacje. Czyli ta perspektywa mnie, a nie perspektywa czegoś dalekiego, czegoś abstrakcyjnego, wydaje mi się, żeby była pomocna.
0: Pytany o to, co może przekonać młodych ludzi do wyboru ścieżki naukowej, Tomasz Rożek wskazuje na możliwość rozwoju i odkrywania nowych rzeczy. Jego zdaniem pieniądze są ważne, ale nie muszą być jedynym ani najważniejszym argumentem. W jaki sposób naukowiec zachęca młodych, by wejść na naukową ścieżkę?
1: Odkrywanie jest głęboko w DNA każdego z nas. Perspektywa, że mogę być gdzieś jako pierwszy, że mogę jako pierwszy coś zrozumieć, że mogę jako pierwszy komuś pomóc, że to jest perspektywa, ale przede wszystkim, że mam miejsce, czy że jest miejsce, gdzie mogę się rozwijać. To jest ścieżka, która jest, dobra, mógłbym powiedzieć przygodą, ale ktoś może powiedzieć, przygody są dla dzieci albo dla nastolatków, a nie dla dorosłych. Ale jest coś takiego, że przynajmniej dla sporej grupy osób, że perspektywa robienia czegoś bez możliwości zmiany, bez innowacji, powtarzania cały czas czegoś, co już ktoś kiedyś zrobił, że to nie jest atrakcyjna perspektywa. W nauce nie ma nudy. Może ten argument.
0: No i nauka może być atrakcyjna właśnie dlatego, że chociażby pozwala uniknąć rutyny, ale też i daje właśnie takie poczucie, że odkrywamy, tak jak mówił to chwilkę temu Tomasz Rożek. Jeżeli jesteście zainteresowani całą rozmową, to znajdziecie ją już teraz na stronie Radia Rodzina w zakładce Dolny Śląsk. Bardzo zachęcam, by tam zajrzeć.
2: Radio Rodzina.
3: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Wielkimi krokami zbliża się godzina 18, więc czas powolutku się pożegnać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzone popołudnie i życzę Wam dobrego popołudnia, ale też i dobrego wieczoru. Natalia Wójcik, do usłyszenia!

0: Prawdopodobnie rosyjski dron na plaży, za chwilę aktualne informacje. Potem o autobusie, który w lipcu wjechał w Warszawie do przejścia podziemnego. Będzie też o cenach paliw, czy będzie drożej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Drony na plaży koło Ustki bez załogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza dowód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
1: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
0: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, a 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes spółki Jan Kuźmiński.
2: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
0: Prokuratura czeka obecnie na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Diesel blisko 9 zł za litr. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
4: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Mandab, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
0: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezydenci Świętochłowic Daniel Beger oraz Mysłowic Dariusz Wójtowicz ogłosili w ostatnich dniach, że przystępują do tworzonego przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Obaj deklarują, że chodzi im o lepszy rozwój samorządu. Obaj dobrze też wspominają współpracę z czasów, gdy Mateusz Morawiecki był premierem w rządzie tworzonym przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych znajdą się na listach nowej formacji? Prezydent Mysłowic taką opcję odrzuca. Z kolei prezydent Świętochłowic Daniel Beger nie wyklucza.
5: No dajmy też sobie szansę. Sprawdziliśmy się w samorządzie na tym najniższym poziomie lokalnym, więc mamy też predyspozycję do tego, aby realizować ambitniejsze cele dla całego regionu i dla kraju.
0: Obaj prezydenci zapowiedzieli też swój udział w forum samorządowym Rozwój Plus, które ma się odbyć 26 września w Tomaszowie Mazowieckim.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. On stoi pod znakiem chmur i te chmury do końca nas nie opuszczą, jednakże już jutro będzie o wiele bardziej słonecznie, ale też i cieplej i przyjemniej. Jutro do 23 stopni na Dolnym Śląsku. Natomiast słuchajcie, w tym tygodniu to ciepło nas nie opuści, aczkolwiek przeważać będą chmury, na przykład w środę. Sporo chmur na niebie, ale też i 25 stopni nam się szykuje.
3: Radio Rodzina.

0: tym momencie na antenie Radia Rodzina przeniesiemy się w góry wysokie i zapytamy potrójnego zdobywcę Korony Ziemi, czy zdobywanie Korony Ziemi może się znudzić. Tomasz Kobielski to pierwszy Polak, który 3 razy zdobył Koronę Ziemi, co motywowało go do 3-krotnego zdobycia 7 najwyższych szczytów Ziemi. No, odpowiada nam na to pytanie już teraz.
1: No, te motywacje to były bardzo różne. Ta pierwsza to była taka oczywista, chociaż też to nie było tak, że ja zaplanowałem sobie zdobycie Korony Ziemi, tylko ja zdobyłem wcześniej Elbrus Denali, czyli McKinley, wtedy jeszcze nazywany, teraz chyba znowu wrócono do tej nazwy, i Everest. I dopiero po tym Everestie wpadliśmy z dwójką kolegów, że warto by było zakończyć Koronę Ziemi, tym bardziej, że w tamtych czasach tylko 2 osoby z Polski miały Koronę Ziemi i nam się to udało faktycznie jako 3. w historii polskiej ekipie to zrobić, więc to była taka naturalna rzecz. Natomiast już te 2 kolejne korony, no to ja trochę w ramach aktywności zawodowej już jakby przewodnickiej i agencji rowerowej to robiłem.
0: Jak mówi alpinista, 2. zdobycie Monteverestu ma dla niego szczególny wymiar.
1: 2. wejście na Everest, no to takie było dosyć ważne dla mnie też osobiście, bo ja byłem po bardzo poważnym wypadku, gdzie zostałem staranowany przez samochód, kiedy jechałem na motocyklu. Lekarze mi mówili, że ja nigdy nie wrócę do chodzenia. Ja oczywiście powiedziałem, że bardzo się mylą. No i po moim 2. wejściu, które zrobiłem sobie na swoje przy okazji 50. okrągłe urodziny, zawiozłem temu lekarzowi, który silnie mnie utwierdzał, że nic z tego nie będzie, zdjęcie z tego Everestu, żeby mu powiedzieć, żeby już nigdy tak nie wspierał swoich pacjentów. A 3. no to pojechałem z ekipą 5-osobową z Polaków, których też wprowadzałem przy okazji. Byłem liderem na tym wyjeździe. No i jestem tu niezmiernie szczęśliwy, że nie tylko mnie udało się wejść, ale jakby cała ekipa weszła. Czyli tak jak przy tym pierwszym wejściu z Martyną Wojciechowską w 2006 roku weszliśmy pełną ekipą, a to jest naprawdę niezmiernie rzadkie, żeby w 100% ekipa, która wyjedzie na Everest, żeby weszła na szczyt. Także to głównie mnie to, szczerze mówiąc, cieszy,

0: że myśmy w całości tam weszli.
1: Wspomnienia z poszczególnych wypraw różnią się w zależności oczywiście od miejsca. Wspinacz wskazuje Himalaje jako swoje ulubione góry, ale zaznacza, że wybór jednego miejsca jest trudny.
0: Każde z tych gór są zupełnie inne. Praktycznie większość to są bardzo piękne miejsca, więc i piękne góry, więc mnie jest niezmiernie rzadko. Znaczy, jak już by mnie ktoś tak strasznie chciał jakby zapytać i poprosić, no to pewnie bym Himalaje jednak wskazał jako te góry, które numer jeden, ale myślę, że to by było bardzo krzywdzące dla pozostałych gór, bo zarówno Andy są przepiękne, kolorowe góry, Atacama, jeżeli chodzi o koronę wulkanów, też przepiękne miejsce. Ciężko jest naprawdę coś takiego wybrać.
1: Jak widać, zdobywanie korony ziemi nie może się znudzić. Jeśli jednak kogoś przestałoby interesować zdobywanie najwyższych szczytów górskich, to zawsze może pokusić się o koronę wulkanów ziemi, którą Tomasz Kobielski również zdobył, a więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina w zakładce Dolny Śląsk albo w zakładce audycje rozmowy popołudniowe. Bardzo serdecznie zapraszam do sprawdzenia.
2: Tu Radio Rodzina.

Dzień dobry, dziś jest 14 września. Do końca roku pozostaje 108 dni. W 1309 roku malborski zamek został siedzibą wielkiego mistrza, a Malbork stolicą zakonu krzyżackiego. W 1788 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Jana III Sobieskiego, rzeźba dłuta Franciszka Pińska, umieszczona naprzeciwko Pałacu Łazienkowskiego. Wykonanie pomnika zlecił Stanisław August Poniatowski, by w ten sposób uczcić wodza Bitwy Wiedeńskiej. W 1998 roku papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę Fides et Ratio. Papież Jan Paweł II rok wcześniej odwiedził stolicę Dolnego Śląska. W 2001 roku odbyła się premiera filmu historycznego Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.

14 września 1959 roku w Norwegii urodził się Morten Harket, wokalista grupy A-ha, która w 1985 roku wspięła się na najwyższe miejsca list przebojów dzięki

1974 roku Eric Clapton zdobył pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych z singlem z piosenką I Shot the Sheriff. Był to oczywiście cover utworu Boba Marleya.

14 września 1968 roku w amerykańskiej telewizji wyemitowano pierwszy odcinek animowanej serii The Archies. Serial, który opowiadał o przygodach fikcyjnego zespołu, zawierał piosenki nagrane przez muzyków sesyjnych. Bazując na popularności serialu, zespół The Archies wylansował w 1969 roku utwór Sugar Sugar, który przez 4 tygodnie przebywał na szczycie listy przebojów w Stanach Zjednoczonych.

1908 roku urodził się Charlie Winston, wokalista, gitarzysta i autor piosenek. W 2007 roku Winston wydał swój debiutancki album studyjny zatytułowany Make Your Way.

14 września 2009 roku zmarł Patrick Swayze, aktor filmowy, tancerz i choreograf. Z przemysłem muzycznym związał się na krótko, nagrywając kompozycję, która trafiła na ścieżkę dźwiękową do filmu The

0: spotkanie premiera z szefami służb i dowódcami wojska. Po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy wracają pytania o bezpieczeństwo podróży koleją. Leon XIV złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej, a dziś papieskie urodziny. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Premier z ministrami i dowódcami armii i służb o wzmocnieniu granic. To reakcja na wczorajsze ataki rosyjskich dronów na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Tematem spotkania była współpraca służb celników, policjantów, Straży Granicznej i wojska na przejściach granicznych. Szef rządu podkreślił, że ważne jest, by usprawnić ruch na granicach, tak by nie było zatorów, które mogą być potencjalnym celem kolejnych ataków. Wczoraj jeden z dronów trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego, a drugi w stację benzynową w pobliżu przejścia w Dorohusku. Po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy wracają pytania o bezpieczeństwo podróży koleją. Tym bardziej, że pasażerowie często nie wiedzą, co robić, jeśli w trakcie podróży pociągiem pojawi się zagrożenie z powietrza, a na stronach przewoźników nie ma żadnych instrukcji. Po pierwsze, ewakuacja, podpowiada dr Tomasz Zwęgliński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
1: W pierwszej kolejności zalecałbym mimo wszystko ewakuację z takiego pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym proponowałbym się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy.
0: PKP PLK nie upublicznia wewnętrznych procedur zabezpieczenia i postępowania przy atakach z powietrza.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej. Przemówienie rozpoczął od osobistego zwierzenia. Dziś bowiem obchodzi 71. urodziny, a jego mama, jak przyznał, była bibliotekarką. Fakt, że wizyta w Bibliotece Watykańskiej przypada właśnie dzisiaj, uznał za opatrznościowy zbieg okoliczności. Szczegóły zna Dorota Abdelmulawiet.
3: Leon XIV wyraził uznanie dla misji archiwum i biblioteki. Podkreślił, że służą one rozwojowi i upowszechnianiu kultury dla dobra Kościoła i ludzkości. Wskazał, że książki milczą i domagają się ciszy. Podsycają one zarazem w człowieku pragnienie i odwagę do poszukiwań.
4: Sant'Agostino è un emblema di questa dinamica.
3: Papież przywołał wyznania świętego Augustyna, w których święty wspomina, że w chwili kryzysu intelektualnego usłyszał głos dziecka śpiewającego weź i czytaj, weź i czytaj. Przeczytał więc list świętego Pawła do Rzymian i wówczas, jak napisał, jakby światło pewności zajaśniało w jego sercu, a wszelki mrok wątpliwości uleciał.
0: Wśród eksponatów Biblioteki Watykańskiej jest wiele bezcennych druków i rękopisów.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Dawid Wegner zajął 7 miejsce w rzucie oszczepem, a Mateusz Kołodziejski był 6 w skoku wzwyż. Ostatniego dnia pierwszej edycji World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. A więcej na ten temat Błażej Kulesza.
5: Kołodziejskiemu nie udało się powtórzyć wyniku sprzed tygodnia, gdy triumfował w finałowych zawodach Diamentowej Ligi.
6: Chciałem po prostu trochę powtórkę z tej Brukseli. Chociażby wynikowo, już nie mówię o tym, żeby wygrać, ale ja chciałem podobny poziom utrzymać, no nie udało się.
5: Dla Kołodziejskiego to i tak przełomowy sezon w karierze, podobnie jak dla Klaudii Kazimierskiej, która wygrała bieg na 1500 metrów, pokonując Georgię Hunterbell, rewanżując się Brytyjce za porażkę na Mistrzostwach Europy. To jedyne polskie zwycięstwo podczas budapesztańskich supermistrzostw.
7: Ja bym chciała piąć się w górę do Los Angeles i w Los Angeles bić się o podium i fajnie, że już być może w przyszłym roku będę w Pekinie w stanie to robić, ale oczywiście jakby ja nie spoczyłam na laurach i wiem, że trzeba też biegać szybciej niż to, żeby zdobywać medale, więc jeśli tylko zdrowie mi dopisze i będę mogła systematycznie sobie spokojnie trenować przez ten rok, to na pewno będziemy się cieszyć za rok.
5: Mówiła tuż po swoim triumfie Kazimierska.
0: Nowa impreza sportowa w Budapeszcie ma się odbywać co 2 lata.
8: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperatury w tym tygodniu, one będą się kręciły tak pomiędzy 19 a 25 stopni, nawet 25 stopni w środę. Będzie też w tym dniu troszkę pochmurno, a najchłodniejszy dzień to czwartek. Wtedy 19 stopni będą wskazywały termometry. Jutro natomiast do 23 stopni, no i pełnia słońca. I to jedyny taki pełny słońca dzień się zapowiada.
2: Radio Rodzina.

0: Muszę wam powiedzieć, że poniedziałek to idealny czas na planowanie weekendu. No i ja właśnie do was z taką weekendową propozycją przychodzę, bo otóż w dniach od 18 do 20 września w domu Notre Dame we Wrocławiu odbędą się rekolekcje weekendowe pod hasłem Ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Niebieskie, Tamar i Juda. Poprowadzi je siostra Natanaela Banasiak i będzie to czas spotkania ze Słowem Bożym, modlitwy i refleksji nad historią Tamar i Judy. Historią trudną, ale pełną nadziei. O tym, czego dziś mogą nas nauczyć te biblijne postacie, a także o tym, jak będą wyglądały same rekolekcje, opowiedziała siostra Natanaela. Bohaterką rekolekcji, tak jak powiedzieliśmy, będzie starotestamentalna Tamar, pierwsza z pięciu kobiet wymienionych w rodowodzie Jezusa. Historia Tamar i Judy jest opowieścią o determinacji w realizacji powołania, ale także o rodzinie, w której ludzkie pragnienia splatają się ze słabością i grzechem. O tym, czego ta biblijna historia może nauczyć współczesnego człowieka, mówi siostra Natanaela.
1: To jest historia tak naprawdę rodziny. My w rodzinie mamy bardzo różne osobowości. Również mamy swoje słabości i swoje mocne strony. Ta historia pokazuje, że Pismo Święte to nie jest taka książka dla grzecznych dzieci, że w Piśmie Świętym to nie są opisane historie tylko właśnie samych osób, które tak bez upadków dążą do Pana Boga, ale że jest to po prostu historia wielu osób, wielu rodzin, które i tej konkretnej też rodziny, do której Tamar weszła, której splatają się właśnie ludzkie pragnienia, dążenia z grzechem, ze słabością. Ale ostatnim słowem nigdy nie jest grzech ani słabość. Ostatnim słowem jest właśnie zbawienie. Ta historia zarówno Tamar, Judy, jak i całej tej rodziny pokazuje, że każda historia jest historią świętą.
0: Weekend będzie przeżywany w rytmie Lectio Divina, czyli modlitewnego spotkania ze Słowem Bożym. Organizatorzy zapraszają zarówno osoby, które chcą pogłębić swoje życie duchowe, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tą formą modlitwy. Każdy, kto jest głodny Słowa Bożego, jest zaproszony, dodaje siostra Natanaela.
1: Pierwszym takim etapem Lectio Divina jest właśnie czytanie Słowa, czytanie z głęboką wiarą, z przekonaniem, że to Bóg do mnie mówi. Kolejnym krokiem to jest medytacja, czyli ja po prostu medytuję, zbieram to słowo. Co to słowo do mnie konkretnie mówi? A jest jeszcze kolejny krok, to jest oracja, czyli skoro Bóg wszedł ze mną w dialog, skoro Bóg do mnie chce mówić, do mnie mówi, ja odczytuję, co On do mnie mówi, to normalnie w rozmowie to nie jest tak, że tylko jedna strona mówi, prawda? Ja odpowiadam po prostu. Odpowiadam Słowu, odpowiadam Bogu na Jego wezwanie, na Jego zaproszenie, na Jego miłość, na Jego nieraz upomnienie. To jest właśnie ten kolejny etap. Jest jeszcze właśnie taki etap jak kontemplacja, czyli takie przebywanie z tym Słowem już, właśnie takie delektowanie się tego Słowa, tym Słowem po to, żeby później się dzielić nim. Niekoniecznie poprzez to, że mówię, ale poprzez to, jak żyję.
0: Więcej na temat zbliżających się rekolekcji usłyszycie już jutro o godzinie 13.10 w audycji Dziś w Kościele. Bardzo serdecznie zapraszam was na tą rozmowę i na to spotkanie, a więcej szczegółów na temat rekolekcji możecie już teraz znaleźć na stronie internetowej Radia Rodzina oraz stronie domu Notre Dame.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Już jutro będziemy mieli wtorek, 15 września, no i w sumie nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że każdego 15 dnia miesiąca specjalny tramwaj BookTram, który promuje Wrocław Miasto Literatury, wyjeżdża na ulicę miasta wraz z niespodziankami. Na pokładzie są osoby, które rozdają pasażerom upominki, w tym wypadku książki. Tym razem zobaczymy się na trasie tramwaju linii 10 prowadzącej z Biskupina do Leśnicy razem z dziennikarzami Radia Rodzina. Jest to wspólna akcja Miasta Wrocławia, MPK Wrocław oraz lokalnych środowisk kulturotwórczych. Dołączamy do kampanii, której celem jest promocja czytelnictwa i zainteresowanie twórcami oraz wydawnictwami, bibliotekami i księgarniami we Wrocławiu. O celach akcji Wrocław Czyta mówi Jarosław Perduta z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia.
1: BookTram jeździ codziennie, natomiast niecodziennie można w nim dostać ciekawą, atrakcyjną książkę. Tak się dzieje rzeczywiście każdego 15 dnia miesiąca. Wtedy wspólnie z naszymi partnerami, w tym przypadku z Radiem Rodzina, wsiadamy z naszą ekipą do tramwaju i rozdajemy książki. Książki, które są opakowane jak na prezent, po to, żeby też zasugerować ludziom, że książka to jest w ogóle fajny prezent na różne okazje. To są książki, które kupujemy w naszych wrocławskich, lokalnych, autorskich księgarniach, więc jest to też forma wsparcia dla tych księgarni. Jednocześnie oczywiście staramy się zapraszać pasażerów MPK i do lektury, zachęcając ich do czytania i do tego, żeby odwiedzać biblioteki, których jest w Wrocławiu 38, więc jest w czym wybierać. I oczywiście także, żeby zachodzili czasem do tych naszych księgarni i kupowali tam fajne książki.
0: Redakcja Radia Rodzina wybrała lektury, które otrzymają pasażerowie MPK Wrocław. Nasze propozycje to literatura związana z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, nowości wydawnicze, poradniki o rodzicielstwie i wychowaniu, literatura dla dzieci i młodzieży, albumy, przewodniki po Polsce i Europie, beletrystyka, klasyki literackie oraz tytuły sięgające po literackie nagrody. Wśród upominków mamy dla Was m.in. kryminały Sławka Gortycha.
2: Ja jestem fanką kryminałów. Mamy takie, których jestem wielką fanką. Chodzi mi o karkonoską serię kryminalną Sławka Gortycha. Między innymi Schronisko, które przestało istnieć. To jest kryminał, który dzieje się u nas w Karkonoszach i powiem szczerze, że jak później wędruje się po górach, to jest to super uczucie zobaczyć te miejsca opisane w książce. Jeżeli ktoś nie jest fanem kryminałów, a bardziej może reportaże albo związane z historią, bardzo fajna książka Dariusza Jaronia, Polscy Himalaiści, która opowiada o pierwszej przedwojennej polskiej wyprawie w Himalaje na szczyt Nanda Devi East. Ja raz czytałam ją w tramwaju i tak się zaczytam, że prawie przegapiłam przystanek.
0: Tradycyjne książki pomogły skompletować lokalne księgarnie, lokalne wrocławskie księgarnie i antykwariaty. Zainteresowanie jest na tyle duże, że godziny rozpoczęcia ogłaszane są w dniu akcji.
1: Tym razem to będzie linia numer 10. My celowo nie informujemy dużo wcześniej ani o linii, ani tym bardziej o godzinie i miejscu rozpoczęcia akcji, dlatego że zdarzyło nam się już tak kiedyś, że na określoną godzinę przyszło tyle osób, że nie były w stanie się nawet dostać do tramwaju. Więc dzisiaj jest to akcja taka w takim wymiarze trochę spontanicznym, chociaż zawsze to jest ten 15 dzień. Ten sam tramwaj oczywiście jeżdżący po różnych trasach Wrocławia, no i jakby zachęcający do czytania mieszkańców całego miasta, więc 15 serdecznie zapraszamy do tramwaju linii 10.
0: A ja przypomnę, będziecie nas mogli spotkać już jutro w godzinach późno popołudniowych w tramwaju linii 10 na trasie między Biskupinem a Leśnicą. Do zobaczenia w BookTramie i do usłyszenia na 92 FM.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Tu Radio Rodzina.

Słuchajcie, już teraz przychodzę do was z pewną ciekawostką, a mianowicie jest taka wyspa na Ziemi, która co 6 miesięcy zmienia państwo. Przez pół roku należy ona do Hiszpanii, a przez kolejne pół roku należy do Francji. Jest to tak zwana wyspa Barżantów, która leży na granicy właśnie Francji i Hiszpanii. Ma ona zaledwie około 200 metrów długości, ale jest jedynym miejscem na świecie, które jest zarządzane w taki sposób. Jest to tak zwane kondominium, czyli terytorium należące jednocześnie do dwóch państw. Francja i Hiszpania, tak jak powiedziałam, zarządzają nią więc naprzemiennie, a historia tego miejsca sięga XVII wieku. To właśnie tutaj, w 1659 roku, negocjowano pokój kończący wojnę pomiędzy Francją a Hiszpanią, znany jako pokój pirenejski. Wkrótce potem spotkali się tam także król Francji Ludwik XIV i król Hiszpanii Filip IV, aby potwierdzić porozumienie i ustalić królewskie małżeństwo. Oficjalny status wspólnego terytorium potwierdzono w traktacie z Bayonne w 1856 roku, a dziś wyspa nie ma mieszkańców i jest też zamknięta dla turystów, pozostając głównie symbolem historycznej współpracy między Francją i Hiszpanią.

0: Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył wyłowiony z Bałtyku dron. Rząd zajmie się jutro zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Ceny paliw ciągle w górę, kierowcy płacą i płaczą. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca z niewielkim zasięgiem, używanego przez Rosję w różnych celach, w zależności od wyposażenia. Maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń, uważa ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak.
1: No raczej bym się spodziewał, że on sobie tam grzecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
0: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Jutro rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, m.in. za objeżdżanie opuszczonych szlabanów, wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczenia lub podnoszenia szlabanu albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Obecne ceny paliw demolują nasze domowe budżety, mówią kierowcy. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, diesla prawie 9, to blisko 1/3 więcej niż przed atakiem USA na Iran. Czy rząd powinien wrócić do regulowania cen paliw?
3: To byłoby taniej, no, złotówkę, prawda? Ale jest tak jest, no, to zrobimy.
4: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
0: Z kierowcami na białostockich stacjach paliw rozmawiał Jakub Medek. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. W ramach światowej wystawy prezentowane są prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
5: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
0: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na Titanicu. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. On stoi pod znakiem chmur i te chmury do końca nas nie opuszczą, jednakże już jutro będzie o wiele bardziej słonecznie, ale też i cieplej i przyjemniej, jutro do 23 stopni na Dolnym Śląsku. Natomiast słuchajcie, w tym tygodniu to ciepło nas nie opuści, aczkolwiek przeważać będą chmury, na przykład w środę sporo chmur na niebie, ale też i 25 stopni nam się szykuje.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: Już teraz na naszej antenie zrobi się trochę naukowo, ponieważ będziemy się zastanawiać, jak zachęcić młodych ludzi do większego zainteresowania się nauką. Otóż zdaniem Tomasza Rożka przede wszystkim nie należy tłumić ich naturalnej ciekawości. Popularyzator nauki i założyciel Fundacji Nauka to Lubię opowiedział nam, jak zainteresować młodych do pogłębiania swojej wiedzy naukowej, a także jak on to robi. No i słuchajcie, do tego, by polska nauka rozwijała się jak najprężniej, potrzebni są naukowcy. Jednak dziś coraz częściej młodzi ludzie nie decydują się na właśnie taką ścieżkę zawodową. O tym, jak zasiewać ziarno do pasji, do nauki wśród najmłodszych, tak by potem decydowali się na karierę naukową, mówi Tomasz Rożek, popularyzator nauki i założyciel Fundacji Nauka to Lubię.
1: Ja myślę, że wśród najmłodszych akurat nie trzeba zasiewać. Trzeba dbać o to, żeby go nie zniszczyć. Młodzi ludzie...

0: Mamy w przedszkolu, to tych diamentów nie będzie w ogóle.
1: W swojej działalności Tomasz Rożek stara się pokazywać naukę przede wszystkim przez pryzmat jej praktycznego znaczenia. Zaznacza jednak, że w jego przypadku zaciekawienie nauką jest łatwiejsze niż w przypadku szkół.
0: Mnie jest na pewno łatwiej niż w szkole, bo moje działania nie są związane żadnymi sztywnymi przepisami, które szkoły często, czy nauczycieli często ograniczają. Ja staram się, opowiadając o różnych zjawiskach czy technologiach, ja zawsze staram się pokazywać, dlaczego to jest ważne dla nas. Nie, że to jest ważne, bo ciekawe, tylko dlatego to jest ważne, że to pomaga nam dłużej żyć, albo mieć zdrowszą żywność, albo być bardziej mobilnym, szybciej się poruszać, albo szybciej pozyskiwać informacje. Czyli ta perspektywa mnie, a nie perspektywa czegoś dalekiego, czegoś abstrakcyjnego, wydaje mi się, żeby była pomocna.
1: Pytany o to, co może przekonać młodych ludzi do wyboru ścieżki naukowej, Tomasz Rożek wskazuje na możliwość rozwoju i odkrywania nowych rzeczy. Jego zdaniem pieniądze są ważne, ale nie muszą być jedynym ani najważniejszym argumentem. W jaki sposób naukowiec zachęca młodych, by wejść na naukową ścieżkę?
0: Odkrywanie jest głęboko w DNA każdego z nas. Perspektywa, że mogę być gdzieś jako pierwszy, że mogę jako pierwszy coś zrozumieć, że mogę jako pierwszy komuś pomóc, że to jest perspektywa, ale przede wszystkim, że mam miejsce, czy że jest miejsce, gdzie mogę się rozwijać. To jest ścieżka, która jest, dobra, mógłbym powiedzieć przygodą, ale ktoś może powiedzieć, przygody są dla dzieci albo dla nastolatków, a nie dla dorosłych. Ale jest coś takiego, że przynajmniej dla sporej grupy osób, że perspektywa robienia czegoś bez możliwości zmiany, bez innowacji, powtarzania cały czas czegoś, co już ktoś kiedyś zrobił, że to nie jest atrakcyjna perspektywa. W nauce nie ma nudy. Może ten argument?
1: No i nauka może być atrakcyjna właśnie dlatego, że chociażby pozwala uniknąć rutyny, ale też i daje właśnie takie poczucie, że odkrywamy, tak jak mówił to chwilkę temu Tomasz Rożek. Jeżeli jesteście zainteresowani całą rozmową, to znajdziecie ją już teraz na stronie Radia Rodzina w zakładce Dolny Śląsk. Bardzo zachęcam, by tam zajrzeć.

0: Dzień dobry, dziś jest 14 września. Do końca roku pozostaje 108 dni. W 1309 roku malborski zamek został siedzibą wielkiego mistrza, a Malbork stolicą zakonu krzyżackiego. W 1788 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Jana III Sobieskiego, rzeźba dłuta Franciszka Pińska, umieszczona naprzeciwko Pałacu Łazienkowskiego. Wykonanie pomnika zlecił Stanisław August Poniatowski, by w ten sposób uczcić wodza Bitwy Wiedeńskiej. W 1998 roku papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę Fides et Ratio. Papież Jan Paweł II rok wcześniej odwiedził stolicę Dolnego Śląska. W 2001 roku odbyła się premiera filmu historycznego Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.
1: Radio Lecina. Świdnica 98 i 1 FM.

0: Muszę wam powiedzieć, że poniedziałek to idealny czas na planowanie weekendu. No i ja właśnie do was z taką weekendową propozycją przychodzę, bo otóż w dniach od 18 do 20 września w domu Notre Dame we Wrocławiu odbędą się rekolekcje weekendowe pod hasłem Ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Niebieskie, Tamar i Juda. Poprowadzi je siostra Natanaela Banasiak i będzie tu czas spotkania ze Słowem Bożym, modlitwy i refleksji nad historią Tamar i Judy. Historią trudną, ale pełną nadziei. O tym, czego dziś mogą nas nauczyć te biblijne postacie, a także o tym, jak będą wyglądały same rekolekcje, opowiedziała siostra Natanaela. Bohaterką rekolekcji, tak jak powiedzieliśmy, będzie starotestamentalna Tamar, pierwsza z pięciu kobiet wymienionych w rodowodzie Jezusa. Historia Tamar i Judy jest opowieścią o determinacji w realizacji powołania, ale także o rodzinie, w której ludzkie pragnienia splatają się ze słabością i grzechem. O tym, czego ta biblijna historia może nauczyć współczesnego człowieka, mówi siostra Natanaela.
1: To jest historia tak naprawdę rodziny. My w rodzinie mamy bardzo różne osobowości. Również mamy swoje słabości i swoje mocne strony. Ta historia pokazuje, że Pismo Święte to nie jest taka książka dla grzecznych dzieci, że w Piśmie Świętym to nie są opisane historie tylko właśnie samych osób, które tak bez upadków dążą do Pana Boga, ale że jest to po prostu historia wielu osób, wielu rodzin, które i tej konkretnej też rodziny, do której Tamar weszła, której splatają się właśnie ludzkie pragnienia, dążenia z grzechem, ze słabością. Ale ostatnim słowem nigdy nie jest grzech ani słabość. Ostatnim słowem jest właśnie zbawienie. Ta historia zarówno Tamar, Judy, jak i całej tej rodziny pokazuje, że każda historia jest historią świętą.
0: Weekend będzie przeżywany w rytmie Lectio Divina, czyli modlitewnego spotkania ze Słowem Bożym. Organizatorzy zapraszają zarówno osoby, które chcą pogłębić swoje życie duchowe, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tą formą modlitwy. Każdy, kto jest głodny Słowa Bożego, jest zaproszony, dodaje siostra Natanaela.
1: Pierwszym takim etapem Lectio Divina jest właśnie czytanie Słowa, czytanie z głęboką wiarą, z przekonaniem, że to Bóg do mnie mówi. Kolejnym krokiem to jest medytacja, czyli ja po prostu medytuję, zbieram to słowo. Co to słowo do mnie konkretnie mówi? A jest jeszcze kolejny krok, to jest oracja, czyli skoro Bóg wszedł ze mną w dialog, skoro Bóg do mnie chce mówić, do mnie mówi, ja odczytuję, co On do mnie mówi, to normalnie w rozmowie to nie jest tak, że tylko jedna strona mówi, prawda? Ja odpowiadam po prostu. Odpowiadam Słowu, odpowiadam Bogu na Jego wezwanie, na Jego zaproszenie, na Jego miłość, na Jego nieraz upomnienie. To jest właśnie ten kolejny etap. Jest jeszcze właśnie taki etap jak kontemplacja, czyli takie przebywanie z tym Słowem już, właśnie takie delektowanie się tego Słowa, tym Słowem po to, żeby później się dzielić nim. Niekoniecznie poprzez to, że mówię, ale poprzez to, jak żyję.
0: Więcej na temat zbliżających się rekolekcji usłyszycie już jutro o godzinie 13:10 w audycji Dziś w Kościele. Bardzo serdecznie zapraszam was na tą rozmowę i na to spotkanie, a więcej szczegółów na temat rekolekcji możecie już teraz znaleźć na stronie internetowej Radia Rodzina oraz stronie domu Notre Dame.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

dostrzeża, a ty jesteś w nim.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Ojciec Święty złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej. Leon XIV podjął decyzję o rozbudowie watykańskiego archiwum i biblioteki. Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego, a zarazem przeżywa nowennę przed 180. rocznicą objawienia w La Salette. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej, zainaugurował tę wystawę Woda, katastrofa i cud. Przemówienie rozpoczął od osobistego zwierzenia, dziś bowiem obchodzi 71. urodziny, a jego mama, jak przyznał, była bibliotekarką. Fakt, że wizyta w Bibliotece Watykańskiej przypada właśnie dzisiaj, uznał za opatrznościowy zbieg okoliczności.
2: Leon XIV wyraził uznanie dla misji archiwum i biblioteki. Podkreślił, że służą one rozwojowi i upowszechnianiu kultury dla dobra Kościoła i ludzkości. Wskazał, że książki milczą i domagają się ciszy. Podsycają one zarazem w człowieku pragnienie i odwagę do poszukiwań.
3: Sant'Agostino è un emblema di questa dinamica.
2: Papież przywołał wyznania świętego Augustyna, w których święty wspomina, że w chwili kryzysu intelektualnego usłyszał głos dziecka śpiewającego weź i czytaj, weź i czytaj. Przeczytał więc list świętego Pawła do Rzymian i wówczas, jak napisał, jakby światło pewności zajaśniało w jego sercu, a wszelki mrok wątpliwości uleciał. Papież powiedział pracownikom biblioteki i archiwum, że udostępniając uczonym zasoby tych instytucji, pomagają Kościołowi i ludzkości dotrzeć do najgłębszych pragnień, bez których wszystko oddala się od żywego Boga, źródła prawdy i miłości.
1: Przy okazji dzisiejszej wizyty w Bibliotece Apostolskiej Leon XIV ogłosił decyzję o rozbudowie przestrzeni biblioteki i archiwum. Oznajmia to podpisany dziś przez papieża hierograf.
4: Decyzja Ojca Świętego ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby obu instytucji. Bezpośrednim powodem rozbudowy jest znaczny wzrost zbiorów bibliograficznych i dokumentacji, przez co dotychczasowe przestrzenie obu instytucji stały się niewystarczające.
0: Wiadomości ze świata.
1: Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Leona XIV, a zarazem przeżywa nowennę z okazji 180. rocznicy objawienia w La Salette. Jak mówi kapelan tego sanktuarium, ksiądz Zbigniew Cybulski, przesłanie Maryi okazuje się szczególnie aktualne dzisiaj, kiedy coraz więcej Francuzów doświadcza duchowej pustki i odkrywa piękno katolickiej wiary.
5: Maryja Salet mówiła o potrzebie nawrócenia. Łączy wiarę z naszym życiem i mówi to w ten sposób do ludzi, którzy w tym czasie tutaj mieszkali, pokazując to poprzez uprawy, które się psują, poprzez ziemniaki, winogrona, orzechy, czyli dokładnie to, co ludzie tutaj uprawiali w tym czasie. Odstępstwo od wiary powoduje, że ta ciężka praca nie przynosi owoców. My potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. I kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, że świat jest zagubiony. Świat, który odstawił Pana Boga, któremu wydaje się, że może żyć i funkcjonować bez Pana Boga, tęskni za Panem Bogiem. Dlatego też to orędzie jest aktualne choćby z tego powodu, że wzywa do nawrócenia.
1: 180. rocznica objawienia w La Salette przypada w przyszłą sobotę. Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września.
0: Więcej wiadomości na portalu Vatican News va/.pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: Witam serdecznie, Piotr Kupicha, zespół FIL. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Bo to nie jest sen.
1: Autopromocja.
2: Zabiorę cię właśnie tam.
3: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Autopromocja.
4: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Dzień dobry, nazywam się Mieczu Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.